0: migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W Faktach z nami Benjamin Kubek-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
1: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
0: Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 17 sierpnia, czyli najbliższy poniedziałek, bo wtedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii przypomni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. No to ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
3: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek.
0: Woda to żywioł, to z kolei przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przekazujemy zatem apel o pokorę wobec wody.
4: Przybywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze, rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku Wielkich Jezior.
0: Przypomina Jarosław Stroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Nie chcę znosić zakazów dotyczących zboża z Ukrainy. Tak podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jak mówił, ukraińskie zboże ma wyjechać z Polski i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje handlowe.
5: Podejmując decyzje, wszystkie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, zarówno czynniki ekonomiczne, jak i polityczne, ale też powiedziałem, musimy mieć gwarancję, że ta sytuacja nie wpłynie w sposób bezpośredni na polskich rolników, polskich przetwórców.
6: Jeżeli zboże ukraińskie i to także też to zboże z Rosji nie trafi na światowe rynki, czy to się nie odbije pośrednio na cenach żywności w Polsce?
5: Panie redaktorze, póki co jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności na świecie i mamy dane za pierwsze półrocze 2026 roku. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych 29 miliardów euro. Rośnie rok do roku. Znowu mamy rekord. I tutaj otwieramy się nie tylko na kraje Unii Europejskiej, ale na kraje trzecie. Dzisiaj jesteśmy też zdecydowanie przeważającym eksporterem niż importerem produktów na Ukrainę. To też trzeba pamiętać.
6: A słyszał pan o tym, chociażby o tym, co mówi Przemysław Czarnek, że zwiększył się znacząco napływ czy to owoców miękkich, czy to oleju, czy to jaj, jeśli chodzi o Ukrainę do Polski.
5: To znowu to jest straszenie. Pan minister Czarnek chce pobić w swoich wystąpieniach Mencena i Brauna razem wziętych.
6: Ale ma pan dane, które, tak, tego, tak, które temu zaprzeczają?
5: Mam tu mnóstwo danych, którymi mogę się podpierać, bo też dodatkowo mamy chociażby zakwestionowane partie maliny mrożonej z Ukrainy, która nie wjechała do Polski i to wojewódzki IJHARS podjął decyzję, w Lublinie podjął decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii malin mrożonych, które nie
6: spełniają. Czyli producenci owoców nie powinni się tego obawiać.
5: Naszą rolą jest sprawdzanie, kontrolowanie tego, co wjeżdża i mamy oczywiście ogromną nadwyżkę naszego eksportu nad importem.
6: Panie ministrze, paliwo rolnicze, następna sprawa. Pan zapowiadał, że będzie 2 złote tak zwrotu jest z akcyzy. I kiedy będzie te 2 złote?
5: Panie redaktorze, czekamy w tej chwili na uzgodnienie z Komisją Europejską, bo taka zmiana musi być notyfikowana. My korzystamy z maksymalnej w tej chwili dopłaty.
6: Złoty 48.
5: Tak, złoty 48. 52 grosze będzie więcej do 2 złotych. W tej chwili jest przerwa taka wakacyjna, urlopowa w Komisji Europejskiej. Jak tylko decyzja zapadnie, będziemy te wnioski przyjmować.
6: Ale zaraz, panie ministrze, bo o ile dobrze pamiętam, do 31 sierpnia trzeba składać wnioski o zwrot tych pieniędzy.
5: No to
6: jeżeli nie będzie ta sprawa załatwiona do końca sierpnia, no to wtedy nie będzie tych 2 złotych w tym roku.
5: Panie redaktorze, będzie 2 złote. Złożą rolnicy wniosek teraz na to, co im się należy, a później ewentualnie będzie wniosek, w którym określą, bo będzie pomoc do nawozów i do paliwa i w tym wniosku będą rolnicy mogli wnioskować o to dodatkową kwotę.
6: Ale to chce mi pan powiedzieć, że te 2 złote już będzie obowiązywało w tym roku?
5: Tak, w tym roku.
6: I będzie tak, że...
5: Od 1 lutego obowiązuje.
6: Czyli generalnie rozumiem, że już nie 1,48,
5: tylko... Przepraszam, od 1 marca do końca bodajże sierpnia.
6: I będzie to wyrównane, rozumiem, te pieniądze, które dostaną po wnioskach złożonych do końca sierpnia, będzie wyrównane...
5: Będzie 2 złote dla każdego rolnika, który spełnia ustawowe obowiązki.
6: Ma pan to uzgodnione z Ministerstwem Finansów, rozumiem, tak?
5: Tak, wszystko jest uzgodnione. Czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej i taka pomoc popłynie do rolników.
6: Panie ministrze, porozmawiamy chwilę jeszcze o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o żniwa, bo no, rolnicy narzekają, że są niskie ceny skupu. To będzie znowu problem? Będą znowu protesty?
5: No, w ostatnim tygodniu te ceny trochę zaczynają w ostatnich tygodniach rosnąć. Mam tutaj zestawienie, jak to wygląda na poszczególnych rynkach.
6: No, ale to wszystko oczywiście i tak jest na progu opłacalności. Pan wie o tym.
5: No, ale to przecież doskonale pan redaktor zdaje sobie sprawę, że to nie minister ustala cenę skupu czy cenę sprzedaży, bo to reguluje rynek, światowe, europejskie giełdy. Te ceny nie odstają niczym od cen w Europie. Natomiast...
6: Ale interwencji pan żadnej nie planuje.
5: No ale to nawet nie ma możliwości interwencji, no bo też nie można liczyć wszystkiego do roku, w którym były największe zbiory, bo rok 2025 był faktycznie rokiem, gdzie było dużo, były znaczne nadwyżki w zbiorze poszczególnych produktów. No i tutaj oczywiście to sytuację analizujemy, sprawdzamy.
6: No dobrze, ale mamy suszę i rozumiem, że te żniwa będą słabsze niż w poprzednich
5: tak,
6: latach.
5: To tak jak powiedziałem, nie ma, te zbiory nie są równe, co roku mamy do czynienia z różnymi sytuacjami i pogodowe, i rynkowe. No też doskonale pan wie, że nie da się do wszystkiego dopłacać, bo żaden budżet, czy to Polski, czy najbogatszego kraju w Unii Europejskiej, by tego nie wytrzymał.
6: Czy to prawda, że zalewają nas ziemniaki z Niemiec?
5: Nieprawda, te dane są, porównując rok 2025 do 2023, 2022, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, one są bardzo podobne. W tym roku jest znaczne ograniczenie, 39 tysięcy ton za pierwsze półrocze, a tamte lata było powyżej 100 tysięcy ton w ciągu roku. Jest to mniej, ale mogą denerwować polskich rolników niemieckie ziemniaki na polskim rynku, w polskich sklepach, czy w sklepach wielkopowierzchniowych, niekoniecznie z polskim kapitałem, ale będąc na targach w Berlinie, kiedy poszedłem do ich sklepów, mamy polskie produkty w niemieckich sklepach i tam może się niemiecki rolnik denerwować, że jest mleko łaciate na półkach, że są nasze produkty, które widzimy i
6: no
5: są
6: sprzedawane. No tak, ale wie pan, polski rolnik na tym nie zarobi w takim razie.
5: No jak nie? No panie redaktorze, jeżeli ktoś to kupuje tutaj, no to jest zbyt i rynek kształtuje cenę później. Gdybyśmy nie eksportowali. Dzisiaj 75% naszego eksportu na rynek unijny trafia do Niemiec. No jest to największy nasz partner handlowy, a import jest tak naprawdę o 1/3, 1/3 eksportu.
6: Polityka teraz, panie ministrze. Będzie Szymon Hołownia znowu szedł ręka w rękę z Polskim Stronnictwem Ludowym?
5: Nie wiem, jak z kim ręka w rękę pójdzie Szymon Hołownia. Rozmawiamy oczywiście z różnymi środowiskami politycznymi, samorządowymi, bo ważne jest to, żeby też dobrzy kandydaci się pojawili na
6: czyli listach. Czyli rozmawiacie to z Szymonem Hołownią, rozumiem?
5: Nie mam problemu, żeby rozmawiać z Szymonem, czy w kwestii polityki, czy w różnych innych kwestiach gospodarczych, społecznych. Jest to człowiek z dużym doświadczeniem, nie tylko politycznym.
6: Ale trzecią drogę by pan budował na nowo?
5: Nie, no już myślę, że projekt trzeciej drogi się skończył, natomiast warto rozmawiać o współpracy.
6: Ale o współpracy w jakiej formie pan sobie to wyobraża? Że Szymon Hołownia przyjmuje Polskę 2050 i wtedy dopiero jest możliwe rozmawianie z PSL-em? Czy też Szymon Hołownia wchodzi po prostu jako oddzielna marka polityczna?
5: Panie redaktorze, skupiam się na tych tematach związanych z rolnictwem, otwieramy nowe rynki.
6: Ale jest pan politykiem.
5: Gdybym był tylko posłem, bym bardziej żył tą polityką w parlamencie, wyborami. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, otwieramy rynki Korei, Japonii, Filipin i na tym się skupiam, bo to jest ważne dla polskich rolników, dla polskich przedsiębiorców, przetwórców. A czy Szymon Hołownia będzie startował wspólnie z nami, czy oddzielnie, jak gdyby na drugi plan?
6: To jest bardzo istotne, czy PSL na przykład będzie miał wspólną listę z Polską 2050, a może PSL będzie miał wspólną listę z Koalicją Obywatelską. Jak się panu podoba taki pomysł?
5: Panie redaktorze, różne pomysły słyszymy, zwłaszcza w tym sezonie urlopowym, ogórkowym, jak niektórzy mówią, i różne scenariusze, nawet nie PSL, a dla PSL-u są przedstawiane dziennikarze, publicyści, widzą już nas na wspólnych listach z Morawieckim, z Koalicją Obywatelską.
6: Gdzie was widzi?
5: Ja widzę się na oddzielnej liście Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Rozmowę z ministrem Stefanem Krajewskim poprowadził Piotr Salak. Całość jest do odsłuchania na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Informacji w RMF FM.
1: A teraz wracamy do czasów króla Ćwieczka. Tak, to nie są moje słowa, tak branża fryzjerska komentuje nowe wytyczne sanepidu dotyczące sprzętu, jaki powinien być używany w salonach. W opublikowanych w ostatnich dniach zaleceniach znalazł się bowiem taki punkt dotyczący golarek elektrycznych z adnotacją nie stosować. No a tymczasem dla wielu fryzjerów i barberów, jak się pewnie domyślacie, to jest jedno z podstawowych narzędzi pracy. W studiu ze mną Paweł Konieczny z narzędziem pracy mikrofonem przed własnymi
2: ustami. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Pawle, dlaczego GIS zaleciłby takiego sprzętu właśnie tych golarek elektrycznych nie stosować?
2: No chodzi o kontakt ze skórą, który ma taka golarka i problem z dokładną dezynfekcją takiego sprzętu. Rozmawiałem na ten temat z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym.
3: Promujemy ideę jednorazowości, czyli jeżeli można wykorzystywać jednorazowe maszynki do golenia, to jest w naszym podejściu najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ po użyciu taka golarka jest usuwana, wyrzucana, a jeżeli jest to urządzenie wielorazowe, po prostu musi być rozebrane i zdezynfekowane zgodnie z jego konstrukcją. Dopuszczamy użycie brzytew i tu także może być to ostrze jednorazowe albo ostrze wielorazowe, które powinno być wówczas dezynfekowane, i golarki elektryczne, które tutaj, przynajmniej z naszej wiedzy, wynika, że w tej chwili nie do końca dają możliwość wykonania skutecznej dezynfekcji czy sterylizacji. Golarka elektryczna jest skonstruowana w znacznie bardziej skomplikowany sposób, jest bardziej złożonym urządzeniem niż golarka jednorazowa. I teraz pytanie, czy rzeczywiście golarki, nie strzygarki, czy golarki elektryczne, czyli urządzenia do usuwania włosów z brody, są używane powszechnie wśród fryzjerów czy barberów, czy nie mylimy czasami z strzygarkami, które zupełnie są inaczej skonstruowane i taką dezynfekcję strzygarek możemy prowadzić. Więc tutaj jest pytanie o doprecyzowanie być może i konieczność dokładniejszego jeszcze opisu. Jeżeli są pytania, to oczywiście jesteśmy otwarci na ich wyjaśnianie.
2: No jak dodaje doktor Paweł Grzesiowski, to zalecenie, a nie ustawa, ani przepis.
1: Jednak to nie jest tak, że to jest taki jednorazowy rozkaz, prawda?
2: No właśnie.
1: Luki pasz fan,
2: i dowiemy się tego
1: stosować
2: przy kontroli. Właśnie, bo fryzjerzy dokładnie wiedzą, że respektowanie takich zaleceń przy okazji kontroli zależy od interpretacji kontrolującego. Jeden powie, że wystarczy dezynfekcja, drugi, że wskazania mówią, aby takiej golarki nie stosować. I tu musimy wyjaśnić ważną sprawę. GIS nie ma zastrzeżeń do maszynek do strzyżenia, ale do samych golarek. A to wyjaśnia Maciej Czasnowski, właściciel 3 salonów we Wrocławiu, znany w mediach społecznościowych jako Wyczesany Maciek.
4: Shaver, czyli tak zwana golarka foliowa, jest jednym z 3 podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. No i jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera. Owszem, można w niektórych elementach pracy zamienić shaver z powrotem na brzytwę, jednak no nie w każdej sytuacji. Klienci nawet w żartobliwy sposób komentowali i sugerowali, że skoro GIS zakaże używania shavera, no to oni będą do barbera przychodzić po prostu z własnym sprzętem.
2: I jak mówił mi Maciej Czasnowski, który nagłośnił w mediach społecznościowych tę sprawę, w branży już pojawiły się obawy.
4: Barber czy fryzjer, zamiast wiedzieć dokładnie, co wolno i jak prawidłowo zdezynfekować sprzęt, zaczyna się zastanawiać, jak dany zapis zinterpretuje akurat kontroler sanepidu i jak przed tym zapisem się obronić podczas kontroli. Te zasady moim zdaniem powinny być po prostu jasne, proste i jednoznaczne. Czytając te wytyczne, odniosłem również wrażenie, że tekst nie przeszedł konsultacji branżowych i w wielu elementach niestety nie da się go przyłożyć do praktyki zawodowej. Każda powiatowa stacja sanepidu interpretowała wytyczne po swojemu, dlatego wymogi dotyczące higieny mogły bardzo mocno różnić się między miastami. Ktoś mógł mieć większe wymagania, a ktoś inny w innej części Polski mógł przejść kontrolę akurat po łebkach. Ja rozumiem, że te wytyczne z początku sierpnia miały to zmienić i ujednolicić oczekiwania sanepidu względem fryzjerów. Niestety, intencja była dobra, ale wyszło jak zawsze. Sama kontrola sanepidu jest już wystarczającym stresem w codziennej pracy fryzjera, a teraz dochodzi jeszcze konieczność udowadniania oczywistych rzeczy. To powinno jasno wynikać z dokumentu, a nie być kwestią uznaniową.
2: Tak mówił mi Maciej Czasnowski. No i to jeszcze mogę podać przykład pewnego barbera z Krakowa, z którym na ten temat rozmawiałem. Podczas jednej z kontroli wyciągnął dokument o tym, że żyletki, których używa, są w odpowiedni sposób wywożone, no i usłyszał od osoby kontrolującej, że nie ma takiego obowiązku. Rok później przyjechał do niego inny kontroler i jego pierwszym pytaniem było to o dokument pokazujący, że legalnie pozbywa się zużytych żyletek.
1: To jest takie też z jednej strony uznaniowe, arbitralne, a z drugiej, no co tu dużo mówić, korupcjogenne.
2: Prawda? No właśnie i tak każdy kontrolujący interpretuje przepisy po swojemu, no i właśnie to jest ten przykład. Te zalecenia miały unormować te wszystkie przepisy, to co będzie sprawdzane podczas kontroli, a tymczasem wciąż pojawiają się punkty, które można interpretować w swój sposób.
1: Żeby nie było tak, że do Barbera przechodzimy z własnym sprzętem i jeszcze sami się
2: już gulimy. Było takie pytanie.
1: I sami się golimy. Bardzo dziękujemy. Paweł Konieczny z tymi informacjami.
2: Dziękuję bardzo.
1: No zobaczymy, jak ta sprawa się rozwiąże. Widzimy, że są problemy, są spory, są interpretacje i reinterpretacje.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Aleksander trafił w czuły punkt. Znał sekret ojca. Czy rzeczywiście wolałby zniszczyć firmę i reputację ojca, bo ten jako młody chłopak potrącił i zostawił dziewczynę na poboczu drogi? On nie chciał, żeby tak wyszło, powiedziała matka, gdy tamtego dnia Aleksander wyszedł do ogrodu, by się uspokoić. Twoja dziewczyna... To był wypadek. Zamojski spojrzał na nią. Wiedziała? Tak, przyznał. To był wypadek. Kochałeś ją. Aleksander cofnął się o krok. Ojciec zrobił to wszystko dla ciebie, ciągnęła. Agata była sympatyczną dziewczyną, ale jeśli ojciec coś postanowi, musi tak być. Wiem, że nigdy się nie zmieni. Ma wiele zalet, ale też kilka wad. To jedna z nich. Jest uparty. Rzadko daje się namówić do zmiany zdania. Uwierz, próbowałam przemówić mu do rozsądku, ale mnie nie słuchał. O czym ty mówisz, mamo? Słyszałam, ale nie podsłuchiwałam, zastrzegła. Przechodziłam obok. Usłyszałam, że mówicie o dziewczynie, która zginęła w wypadku. Nie, to znaczy... Aleksander umilkł. Wiele lat wcześniej Adam Zamojski wmieszał się w nielegalny biznes. Wspólnie z kolegami upili się i wracali spod granicy. W samochodzie mieli narkotyki. Adam był kierowcą i potrącił idącą poboczem dziewczynę. Byli pewni, że nie żyje, więc uciekli. Aleksander nigdy by się o tym nie dowiedział, gdyby nie sprawa, którą prowadził. Matka o niczym nie wiedziała, a ojciec prosił Aleksandra, by trzymał język za zębami. Właśnie o tym rozmawiali w gabinecie. Sądziłam, że chodziło o Agatę, wyjaśniła. Dlaczego uważasz, że mógłbym mieć żal do ojca? Nieważne, synku, zapomnijmy o tym. Nie, pokręcił głową. Skoro zaczęłaś, powiedz, o co chodzi. Anna Zamojska zacisnęła usta, a Aleksander wrócił wspomnieniami do wydarzeń sprzed 10 lat. Był wtedy policjantem i zastanawiał się, czy dobrze postąpił, wstępując do służby. Czuł się zagubiony. Agatę poznał podczas imprezy imieninowej kumpla z wydziału. Też była policjantką, ale w przeciwieństwie do niego była stworzona do tej roli. Empatyczna, pomocna i pewna siebie. Kochała tę pracę. A potem pokochała także Aleksandra. Zdecydowali się razem zamieszkać, ale zaczęło się między nimi psuć. Aleksander sądził, że to chwilowe problemy, jednak było coraz gorzej. Agata oddalała się od niego. Wydawało mu się, że to minie i wszystko wróci do normy, ale tak się nie stało. Pewnego dnia oznajmiła, że wyjeżdża. Dostała przydział w komendzie w Trójmieście. Zostawiła go. To koniec, powiedziała. Więcej jej nie zobaczył, a 3 dni później dowiedział się, że zginęła na trasie do Gdańska. Okazało się, że była w ciąży. Zamojski potarł oczy.
2: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.

0: ale on zawsze musi postawić na swoim, prawda? Zawsze. Agata od początku nie przypadła mu do gustu. Nie jest dziewczyną z twojej ligi. Tak mi powiedział. Wiedziałaś o tym? Aleksander zaśmiał się gorzko. Chciał dobrze. Nie, przerwał. Chciał postawić na swoim. Czego ode mnie wymagasz? Chciałabyś, żebym się z nim pogodził? W jego oczach zalśniły łzy. Odwrócił głowę, usiłując uspokoić galopujące myśli. Wspomnienie o Agacie sprawiło, że miał ochotę uciec. Kochał ją. Chciał spędzić z nią resztę życia. Długo nie mógł pozbierać się po jej śmierci. Po tamtej rozmowie z matką nie odezwał się do ojca. Chciał wymazać tego człowieka ze swojego życia. Jeśli chcą państwo odwiedzić pana Adama, proszę zrobić to teraz, usłyszał za sobą głos pielęgniarki. Za chwilę godziny odwiedzin się kończą. Kobieta zniknęła za drzwiami jednego z pomieszczeń. Spojrzał na matkę. Nie odezwała się, gdy wchodził do sali. Adam Zamoyski leżał z zamkniętymi oczami, ale gdy usłyszał, że ktoś wszedł do środka, rozchylił powieki. Nie wyglądał najlepiej. Na jego twarzy malował się ból, a od pomarszczonych dłoni odchodziły rurki podpięte do kroplówek. Raz udało mi się pokonać skurka, wycharczał, zamykając oczy, ale tym razem mogę nie mieć tyle szczęścia. Aleksander zacisnął pięści. Patrzył na ojca i myślał, że to nie jest człowiek, jakiego znał i pamiętał. Adam Zamoyski. Facet, który niczego się nie bał. Gość, który jednym telefonem mógł załatwić niemal wszystko. Osiągnął wiele, ale nawet on w obliczu nowotworu był bezradny. Przysunął krzesło i usiadł przy łóżku. Nie sądziłem, że przyjdziesz, powiedział ojciec. Nie planowałem. Jak zawsze uparty. Po kimś odziedziczyłem tę paskudną cechę. Senior zaśmiał się, lecz śmiech szybko przeszedł w suchy kaszel. Aleksander napełnił szklankę wodą ze stojącej na szafce butelki i podał ojcu. Ten jednak nie miał siły, by się podnieść, więc syn był zmuszony się pochylić i go napoić. Dziwnie się czuł w takiej sytuacji. Jutro przenoszą mnie do innej kliniki, powiedział chory. Nie ufam polskim lekarzom. W sali zapadło milczenie. Powinienem z tobą porozmawiać, synu, odezwał się Adam po długiej chwili. Głowa opadła mu na poduszkę. Splótł dłonie na brzuchu, oddychając ciężko. Chociaż nie wiem, od czego zacząć. Może ja zacznę, odparł Aleksander. Ojciec skinął głową. Sądziłem, że nie mogę cię jeszcze bardziej nienawidzić i kochać jednocześnie, powiedział Aleksander, czując, że głos grzęźnie mu w gardle. Ale właśnie tak jest. Mama podsłuchała naszą rozmowę. Wtedy, kiedy się pokłóciliśmy. Słyszała o dziewczynie z wypadku, ale sądziła, że mówimy o Agacie.
1: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik wyjdzie.

0: przełknął ślinę i mówił dalej, starając się, by jego głos brzmiał pewnie. Zawsze myślałem, że to ze mną jest coś nie tak, że zostawiła mnie, bo dostała szansę. Byłem z niej dumny, ale jednocześnie wyłem z wściekłości. Musiałem się z tym pogodzić, ale sądziłem, że to moja wina, że zrobiłem coś nie tak, a wtedy, gdy poznałem prawdę, byłem wściekły. Nadal jestem. Do niczego jej nie zmuszałem. Kochaliśmy się. Może tak ci się tylko wydawało. Aleksander wstał i złapał się za głowę. Chciał stąd wyjść, ale wiedział, że musi dokończyć tę rozmowę. Zmusiłeś ją. Powiedziałem jej o pewnej możliwości, odparł ojciec. To ona podjęła decyzję. Nie, nie, nie wierzę w to. Nie mogę tego udowodnić. Agata nigdy by tak nie postąpiła, pomyślał. Nigdy. A może jednak się mylił i nie znał jej tak dobrze, jak sądził. Wybrała karierę, powiedział ojciec. To tylko świadczy o tym, że nie kończ. Aleksander uniósł palec wskazujący. Proszę cię, nie kończ. Ku jego zaskoczeniu ojciec umilkł. Odkąd pamiętam, chciałeś, żebym przejął firmę, powiedział młodszy Zamojski w nagłym przypływie odwagi i siły. Nie chciałem tego zrobić, więc różnymi sposobami usiłowałeś mnie zmusić. Agata była jedyną osobą, która mnie wspierała. Uważała, że byłem dobrym gliną, chociaż sam czułem się w tej roli jak kupa gówna. Wiedziałeś, że jej obecność pokrzyżuje twoje plany, więc zadzwoniłeś do kogo trzeba i nagle pojawiła się dla niej szansa. Mam rację? Adam się zawahał, ale kiwnął głową. Wiedziałeś, że była w ciąży? Zapytał Aleksander. Nie. Zginęła. A razem z nią moje dziecko. Czy gdybyś o tym wiedział, zrobiłbyś to samo? Ojciec namyślał się nad odpowiedzią. Nie wiedziałem, że nosi twoje dziecko, odparł. I nie wiedziałem, że kiedy będzie jechała do Gdańska, przypali w nią dostawczak wiozący meble na targ staroci, a ona wpadnie w barierki i uderzy w nią kolejne auto. Skąd miałbym o tym wiedzieć? Uważasz, że jestem mordercą? Dobrze. Wiem, że postąpiłem źle, zostawiając tamtą dziewczynę na ulicy, ale nie cofnę czasu, rozumiesz? Co miałbym zrobić? Aleksander usiadł przy łóżku. Potrzebuję pieniędzy, szepnął. Z gardła ojca wydobyło się coś na kształt śmiechu. Zakrył usta dłonią. No pewnie, mruknął. Wiem, że grasz w karty. Narobiłeś długów? Nie dla mnie. Córka Litwina jest chora. Robią zbiórkę na leczenie za granicą. Chciałbym im pomóc. A co z twoimi oszczędnościami? Zacisnął wargi. Wszystko przepiekłeś? Tak. Jesteś idiotą. W sali zapadła cisza.
1: Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM.
1: Wiesz, dlaczego tak bardzo mi zależy, żebyś to ty przejął firmę? Zapytał w końcu ojciec. Zawsze się nad tym zastanawiałem, skoro to Amelia jest idealną kandydatką. Wie, co robić, zna się na tym, na biznesie i tych wszystkich. Kurwa, nawet nie wiem, jak to nazwać. Po prostu potrafi załatwiać z ludźmi różne sprawy. Jest w tym dobra, o wiele lepsza ode mnie. Ojciec odchrząknął i wskazał szklankę z wodą. Aleksander podał mu ją, ale tym razem chory podźwignął się do pozycji siedzącej i sam się napił. Amelia nie jest moją córką, wyznał. Aleksander prychnął w odpowiedzi. Jest twoją siostrą, ale nie jest moją córką. Słowa docierały do niego powoli. Mijały sekundy, a potem minuty, a on milczał, próbując uzmysłowić sobie, jak ma to rozumieć. Nie wiedział, ile czasu minęło, zanim ojciec znów zabrał głos. Twoja matka miała kogoś, wyjaśnił. Mieliśmy chwilowe problemy, a potem okazało się, że jest w ciąży. To był dla nas bardzo trudny czas, ale dobrze wiesz, że kocham Annę. Jest miłością mojego życia, a w każdym związku zdarzają się gorsze momenty. Nie. Mama? To niemożliwe. Wybaczyłem jej, ale ojciec nabrał powietrza do płuc i wypuścił je z westchnieniem. Amelia nigdy nie będzie moja. Ma nasze nazwisko, mieszkała w naszym domu, ale nie jest moją córką, dlatego nie chcę przekazywać jej firmy. Aleksander dotknął dłonią czoła. Poczuł się bardzo zmęczony. Kim był tamten facet? Zapytał. Nie musisz tego wiedzieć. Muszę, kim był? Synu, kim on k***a był? Adam się zawahał. To był ojciec Agaty, powiedział. Aleksander poderwał się z krzesła. Zakręcił się wokół własnej osi, a potem z całej siły rąbnął zaciśniętą pięścią w ścianę. Ona wiedziała, prawda? Ojciec nie zaprzeczył. Wolałem nie mieszać ci w głowie, dodał. K***a. Nagle otworzyły się drzwi do sali. W progu stanęła zaniepokojona pielęgniarka. W dłoniach trzymała telefon komórkowy, jakby była gotowa w każdej chwili zadzwonić na policję. Co tutaj się dzieje? Zapytała, zerkając na pacjenta. Panie Adamie, wszystko w porządku? Tak. Godziny odwiedzin się skończyły, spojrzała karcąco na Aleksandra. Jutro może pan odwiedzić tatę. Proszę dać mi jeszcze chwilę, poprosił. Pacjent powinien odpocząć. Pani Doroto, tylko 5 minut, powiedział ojciec. Pielęgniarka z namysłem zmierzyła go wzrokiem. Ostatecznie skinęła głową i wyszła. Chory opadł na poduszki i naciągnął kołdrę pod szyję. Przymknął oczy. Kocham Amelię, szepnął. Nie chcę, żebyś myślał inaczej. Jednak to ty jesteś moim synem. Nie chcę tej firmy, tato, nie nadaje się do tego. Przemyśl to. Nie. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Adam sapnął. Ile pieniędzy potrzebuje Litwin? Zapytał. Roma straciła rachubę. Nie upijała się często, tymczasem drugi dzień z rzędu alkohol smakował jej wybornie. Dolała szampana do kieliszka i naciągnęła koc pod brodę. Poszukała palcami guzika play na pilocie. Na ekranie ożyła młoda dziewczyna. Płynęła łódką, wiatr rozwiewał jej złociste włosy, a na twarzy osiadały kropelki wody. Film trwał już 30 minut, ale Roma nie miała pojęcia, dokąd płynie blond włosa piękność i kim jest przystojny mężczyzna u jej boku.

0: Słuchacie RMF FM, a już radiowe zegary za chwilę wskażą godzinę trzecią, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nie będzie powtórki kryzysu zbożowego. Komisja Europejska uspokaja polskich rolników. Piłkarskie święto we Wrocławiu. Tysiące kibiców czekają na mecz AC Milan Manchester United. Morska parada z okazji święta Wojska Polskiego. Dziś ponad 20 okrętów pojawi się na Zatosie Gdańskiej. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża. Odnosi się m.in. do polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen. Jakie są argumenty Komisji Europejskiej? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
0: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Do Wrocławia przybyły tysiące kibiców. Dziś super mecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności już otwarta została wczoraj strefa kibica. Władze miasta liczą na dobrą atmosferę.
2: Wszyscy jesteśmy niezwykle skoncentrowani na tym, aby ta atmosfera była miła i przyjazna. To wielkie wydarzenie niech będzie też manifestacją tego, że we Wrocławiu jesteśmy przyjaźni, jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą i chcemy, aby to miasto cieszyło się. Cieszyło się Wrocławiu pięknym latem i tym wydarzeniem. Chcemy, aby ci wszyscy nasi goście czuli się jak w domu.
0: Tak mówił Jakub Mazur, zastępca prezydenta Wrocławia. Ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów przypłynie dziś w specjalnym szyku wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się na Zatoce Gdańskiej o 11:30. Gdzie najlepiej oglądać paradę? To sprawdzał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Na molo południowym w Gdyni, szczególnie w okolicach akwarium, tam okręty będą praktycznie na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 13:30 jako pierwszy wejście do portu minie ORP Kaszub, ale paradę będzie można oglądać niemal z całego Trójmiejskiego brzegu, z plaży w Orłowie, plaży miejskiej w Gdyni, Sopotu czy Mola w Brzeźnie. Tam dodatkowo stanie telebim. Fregaty, korwety, niszczyciele min, okręty ratownicze, hydrograficzne i jednostki sojuszników. Szyk będzie tak długi, że kiedy jego czoło znajdzie się na wysokości Sopockiego Mola, w Brzeźnie będzie przepływała dopiero połowa kolumny.
0: A dziś warto będzie słuchać faktów, dlatego że będziemy relacjonować te wydarzenia.
4: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
0: Zoo Borysew koło Poddębic w Łódzkiem. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć białe lwy. Ten ogród zoologiczny może się też poszczycić hodowlą białych tygrysów bengalskich. O ich historii i wyjątkowości dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z Katarzyną Krawczyk i Marzeną Grzelak z Zoo Borysew.
5: Dlaczego białe lwy są takie wyjątkowe?
6: No na pewno dlatego, że jest ich mało niesamowicie na świecie. 90 kilka osobników na świecie to jest naprawdę liczba bardzo, bardzo mała. Natomiast u nas urodziło się aż 14 młodziutkich białych lwów. One kiedy się rodzą są naprawdę śnieżno-białe. Z czasem to futerko tak troszeczkę ciemnieje, robi się takie kremowe, ale proszę mi wierzyć, że kiedy się rodzą są naprawdę bielutkie.
5: Musimy wyjaśnić, bo wiele osób też to myli. Te białe lwy, z których słynie Zoo Borysew, to nie są lwy albinosy, czyli to nie są takie lwy z wadą genetyczną, prawda?
6: Mhm. Tak, oczywiście to nie wada genetyczna. Przede wszystkim bardzo często są mylone z albinosami. Absolutnie nie są to albinosy. Tutaj chodzi o mutację w tak zwanym genie recesywnym, ale absolutnie chodzi tutaj tylko o ten barwnik sierści, który powoduje to, że są tak wyjątkowe. Natomiast pierwszy biały lew urodził się w naturze w okolicy parku Krugera i właśnie z tej linii mamy tutaj też te nasze białe lwy.
5: Czy z takiej pary białych lwów mogą narodzić się dzieci, które będą no takie złoto-brązowe.
7: Tak, i to jest właśnie ta ciekawostka. Podobnie natura zrobiła im psikusa przecież w drugą stronę, czyli wśród pary lwów płowych pojawił się nagle biały, po prostu mutacja genetyczna, za dużo tego białego barwnika. I przyznam szczerze, że my rzeczywiście tutaj czekamy i za każdym razem, kiedy się rodziły, zastanawialiśmy się, czy gdzieś się nie pojawi faktycznie w końcu ten lew taki bardziej pomarańczowy. No, na razie prawdopodobnie przez to, że to są dzieci dwóch białych osobników, więc jakby gdybyśmy skrzyżowali białego z pomarańczowym, to pewnie wtedy byłaby szansa, że urodzi się i taki, a jeśli krzyżują się już konkretnie dwa osobniki z mutacją tego genu, no to właśnie do tej pory się nie doczekaliśmy.
5: Jak wygląda taki królewski posiłek białych lwów?
6: Lwy w naturze jedzą razem, więc jest to dosyć spokojne, aczkolwiek zawsze karim tutaj musi jednak mieć ten prym. W naturze też ten samiec będzie jadł pierwszy, potem w tej hierarchii są dzieci, no a te biedne samice dojadają to, co im reszta rodziny zostawi, chociaż to samice polują i samice muszą zatroszczyć się o to, żeby rodzinka miała co jeść. Natomiast dużo więcej agresji można się dopatrzyć w pokazowym karmieniu tygrysów, dlatego że one są samotnikami i to jedzenie czasem bywa naprawdę, no cóż, futerko poleci gdzie niegdzie. Natomiast lwy raczej spokojnie, tak? O ile karim jest najedzony.
5: Wystarczy jedno słowo króla zwierząt i rozumiem, wszyscy ustawiają się w kolejce, czekają po prostu w odpowiednim oddaleniu od stołu.
6: To nawet czasem nie jest słowo, to jest gest łapą i tak, albo pokazanie zęba i już wiadomo, o co chodzi.
5: A co ląduje na takim stole?
6: O, same smakołyki. Wołowina jest mięsem, które jest najbardziej zbliżone i smakiem, i składem do mięsa, które by jadły w naturalnym środowisku, no bo pewnie byłaby to jakaś antylopa, jakiś bawół, smaczna zeberka i tak dalej. No więc wołowina, tak? Natomiast kurczaki jak najbardziej. Czasem dostają właśnie jakiegoś królika z futerkiem, czasem dostają jakąś kurę z pierzem i to jest jak najbardziej okej, dlatego że to jest mięso właśnie tak, jakby jadły w naturalnym środowisku. One też się oczyszczają w taki sposób, tak? To im absolutnie nie szkodzi, jeśli tam jakieś futerko, jakieś piórka w tej diecie się znajdą.
5: W Zoo Borysew można oglądać pokazowe karmienia białych lwów i wtedy jak dużo tego jedzenia trzeba przygotować? To jest ich taka dzienna porcja, czy one dojadają sobie wtedy, kiedy nie ma publiczności?
6: Oczywiście, że dojadają sobie wtedy, kiedy nie ma publiczności. Ta pokazowa przekąska to jest taki batonik, ale jak najbardziej zdrowy. I to jest kilka kawałeczków właśnie jakiejś wołowinki, jakiejś porcji kurczaczka. Natomiast w naturze takie lwy jadłyby w takich godzinach wieczornych i my też wieczorem, czyli na kolację, tą główną porcję serwujemy. Uprzedzam pytanie, ile tego jest? Około 3-4 kilogramów. Niektórym naszym gościom wydaje się, że my im tutaj na kolację dla takiego statka serwujemy jakąś krowę. Absolutnie nie. One co prawda taką antylopę by sobie chętnie opędzlowały, ale raz na kilka dni i później gdzieś tam trawią, odpoczywają sobie w spokoju. Natomiast u nas jest to raczej bardziej regularne jedzenie, ale zazwyczaj jest to kolacja.
5: Teraz właśnie się zachwycamy takim cudownym obrazkiem, po prostu jak z Instagrama, dlatego że nawet samiec tutaj pocałował tę swoją samiczkę, polizał ją, a z drugiej strony jest też druga, trzecia się wyleguje. No po prostu jest to przepiękny obrazek lwiej rodziny. Czy one mogą w każdej chwili robić sobie różne takie awanse, wchodzić w amore? O!
7: Nie, tutaj nie wchodzą w amore i to, co widziałyśmy przed chwilą, to nie było takie małżeńskie tulenie, tylko rodzeństwo. Ponieważ to jest siostra Karima, świetnie się dogadują, a my absolutnie nie dopuszczamy do tego, aby właśnie z takich czułości cokolwiek więcej się wywiązało. Wszystkie nasze lwice są zaimplantowane. To jest oczywiście proces odwracalny, więc implant antykoncepcyjny można w każdym każdej chwili usunąć, ale tylko wtedy, kiedy zapadnie decyzja, że może urodzić się młode. Tutaj w tej chwili takiej decyzji nie ma, dlatego że jakby liczba młodych musi być, jest uwarunkowana chociażby przestrzenią, w jakiej nasze koty żyją. Na razie nie ma takiej decyzji, aby dalej się rozmnażały. Jeśli by taka decyzja zapadła, to z pewnością tutaj nastąpi podział, a więc albo do Karima przyjedzie partnerka, albo Karim wyjedzie do innego ogrodu do partnerki, a z kolei lew nowy przyjedzie do tych naszych dziewczyn, jak my mówimy o naszych lwicach. Więc to jest w pełni kontrolowany proces. Każde rozmnożenie się zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym jest w jakiś sposób obserwowane, planowane, koordynowane. Tu nie ma takiej samowoli, że nagle pozwolimy sobie na to, żeby któreś stado nam się rozrosło bez naszej wiedzy, a jeśli rzeczywiście nie ma takiej możliwości, aby tutaj pojawiły się młode, tak jak w przypadku tego rodzeństwa, no to skutecznie temu zapobiegamy.
1: Mówi się, że kobieta może być jak lwica, ma taki gorący temperament, mocny charakter. Rzeczywiście tak jest tutaj z tymi białymi lwicami też?
6: Myślę, że tak. Kiedy trzeba, to myślę, że Karima ustawią dziewczynę jak najbardziej. Tym bardziej, że to właśnie w naturze, o czym już mówiłam, to lwice polują. To lwice gdzieś muszą zadbać i nawet i o tego samca, tak? Tutaj niby król, okej, ale jednak czeka na to jedzonko, które mu ta partnerka przyniesie pod nos po prostu.
1: Dzisiaj mamy pogodę afrykańską, więc zapewne lwom jest tu doskonale. A co się dzieje, jak przychodzi zima i śnieg?
6: Doskonale sobie tutaj radzą. One się tutaj u nas urodziły, gdzieś tam do tego naszego klimatu umiarkowanego się doskonale przystosowały. Co prawda są krócej na zewnątrz. W ciągu doby dłużej są zamknięte w domku, gdzie też mają nawet i grzejniczki, żeby im było ciepło. Natomiast mają mega fan ze śniegu, potrafią po nim biegać. Doskonale sobie radzą w naszym klimacie.
1: Karim, on się tak majestatycznie prezentuje, pewnie po części też z powodu tej grzywy. Czy ją trzeba jakoś szczególnie pielęgnować, czesać, a może lwice dbają o tę jego grzywę?
6: Co robicie, że ta grzywa jest taka piękna? No absolutnie nic, nikt tam nie wchodzi, nikt mu absolutnie tej grzywy nie układa, jedynie wiatr, podmuchy wiatru, natomiast sam z siebie faktycznie ma tą grzywę przepiękną.
0: Z Katarzyną Krawczyk i Marzyną Grzelak z Zoborysew rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kilogram trotylu na strzępy rozerwał samochód i dwóch siedzących w środku mężczyzn. 43 dni tortur i poniżania. Bili go, przypalali papierosami, polewali wrzątkiem, nagiego filmowali.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: No to na początku, tak jak zawsze, na takich filmach sensacyjnych widziałem, synchronizujmy zegarki, jak tam u ciebie?
4: No u mnie już czas.
3: U mnie już też.
4: Tak? Czyli czas zacząć kolejny podcast Scen Zbrodni i wakacyjny cykl Opowieści Mafijne.
3: I w tym odcinku po raz kolejny rozkładamy przed wami mapę.
4: No właściwie pół mapy nas interesuje, ta wschodnia połowa.
3: Tak więc, drodzy słuchacze, pakujcie plecaki i wsiadajcie na nasz pokład, a za sterami Kamil Barnowski
4: i Daniel Dyk. Zapraszamy w podróż po miastach, w których w latach 90. mafia rozdawała karty.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM.
3: My z Danielem mamy w głowie teraz mapę Polski i widzimy na tej mapie bardzo dużo przestępczości zorganizowanej, głównie w latach 90.
4: No tak, bo wracamy do naszego przeglądu mafii, które rządziły polskimi miastami, bo to zawsze podkreślamy, nie tylko Pruszków, bo nie tylko Wołomin.
3: Mówiliśmy już o tych dwóch największych mafiach i przypomnijmy, policja widziała sprawy tak. Co na zachód od Wisły było pod kontrolą Pruszkowa, co na wschód to pod opieką Wołomina.
4: Prawda była trochę inna, zresztą przekonacie się o tym, słuchając naszego programu. Ale właśnie, idąc tym tropem, no dzisiaj zajmiemy się wołomińskimi mafiami, tak z założenia, czyli tymi, które działały w miastach wschodniej Polski.
3: Choć zaczniemy od miasta leżącego po obu stronach Wisły, za chwilę Warszawa. A zważywszy, że będziemy mówili o grupie mokotowskiej, no to znajdziemy się po niewłaściwej, czyli po zachodniej stronie Wisły.
4: Ale chwila, powiemy też o mafii żoliborskiej, a to przecież też po zachodniej stronie Wisły. Coś tu źle wykombinowaliśmy.
3: Troszeczkę.
4: Może mapa leżała do góry nogami, jak to planowaliśmy. Mam nadzieję, że słuchacze wybaczą nam te drobne odstępstwo, od którego zaczynamy.
3: Ale będziemy też w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, a to już na pewno ta właściwa wschodnia strona, która dzisiaj będzie omawiana w Scenach Zbrodni, także zapraszamy, koniecznie zostańcie z nami.
4: W naszych opowieściach mafijnych zapowiedzieliśmy podróż przez polskie miasta. Zaczynamy od Warszawy, ale tak naprawdę będziemy głównie na Mokotowie, bo po rozbiciu Pruszkowa i Wołomina...
3: No i tutaj o ile naprawdę do tego rozbicia doszło, tak wtrącę.
4: W każdym razie po wojnie tych mafii zrobiło się trochę miejsca dla innych gangów. Gang mokotowski był tym najgroźniejszym.
3: Założył go Korek, czyli Andrzej H. Kiedyś działał dla Pruszkowa, no więc można powiedzieć, że był prawdziwym mafijnym ekspertem.
4: Próbował zastąpić zlikwidowane mafie.
3: I znów wtrącę, o ile do tej likwidacji faktycznie tak doszło, bo wielu powątpiewa, czy udało się faktycznie zlikwidować te najbardziej znane mafijne struktury w Polsce.
4: W każdym razie Korek chciał przejąć schedę po nich, oczywiście musiał walczyć o to z konkurencją, przede wszystkim z gangiem żoliborskim.
3: No, pod jego bokiem też rosła konkurencja. W jego własnym gangu co rusz, któryś z mafiozów próbował stać się niezależnym. Korek dlatego powołał specjalne komando, takie do zadań specjalnych. Na jego czele stanął Wojtas i to on podobno stoi za zabójstwem w ciągu kilku tygodni Krzysztofa K., pseudonim Benek, Tomasza P., pseudonim Thompson oraz Anny i Piotra S.
4: Firma Korka rosła w siłę i obrastała złowrogą sławą, bo ich egzekucją brakowało, jak to ująć, precyzji. Chyba tak. Po prostu ginęły niewinne, przypadkowe ofiary. Na przykład właścicielka salonu fryzjerskiego w Pruszkowie była w czwartym miesiącu ciąży.
3: Były jeszcze 3 albo 4 takie podobne przypadki i dlatego blady strach padł na warszawiaków. Można było być uczciwym obywatelem, płacić podatki, robić wszystko zgodnie z prawem i mimo tego stracić życie.
4: Przypomniała mi się jeszcze jedna historia a propos zabijania niewinnych. Zastrzelony został przez nich Piotr K., pseudonim Kwaśny. Przy tym trafili jego 5-letniego synka. Postrzał przypadkowy. Chłopaka cudem uratowano, ale po Polsce poszła informacja, że gang Mokotowski strzela nawet do dzieci.
3: Była jeszcze strzelanina w klubie Cliff. Tam też ofiar mogło być wiele. Na szczęście nikt tego dnia nie zginął. A jednak ten sposób działania był na tyle skuteczny, że konkurencja traciła, a Mokotowscy zyskiwali. Korek też był bliższy swojego celu, bo chciał mieć monopol na narkotyki nad Wisłą.
4: Ale nie tylko narkotyki były w centrum uwagi gangu. Jeśli słuchaliście naszych poprzednich programów lub podcastów z cyklu Mafijne opowieści, to nie zaskoczy was, że Mokotowscy napadali na tiry, handlowali bronią, prali brudne pieniądze, wymuszali, zastraszali.
3: A do tego napadali na biznesmenów i porywali ich dla okupu. W tym wyspecjalizowała się grupa tak zwanych obcinaczy palców. Ona podlegała Mokotowskim i o niej już za moment.
4: Ale wracając jeszcze na moment do Korka. O majątku, jakiego miał się dorobić na szefowaniu mafii, do dzisiaj krążą legendy. Mówi się, że odłożył kilkanaście milionów dolarów.
3: Podobno miał nawet udziały w kopalni diamentów w Afryce. No, czy to coś więcej niż przypuszczenia? Nie wiemy. Ale mogą być prawdziwe, biorąc pod uwagę, że właśnie do Mokotowskich należy jeden z rekordów ilości przerzucanych narkotyków.
4: Grupa Mokotowska w 2005 roku została rozbita przez policję. Aresztowano 17 jej członków.
2: Gangsterskie porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia. Sceny zbrodni, opowieści mafijne.
3: Jeśli komuś brakuje dreszczyka emocji, to teraz gang obcinaczy palców. No trzeba powiedzieć, to najokrutniejsza, przynajmniej jedna z najokrutniejszych grup w Polsce. Na jej czele stał Wojciech S., pseudonim Wojtas, wel kierownik. Według prokuratury przewodził grupie Ursynowskiej i to oni stali się trzonem gangu obcinaczy palców.
4: Jak się domyślacie, nazwa wynika wprost ze sposobu ich działania. Dla tych, których porywali, byli bezlitośni, żądali ogromnych sum, jeśli chodzi o okup, aby podkreślić, że nie żartują. Rodziny otrzymywały palce rąk porwanych.
3: Pierwszy raz porwali w 2002 roku, porwali Wiesława L. Wciągnęli go do furgonetki i więzili w wynajętym domu.
4: To dodajmy, że większość ich ofiar trafiała do nieruchomości we wsi Władysławów pod Grodziskiem.
3: Ale wróćmy do porwania Wiesława L. To porwanie trwało 40 dni. W tym czasie przeszedł prawdziwe piekło. Był bity, kopany. Porywacze przypalali go także ogniem. Rodzinie wysłali palec z lewej dłoni. Zażądali 200 tysięcy dolarów. Gdy otrzymali 100 tysięcy, wypuścili ofiarę.
4: W 2003 roku sprzed domu porwali właścicielkę sklepu spożywczego. Tym razem zażądali miliona złotych. Jej synowie nie negocjowali. Rozłożyli reklamówki z pieniędzmi przy drodze koło cmentarza w Tarczynie, jak było umówione. No i kobieta została uwolniona po 24 dniach.
3: Kolejne porwanie to porwanie właściciela lombardu. Trzymali go przez 37 dni. Zażądali 300 tysięcy dolarów. Dwukrotnie odcinano mu kawałek małego palca, by nakłonić rodzinę do wysiłku w zbieraniu pieniędzy. W końcu udało im się zebrać 120 tysięcy.
4: Jedną z ofiar porwali sprzed centrum handlowego, na właściwie oczach ludzi. 43 dni tortur i poniżania. No, bili mężczyznę, przypalali papierosami, polewali wrzątkiem, nagiego filmowali. Zażądali miliona euro, uwolnili go za ćwierć tej sumy.
3: W sumie porwali około 20 osób. Za te wszystkie porwania otrzymali około 7 milionów złotych okupu.
4: Ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia, że skończyło się na torturach. Troje porwanych nigdy nie wróciło.
3: No właśnie, jedna z najbardziej głośnych spraw gangu obcinaczy palców to ta z 2004 roku. Porwali wtedy Hindusa Harishaha. I może pamiętacie apele jego żony. Błagała za pośrednictwem telewizji o uwolnienie jej męża. Gang zażądał aż 2 milionów euro. I tak, 3 miesiące negocjacji, 3 przesyłki z palcami porwanego do bliskich. Niestety kontakt się urwał i do dziś jego ciała nie odnaleziono.
4: To może jeszcze jedno głośne zabójstwo. Grupa Wojtasa miała porwać także konkurencję. Maxa i Postka, gangsterzy, jak ustalili śledczy, byli ofiarami typowej walki o wpływy pomiędzy Mokotowem a tak zwanymi mutantami.
3: O mutantach było głośno po strzelaninie z policją we wsi Parole, gdy gang próbował odzyskać tira pełnego skradzionych telewizorów. Wtedy zginął jeden policjant.
4: Ale wracając do Maxa i Postka, zostali porwani w 2002 roku. I ślad po nich zaginął. Ich ciała odnaleziono dopiero po 12 latach. Teraz wiemy, że mutanci wywieźli ich do lasu, torturowali i obu brutalnie zamordowali.
2: Bezpłatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
4: W naszych mafijnych opowieściach czas na Lublin, a tu się działy rzeczy. Tutejsze grupy przestępcze podlegały Pruszkowowi, a gdy ten został rozbity...
3: No i znowu w trące wiadomo, co mówią o rozbiciu.
4: Tak. W każdym razie po roku 2000 podlegali Mokotowowi.
3: Właśnie. Warszawa dostarczała do Lublina narkotyki, które lokalni gangsterzy rozprowadzali. A oprócz tego, jak wszędzie, wymuszali haracze, kradli samochody, do tego agencje towarzyskie, wyłudzanie kredytów i tak dalej.

0: Naprawdę niewyobrażalnie makabryczna historia.
1: To nie były mafijne porachunki, to dopiero miały być porachunki. Jak przypuszczają pirotechnicy, do wybuchu doszło przypadkiem.
0: Właśnie, bo panowie planowali użyć bomby na konkurencyjnych gangach. Kierowca być może prezentował ładunek koledze, może po prostu nieostrożnie się z nim obchodził, no i w taki sposób właśnie doszło do eksplozji.
1: Świadkowie mówią, że dosłownie sekundy wcześniej koło auta przejechał autobus pełen niewinnych ludzi. Było o włos od jeszcze większej tragedii.
0: Ale skoro mówimy o konkurencji, w Lublinie rządziły przede wszystkim gang staromiejski i tak zwany LSM-jacy. No, może nie walczyli z takim rozmachem jak w Warszawie Pruszków z Wołominem, ale w Lublinie też były strzelaniny, podkładanie bomb i zabójstwa na zlecenie.
1: Ci ze Starego Miasta to dobrzy koledzy. Już od dziecka przesiadywali na tych samych murkach, gonili się po tych samych podwórkach, a później okradali ludzi wspólnie w tych samych ciemnych zaułkach. To rodzi zaufanie, poczucie więzi. No, zaczęli od wymuszeń, haraczy za ochronę.
0: I tym gangiem staromiejskim, początkowo dowodził Robert K., bardziej znany jako Ciolo. Był to jeden z najgroźniejszych polskich przestępców. Przypomnijmy, zabił co najmniej kilka osób.
1: Tak, mówiliśmy o jego złej sławie w jednym z wcześniejszych scen zbrodni. Polecamy podcast.
0: Natomiast ci z LSM też trzymali się razem od młodych lat. LSM to skrót od osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chłopaki z bloków, którzy poznali się na ławeczkach i trzepakach. Na ich czele stanął Andrzej P., pseudonim Pierzo.
1: Gdy Pierzo miał 18 lat, zastrzelił kilka lat starszego od siebie chłopaka, który porysował mu samochód. Po wyjściu z więzienia zwołał kolegów, założył gang, który początkowo głównie kradł samochody.
0: Ale z czasem obie grupy zaczęły sobie wchodzić w drogę. Zajęły się handlem marihuaną i amfetaminą. To oczywiście rodzi konflikty. Lublin nie jest aż tak dużym miastem. Możecie sobie wyobrazić, do czego to prowadzi. A jeśli do tego doda się jeszcze Czeczenów, którzy też stworzyli w Lublinie swój gang, no to trzeba było bardzo mocno walczyć o swoje miejsce.
1: Co ciekawe, z usług Czeczenów korzystali na przemian i ci ze Starego Miasta, i ci z LSM. Wynajmowali ich oczywiście do tej najbrudniejszej roboty. Pierzo miał zlecić zabójstwo Krzysztofa B., pseudonim Krzywy. Killer miał zlikwidować pacjenta. Tak się zwykle mówi w filmach, nie, gangsterskich, zlikwidować pacjenta, ale tym razem dosłownie.
0: Tak, bo Krzywy akurat leżał w szpitalu po bardzo mocnym pobiciu.
1: Zabójca wszedł do szpitala, odnalazł salę, wycelował pistolet w kierunku łóżka, ale nie strzelił. Chory nie przypominał tego, na którego dostał zlecenie.
0: I co się okazało? Krzywy czuł, że może się coś na niego szykować i dlatego zamienił się z innym pacjentem na łóżka.
1: Specjalnie, by zlikwidować lubelskie gangi, utworzono w województwie grupę policyjną Wolf. Zatrzymano zarówno Ciola, jak i Pierza. Zatrzymano też większość gangsterów.
0: A ich następcy z narkotyków przerzucili się raczej na przemyt papierosów za wschodniej granicy. No, ryzyko dużo mniejsze, ewentualna odsiadka krótsza, a zyski podobno porównywalne.
2: Sceny zbrodni, opowieści mafijne.
0: Czas na Białystok, nazywany poligonem dla Wołomina.
1: Tak, jeśli wierzycie relacjom policyjnym, właśnie tutaj szlify zdobywali młodzi gangsterzy wołomińscy.
0: Zajmowali się kontrabandą, głównie przemytem papierosów przez granicę, ale zdarzały się napady na właściciela kantoru, na placówki pocztowe.
1: Do tego brutalne tortury, zastraszanie, wymuszenia.
0: Ale najczęściej przestępcy białostoccy mieli w kartotekach rozboje. Wśród gangsterów powinniśmy wymienić Sławomira Z., pseudonim Mycha.
1: Dowodził gangiem, który w drugiej połowie lat 90. zajmował się wymuszeniami na restauratorach. Kto nie chciał płacić, trafiał do lasu, tam był bity, przykładano mu też pistolet do skroni, grożono śmiercią.
0: Z Białegostoku pochodził też pierwszy polski świadek koronny, Żaba. W rzeczywistości był jednym z pierwszych, ale tak się o nim w Białymstoku mówi.
1: Żaba, czyli Dariusz J., żeby być precyzyjnym, w listopadzie 98 przyznano mu status świadka koronnego, gdyby ktoś chciał porównywać pierwszeństwa, szukać, kto był przed nim.
0: I on w przeszłości był ochroniarzem w białostockich dyskotekach i tak standardowo w kartotece. Jakieś bójki, jakaś kradzież samochodu.
1: Żaba przyczynił się do aresztowania aresztowania około 40 osób. Większość oczywiście z grup podlaskich, ale wśród nich był słynny boss Wołomina Dziad. Świadek korony zeznał, że Dziad, czyli Henryk N., w akcie zemsty za zabójstwo jego brata Wiesława zlecił zabójstwo bossa Pruszkowa Wańki.
0: No i właśnie, w Białymstoku odbył się głośny proces. Henryk N. obrażał sędziego, wyzywał prokuratorów, pluł w stronę kamer, a nawet rzucał, czym mógł, w dziennikarzy.
1: To tamte

0: Też jednak przyznał się do zabijania. Zacytujmy: tak, mordowałem, ale tylko gołębie. Ukręcałem im łby, kiedy były chore. Dziad również część wyroku odsiedział w Białymstoku.
1: Natomiast Żaba zeznał też o innej słynnej dziś postaci. Któregoś dnia próbował wymusić haracz w jednym ze sklepów, ale właściciel wcześniej dogadał się ze wspomnianym już Mychą, więc gdy Żaba zjawił się po odbiór haraczu, zamiast pieniędzy, drobna niespodzianka, czekało na niego kilku potężnie zbudowanych facetów i wśród nich miał być popularny dzisiaj aktor filmów gangsterskich i seriali telewizyjnych.
0: Skoro jesteśmy na Podlasiu, no żal by nie było zajrzeć do Łomży. Już za chwilę właśnie ona w mafijnych opowieściach w RMF FM.
1: Dzisiaj podróżujemy po miastach, no, które nie kojarzą się wprost z przestępczością zorganizowaną. Czas w tym momencie na Łomży.
0: No właśnie, jak myślimy o gangsterach z Łomży, to musimy powiedzieć o generale. Ten pseudonim nosił Sławomir W. To on miał być bossem gangu w tym mieście. Śledczy ustalili, że gang generała powstał w 98 roku.
1: Panowie specjalizowali się we włamaniach do mieszkań, także do sklepów, ale z czasem pojawił się taki mafijny standard. Haracze i oczywiście kradzież samochodów. Kolejny szczebel rozwoju to prostytucja, handel spirytusem, a w końcu i narkotyki.
0: Narkotyki z Łomży trafiały podobno przede wszystkim do Białegostoku, do Sokółki i do Czarnej Białostockiej.
1: Ale a propos generała, wpadł już w 99 roku. Sąd skazał go za haracze i pobicie, a także za sprzedaż kilograma amfetaminy. Warto też dodać, że siedział w jednej celi ze wspomnianym już dzisiaj dziadem.
0: Panowie podobno przypadli sobie do gustu. Ulubione wspólne zajęcie, wierzcie lub nie, czytanie pism detektywistycznych. Wspólnie też pisali skargi na prokuratorów.
1: Ale generał wyszedł na wolność, no nie na długo, bo trafił do aresztu ponownie w 2007 roku. Jednym z zarzutów, jakie mu przedstawiono, poza kierowaniem grupą przestępczą, to zlecenie zabójstwa konkurencji, a konkretnie Roberta S.
0: Choć podobno to najpierw Robert S. zlecił generała, miał go zabić niejaki Maniek, ale Maniek zamiast tego wygadał się generałowi, no i dostał odwrotne zlecenie. Tego też nie wykonał, za to doniósł na obu bossów do prokuratury.
1: Jednak sąd te oskarżenia oddalił i generałowi po ogłoszeniu wyroku nie pozostało do powiedzenia nic, tylko teraz zacytujemy: dziękuję serdecznie.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
0: Dzisiaj podróżujemy po wschodniej połowie Polski tropem właśnie mafii. Może ktoś teraz powie: Olsztyn mi się nie kojarzył z mafią. A jednak tym razem jesteśmy w stolicy Warmii.
1: Mafia na serio w tym mieście zaczęła się w drugiej połowie lat 90. Kradzieże, haracze, porwania dla okupu. No i oczywiście, jak zawsze na końcu tej układanki, narkotyki. Lokalnym gangsterom marzyło się, by mieć wyłączność na narkobiznes w całej północnej Polsce.
0: Najgłośniej było o gangu braci Orzełków oraz o gangu Truskawy.
1: Ale także, przypomnijmy, Warszawa chciała mieć tutaj wpływy.
0: Tak, nawet umówiono spotkanie, które miało ustalić obszar działalności, ale po nim zamiast lepiej zrobiło się tylko gorzej. Żadna grupa nie chciała oddać niczego konkurencji. Zaczęły się strzelaniny, zaczęły się zamachy bombowe.
1: Tak, pierwszy w historii zamach bombowy w Olsztynie miał miejsce w 2000 roku. Wybuchł wtedy jadący Golf, a w środku był Jarosław P., pseudonim Lenin, i jeden z gangsterów Truskawy.
0: Ładunek, kilogramowa bomba pod autem, była połączona z granatem. Zdetonowano ją telefonem komórkowym.
1: I tutaj musimy dodać, jak wynika z zeznań, dwaj zabójcy traktowali jadący samochód jak grę komputerową. Czekali tylko na odpowiedni moment, by go spektakularnie wysadzić.
0: Ta egzekucja była początkiem wojny. Ludzie Grzegorza M. Marchewy w Odwecie podłożyli bombę pod jednego z zabójców Lenina. Mariusz H. jednak miał szczęście, bomba pod jego domem nie eksplodowała.
1: Natomiast killer wynajęty do zlikwidowania Jarosława R., jednego z braci Orzełków, spudłował. Gang Orzełków tym razem miał trochę szczęścia.
0: No, trochę, bo jednak nie dla wszystkich go wystarczyło. Przypominam, że wcześniej zastrzelony został jeden z braci Orzełków, Andrzej.
1: Ale Marchewa też nie może narzekać na pecha. Strzelano do niego, on wyszedł cało. Bomba pod jego domem nie wybuchła. W końcu został trafiony przez Andrzeja Z., pseudonim Gajowy, ale z raną brzucha wyzdrowiał w szpitalu.
0: Wtedy panował w Olsztynie Olsztynie, no, prawdziwy chaos. Każdy strzelał do każdego. Gangsterzy nie ruszali się z domu podobno bez kamizelek kuloodpornych.
1: I nie wiadomo, jakby się to potoczyło dalej, gdyby wszystkiego nie zakończyła policja. Początkowo nie reagowała zbyt szybko na zamachy. Wtedy doszło do serii porwań olsztyńskich biznesmenów, więc całe siły były skierowane właśnie na tę sprawę.
0: Ale w końcu pomogli sami gangsterzy. A konkretnie Grzegorz A., pseudonim Chemik, dostał zlecenie na zabicie dwóch gangsterów Marchewy. Zamiast tego zgłosił się na policję i został świadkiem koronnym.
1: Ja znów słyszałem, że to Wojciech B., pseudonim Bystry, został w tej sprawie świadkiem koronnym.
0: Czyli dwóch świadków, więc jak się domyślacie, szybko wypełniono areszt gangsterami obu wojujących stron. Seria procesów w Olsztynie trwała 2, 3, może 4 lata. Około 500 gangsterów trafiło za kratki z długimi wyrokami.
1: No to jeszcze raz synchronizujmy zegarki, jak tam u ciebie, bo u mnie, że już po.
0: A, tak, u mnie też już
1: no
0: po.
1: No i widzisz.
0: A u was już po podcaście posłuchaliście? Mam nadzieję, że to nie był stracony czas.
1: Zdecydowanie nie. No sami możecie nam napisać, czy chcecie, żebyśmy znów wyruszyli w podróż, na przykład po miastach Europy, które są związane z przestępczością zorganizowaną.
0: A może w Polsce powinniśmy odkryć przed wami jeszcze kilka ciekawych miast. Już może nie dzielmy kraju na lewą czy prawą stronę Wisły, ale rzeczywiście jest jeszcze wiele ośrodków, w których mafia w latach 90. fantastycznie za dobrze sobie radziła.
1: A za dzisiaj serdecznie wam dziękujemy. Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. Do usłyszenia. We'll be right back.

0: Godzina czwarta niemalże na zegarze, to oznacza kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Mniej nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej. Na wschodniej granicy spadek niemal o połowę. Koniec konsultacji reformy zdrowia. Do kluczowej części projektu zgłoszono ponad 200 uwag. Wrocław szykuje się na piłkarski hit. Z okazji meczu Manchester United AC Milan porządku w mieście będą pilnować policjanci z całej Polski. W tym roku spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii przez migrantów. Tak wynika z opublikowanych danych Frontexu, Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic. Dotyczy to także wschodniej granicy Unii. Tu liczba nielegalnych przekroczeń spadła aż o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Fakty w tej sprawie zebrała dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Wschodnia granica pozostaje pod presją migracyjną, ale skala zjawiska jest wyraźnie mniejsza niż rok temu. W całej Unii liczba nielegalnych przekroczeń spadła o 37% do około 61 tysięcy. Frontex zaznacza, że to dane wstępne i nie obejmują wyjątkowych wydarzeń w Ceucie pod koniec lipca. Największa presja migracyjna jest nadal na południu Europy. Najwięcej przekroczeń odnotowano na wschodnim Morzu Śródziemnym w kierunku Grecji. Spadek nielegalnej migracji to m.in. wynik współpracy Brukseli z państwami, z których migranci wyruszają do Europy, oraz działania zapobiegające wyjazdom.
0: Dane Frontexu nie uwzględniają jednak ostatniego kryzysu w Ceucie. Ponad 200 uwag wpłynęło do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Piątek był ostatnim dniem konsultacji przepisów, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, kto zgłosił najwięcej uwag.
2: Przedstawiciele samorządów. Związek Powiatów Polskich popiera maksymalne stawki dla medyków, ale uważa, że propozycja rządu, czyli nawet 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, to za dużo i to wyzwanie dla małych lecznic, przekonuje Grzegorz Kubalski ze związku.
3: Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia.
2: Samorządowcy pytają też, jakie będą skutki obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu. Na to zwraca uwagę prezydent Starachowic, Marek Materek.
4: Jest teraz tak, że lekarze trochę z językiem na wierzchu muszą podróżować pomiędzy poszczególnymi szpitalami po to, żeby grafiki, które są wymagane, były spełnione.
2: Te uwagi do końca sierpnia będą analizowane, a po wakacjach ruszyć ma proces legislacyjny reformy ochrony zdrowia.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Bardzo intensywny dzień mają za sobą tatrzańscy ratownicy. Wczoraj niemal co godzinę byli wzywani do wypadków lub zachorowań. W większości były na tyle poważne, że do transportu poszkodowanych trzeba było użyć śmigłowca.
6: Interweniowaliśmy 10 razy. Najpoważniejsze to było chyba przed południem zasłabnięcie, była utrata przytomności, także wymagało to bardzo szybkiego transportu. Pozostałe, tak jak powiedziałem, urazy kończyn, głównie jedno utknięcie w trudnym terenie wysokogórskim, w rejonie Kazelnicy.
0: Mówił ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. A dziś wielkie piłkarskie święto we Wrocławiu. Jak mówiliśmy już w faktach, Manchester United zmierzy się z AC Milanem na Tarczyńskiej Arenie. Policja zapewnia, że wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym finale Ligi Konferencji we Wrocławiu, kiedy na rynku doszło do starć kibiców. Dlatego dziś w stolicy Dolnego Śląska porządku będą pilnowali policjanci z całej Polski.
7: Nasi funkcjonariusze będą pełnili służbę również w ścisłym centrum miasta, w strefach kibica oraz w innych miejscach, które mogą być atrakcyjne pod względem turystycznym dla przyjezdnych, chociaż spoza granic naszego kraju. I tutaj przy okazji ten apel, aby państwo, którzy będą u nas gościć, przestrzegali przepisów naszego kraju, ale także stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
0: Powiedziała RMF FM Aleksandra Fraus z wrocławskiej policji. A mecz Manchester United AC Milan dziś o 16:45.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Perseidy wciąż można obserwować na nocnym niebie, choć ich maksimum przypadło na 12 sierpnia, to spadające gwiazdy będą jeszcze widoczne przez kilka najbliższych dni. Jak przypomina Joanna Ślot z Uniwersytetu Łódzkiego, Perseidy to pozostałości komety, która okrąża Słońce co 133 lata. Rozmowa dziennikarki RMF FM Agnieszki Widerki.
8: Maksimum roju Perseidów przypada na 12 sierpnia, natomiast to nie oznacza, że już mamy zakończyć te obserwacje nocnego nieba. Dlaczego?
9: I absolutnie nie powinniśmy ich zakończyć. Maksimum Perseidów oczywiście było wczoraj, ale będziemy jeszcze mniej więcej do 24 sierpnia mieli możliwość ich obserwacji. Także nie będą już tak intensywne jak wczoraj, z każdym dniem ich aktywność będzie malała, ale jak najbardziej warto rozłożyć kocyk, leżaczek, udać się gdzieś za miasto albo na obrzeża i spróbować podziwiać perseidy.
8: W jaki sposób prowadzić takie obserwacje? Jak wybrać miejsce, porę?
9: Obserwacje są bardzo proste dla amatorów, dlatego że wystarczy nam po prostu kocyk, leżak i jakaś dogodna łąka, pole poza miastem, bo chodzi nam o to, żebyśmy jak najdalej byli od sztucznego oświetlenia i wtedy już mamy szansę dojrzeć pierwsze perseidy. Możemy zaczynać już po zmroku.
8: A czy jest jakaś lepsza pora w ciągu nocy, gdzie mamy szansę trafić na więcej właśnie tych perseidów?
9: Tak, jest to druga część nocy i wynika to z ruchu Ziemi, która obraca się cały czas dookoła własnej osi. Tutaj możemy sobie globus wyobrazić. I w drugiej części nocy jesteśmy bardziej czoło w czoło, że tak powiem, ustawieni z tymi perseidami, więc ta prędkość ich względna może być większa, dlatego mogą się spalać w tej atmosferze efektywniej.
8: Jak wiele takich obiektów możemy zauważyć na niebie?
9: Bardzo często podawana jest liczba 100 na godzinę, ale studzę emocje. Nawet podczas maksimum jest to bardzo optymistyczna i wyidealizowana wielkość. Także jeżeli zobaczymy nawet paręnaście, parędziesiąt w ciągu jednej nocy, to będzie to super. To i tak jest więcej niż przeciętnie w ciągu roku. Także tutaj zdecydowanie mniej niż 100, ale paręnaście już jak najbardziej.
8: Czym w zasadzie są perseidy? Mówimy o roju perseidów, co nam sugeruje, że jest to jakaś grupa.
9: To są pozostałości po komecie, która nazywa się 109P Swift Tytle i ona co 133 lata dokonuje jednego pełnego obiegu dookoła Słońca. Ale komety poruszają się inaczej niż planety takie jak Ziemia czy Mars. Ich orbita jest bardziej eliptyczna, to znaczy, że albo się oddalają bardzo na peryferia Układu, albo zbliżają się do Słońca i podczas tego zbliżenia do Słońca gubią część swojej materii. I chociaż sama kometa ma około 26 km średnicy, to te drobiny, które zostawia na swojej drodze, są drobniutkie, naprawdę wielkości ziarenek piasku. Ale to Ziemia, która zaczyna je zgarniać niczym odkurzacz, to sprawia, że ta różnica prędkości powoduje spalanie się tych drobinek w naszej atmosferze.
8: To teraz wytłumaczmy jeszcze tę różnicę, która nie dla wszystkich jest taka oczywista. Różnica pomiędzy meteorem a meteorytem.
9: Różnica jest bardzo duża, dlatego że meteor spala się w atmosferze i nie osiąga powierzchni Ziemi. Najczęściej są to obiekty, które są po prostu za małe, a meteoryt to jest obiekt, który przetrwał tą podróż przez ziemską atmosferę i uderzył w grunt.
8: I nie spalił się całkiem w tej atmosferze, właśnie przez nią przechodząc, tak?
9: Dokładnie tak. On może ulec częściowemu zniszczeniu, bo to też jest potężne tarcie. One się bardzo grzeją, też obracają bardzo często. One są, mogą się wręcz rozpaść. Więc jak upada meteoryt, to nie jest powiedziane, że to musi być dokładnie ten jeden obiekt, który wleciał w atmosferę. On może się równie dobrze rozlecieć na kawałki.
8: Ja pytam o tę różnicę pomiędzy meteorami i meteorytami nie bez przyczyny, dlatego że perseidy są niczym innym jak właśnie takim rojem meteorów. Chodzi o to, żebyśmy też powiedziały, bo mówi się popularnie, że widzimy na niebie spadające gwiazdy, ale oczywistym jest, że gwiazdy z nieba jednak nie spadają.
9: Nie spadają i wzięło się to stąd, że kiedyś po prostu ludzie nie znali natury tych obiektów. Nawet jest taki popularny trend, żeby pomyśleć sobie życzenie w momencie, kiedy widzi się spadającą gwiazdę. I to właśnie się bierze z czasów, kiedy ludzie nie mieli pojęcia, czym są kometami. Pojawiał się jakiś nagły obiekt, który się dość szybko z dnia na dzień przemieszczał po sferze niebieskiej i nie mieli pojęcia, czym jest i przewidywali, że może to być jakaś klęska, jakieś nieszczęście albo wręcz koniec świata i stąd wzięło się to pomyślenie ostatniego życzenia.
8: To teraz odczarowujemy niestety. Spadające gwiazdy to są po prostu meteory.
9: Dokładnie tak, ale nikt nam nie zabroni marzyć.
8: Dlaczego właśnie pora na obserwację roju perseidów przypada w sierpniu?
9: To jest akurat związane z faktem, to jest czysto geometryczne, że Ziemia akurat w tym czasie przecina ten obłok, który pozostawiła po sobie kometa. Właśnie tu jest ważne, obłok, a nie ściany, dlatego to nie jest jednodniowe, chwilowe wydarzenie. Ale rojów meteorów w Polsce możemy obserwować także inne są w kwietniu różne, są też zimą, ale ten jest jeden z najbardziej intensywnych, a na dodatek mamy letnie noce, które wręcz sprzyjają wyjściu na zewnątrz.
8: Czyli dużo łatwiej jest po prostu je obserwować, nawet przypadkiem, tak? Będąc gdzieś na przykład nad wodą w czasie wakacji.
9: Dokładnie tak.
8: Proszę jeszcze opowiedzieć kilka słów, bo to mnie zaciekawiło, czy te pozostałe roje meteorów, one też mają swoje nazwy, skoro pojawiają się okresowo na naszym niebie?
9: Oczywiście, że tak. I nazwa bierze swoje pochodzenie od nazwy gwiazdozbioru. I Perseidy mają swoje pochodzenie od gwiazdozbioru Perseusza. Kiedy Ziemia wpada w ten obłok meteorów, to mamy trochę wrażenie analogiczne, jak jedziemy podczas śnieżycy. Płatki śniegu lecą w losowych kierunkach, ale kiedy jedziemy samochodem, to mamy wrażenie, że wszystkie lecą nam na głowę. I gdybyśmy sobie tak przedłużyli wszystkie ścieżki, jakie zakreśla na niebie poszczególny Perseid, to byśmy zobaczyli, że one się zbiegają w jednym miejscu na niebie. I to miejsce nazywamy radiantem. W tym gwiazdozbiorze, w którym wypadnie radiant, no to od tego pochodzi nazwa. Więc Perseidy od Perseusza, są Lirydy od gwiazdozbioru lutni, czy na przykład Geminidy od gwiazdozbioru bliźniąt, bo często te połączenia z językiem z nazw łacińskich są bardzo, bardzo ze sobą powiązane.
8: Jeszcze ciekawostkowo zapytam na koniec panią jako fizyka, bo to też są na pewno takie interesujące kwestie dla badacza pod tym kątem. Jak szybko te Perseidy do nas lecą? Ile czasu one potrzebują, żeby w atmosferze się spalić? Czy jest jakiś taki moment, gdzie one zaczynają właśnie już płonąć na przykład?
9: Lecą z prędkością, najczęściej podaje się wartości 59 km na sekundę. Także są to bardzo duże prędkości i one spalają się na wysokości około 100 km. Dla porównania samoloty latają na wysokości 10 km. I oczywiście żadne z nich nie osiągają po powierzchni Ziemi, ale niektóre mogą się do tego stopnia szybko przemieszczać po niebie, że pobudzają do świecenia naszą atmosferę. Więc jeżeli czasem zobaczymy Perseida, który zielonkawą barwę ma, to znaczy, że to mógł być pobudzony tlen w naszej atmosferze.
8: Czyli taka mini trochę zorza polarna, wywołana nie przez wybuchy na Słońcu, tylko właśnie przez tę działalność, obecność Perseida.
9: Myślę, że możemy to do tego przyrównać.
0: Rój Perseidów to zdecydowanie jedno z najbardziej efektywnych zjawisk astronomicznego lata. Warto więc spojrzeć w niebo. Z Joanną Ślot z Uniwersytetu Łódzkiego rozmawiała Agnieszka Wyderka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz o ukraińskim zbożu. Bo jak wiecie doskonale, rolnicy się obawiają. Obawiają się powtórki historii z 22 i 23 roku. O co chodzi? Chodzi o tranzyt ukraińskiego zboża. Ukraińcy potrzebują wywieźć zboże po zakończonych żniwach. Na to zboże czeka niemal cały świat. To zboże nie może być transportowane przez Morze Czarne, bo są zablokowane porty przez Rosjan, przez działania wojenne, które się tam toczą. Jedną z dróg jest droga przez Polskę. Komisja Europejska domaga się, aby Polska odblokowała ten tranzyt zboża z Ukrainy. Bo przypomnę, to zboże ma być tylko transportowane, ma nie zostawać w naszym kraju. Ale te obawy, czy rzeczywiście ten tranzyt będzie szczelny, wciąż są. Jakie jest stanowisko Brukseli w tej sprawie? To nam powie nasza korespondentka w Brukseli właśnie, czyli Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasia, powiedz, co o tych obawach naszych rolników, ale nie tylko naszych, przed zalaniem rynku przez ukraińskie zboże mówi Komisja Europejska.
2: Komisja nie bagatelizuje tych obaw, ale przekonuje, że obecna sytuacja jest jednak inna niż w 2022 i 2023 roku. Przede wszystkim wskazuje na to, że obowiązują teraz nowe zasady handlu z Ukrainą. Jest nowa umowa, nie ma tej pełnej liberalizacji, jaka była właśnie wtedy, w tamtych latach. Są ograniczenia, są limity, jest większa kontrola i tak jak usłyszałam, w przypadku pszenicy obowiązuje konkretny kontyngent, ponad milion ton rocznie i do 22 lipca do Unii trafiło tam około pół miliona ton, czyli około 42% całego limitu. I komisja podkreśla, że nie będzie czekać, aż pojawi się problem, bada i kontroluje ukraińskie zbiory, sprawdza możliwości magazynowania, przede wszystkim sprawdza, jak to wygląda z tymi drogami eksportu. Też jeszcze mówi tutaj bardzo wyraźnie w odpowiedziach komisji, pojawia się właśnie odwołanie do tego, że jest ta klauzula ochronna, że jeżeli nagle ten import by się zwiększył, pojawiłyby się problemy na naszym rynku, to można wnioskować o tą klauzulę, ona będzie uruchamiana i automatycznie ten import będzie wstrzymywany.
1: Ale wiesz co, Kasia, bo dzisiaj rozmawiałem rano z ministrem rolnictwa, ze Stefanem Krajewskim i on zapowiedział, że Polska utrzyma embargo. Ja się zastanawiam, jak to się ma do wspólnej polityki rolnej, bo przecież to nie... Przepisy są takie, rzeczywistość jest taka. To nie my powinniśmy to embargo wprowadzać, tylko jeżeli już, to Komisja Europejska.
2: To znaczy, rzeczywiście Komisja Europejska i tutaj wyraźnie rzecznik mi powiedział, że Komisja liczy na to, że Polska podejmie niezbędne kroki, aby usunąć właśnie te krajowe środki, czyli to embargo, i Komisja o tym mówi. W zasadzie, teraz są jakby dodatkowe argumenty komisja ma, bo jest właśnie ta nowa umowa, która daje te mechanizmy zabezpieczające i komisja mówi, są te mechanizmy zabezpieczające, niepotrzebne jest to wasze embargo. Z drugiej strony i tam się słyszy czasami, że komisja tam grozi, ale tak naprawdę z moich informacji wynika, że komisja nie przejdzie do żadnych kroków prawnych, jakichś kar czy pozywania Polski, głównie ze względów politycznych, po prostu obawia się reakcji rolników, nie chce wymuszać, jest to zbyt delikatna sprawa, żeby tutaj wymuszać. Przypomina, bo musi przypominać, bo tak jak mówisz, jest to wspólny rynek, i de facto nie powinno tego być, żeby jeden kraj, w tym przypadku to są zdaje się cztery kraje, które utrzymują, chociaż chyba trzy, bo Rumunia to tam jakieś certyfikaty wprowadziła, które utrzymują embargo na żywność z Ukrainy. Więc komisja po prostu przymyka oczy, przypomina, ale zezwala na to utrzymywanie tego embarga tak nieformalnie, bo formalnie to od czasu do czasu właśnie przypomina o tym, że trzeba z tego zrezygnować.
1: Na razie polski rząd mówi wyraźnie ustami szefa resortu rolnictwa, Polska utrzymuje utrzymuje embargo, nie zwiększamy tranzytu ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Takie jest stanowisko.
2: Państwu, jeszcze powiedzieć, może jeszcze jedno, że
1: tak.
2: W wypadku nie chodzi o, no, rzeczywiście chodzi o ten tranzyt. No nie jest to, nie chodzi o import, zwiększenie
1: importu
2: do naszego kraju, tylko no jest ten problem z tym zbożem, które może ewentualnie zostać. No ale to jest kwestia też kontroli polskich władz, więc...
1: I to jest piłeczka po naszej stronie wtedy już bardziej, tak, zdecydowanie, tak, niż tak, po
2: ta
1: stronie
2: kontrola jest,
1: Unii tak. Europejskiej, czy Komisji Europejskiej. Kasiu, bardzo ci dziękuję za to poranne spotkanie. Katarzyna Szymańska-Borginią wprost z Brukseli, nasza brukselska korespondentka o stanowisku Komisji Europejskiej.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: Poranka w RMF FM.
1: Myślę, że tego się nie spodziewaliście. Dziś do programu zaprosiłam moich synów Leona i Stasia. Jaką jestem mamą? Będzie to szczera rozmowa. Mam nadzieję, że pośmiejecie się razem z nami. Diwa w kapciach, RMF FM. Zapraszam.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Teraz to są te właśnie mężczyźni. Jak tak patrzę czasem na nich, jak siedzą, myślę, są moje dzieci? Jak kiedy to się stało? Ale no to są moje dzieci ukochane, chociaż to są już dorośli faceci. Mają swoje życie. Leon już nawet w domu nie mieszka, tylko swoją ukochaną.
2: No tak,
1: Stasiu mieszka jeszcze
2: lat.
1: W domu. Tak, no tak. Stasiu mieszka jeszcze w domu, bo chce, więc bardzo się cieszę. To miło jest mieć dzieci w domu. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie, Stasiu, posprzątałam twój pokój, jak cię
3: no,
1: nie było.
3: Dziękuję bardzo.
1: No, nie po raz pierwszy chyba, nie? Pochwal się.
2: Mam nadzieję, że moje rzeczy nie zostały wyrzucone.
1: Po prostu ja nie mogę, jak oni wyjeżdżają i ja wchodzę tam, nie jestem tu w stanie przeżyć.
2: Ale to jest męska świątynia, kobiety tego nie rozumieją.
3: To jest mój pokój i tam jest połowa rzeczy w moim pokoju, to nie są moje rzeczy i dlatego wy tam wchodzicie.
1: No nie, no ale wiesz, że ja szanuję twoją męską przestrzeń, tylko przyszłam, tylko pozbierałam te syfy, podkurzam, pościeram kurze.
2: Syfy, na przykład moje
1: przynęty. No wiesz, te brudne skarpetki. Nie, przynęty schowałam do szafy, wszystko tak, wiesz.
3: No miejmy nadzieję,
1: że się okaże. Ale przysięgam, nic nie ruszyłam. Tak jak stało, tylko wzięłam i tak du.
3: Okay.
1: I do szafy.
3: Nie mów w tej szafie.
1: I tą brudną kurtkę z ryb włożyłam do, wiesz, jakiejś
3: jaką
1: takiej...
3: Którą brudną kurtkę?
2: Nie mów, że to...
1: Ale
2: nie mów, że
1: tą
2: zieloną wojskową.
1: Ale schowałam ją do takiego pudełka i leży. Nic nie zrobiłam z nią.
3: Nie wiem, jak
1: nawet
3: wiemy,
1: się bałam, rzucić to do prania. Myślę, że znowu będzie jakaś kryja.
2: Świetna historia.
1: Tak. No, że...
2: Oddałem Stasiowi kurtkę wędkarską, bo ja sobie kupiłem drugą, tą zieloną właśnie.
1: No właśnie, ja ją znalazłam pod spodem w kanapie. No.
2: Jechaliśmy na ryby. Ja mówię, Stasiu, gdzie jest twoja kurtka, bo masz spodnie, ma polar, tam czapkę, wszystko, cały zestaw, ale kurtki brak. Takie, no jak, gdzie jest kurtka? Niemożliwe. No i chodzimy, szukamy po całym
3: jaka
2: domu.
3: Kurtka?
2: Nie ma kurt! Kurtka zniknęła. Kurtka się rozpłynęła. Takie, no dobra, no, pytamy ciebie, gdzie była kurtka? Ja nie wiem o żadnej kurtce. Po czym nagle przychodzisz do mnie 2 tygodnie temu, jechaliśmy na jakiś koncert, przyjechałem, a ty, jakaś kurtka. Ja mówię, jaka kurtka? Ty mi dajesz moją kurtkę wędkarską nagle.
1: No ja znalazłam po prostu w pokoju twoim byłym, w tej kanapie, zaczęłam sprzątać.
2: A, dobra, w sumie tak.
1: Tak było, no tak było. No i tyle, no więc tak to jest z tym sprzątaniem, ale ja po prostu lubię porządek w domu, oni niekoniecznie, więc ja nie mam o to pretensji, za to oni gotują i żywią mamusię, co widać.
2: Z tym nielubieniem porządku ja bym nie przesadzał. Nie przesadzał, nie jest aż tak źle chyba.
1: No nie posprzątałeś kiedyś swój pokój, ja sobie nie mogę przypomnieć.
2: No wiesz, ja mam mieszkanie do sprzątania na przykład bardzo często. Aha.
1: Tak? Sprzątasz ty?
2: No, znaczy, może inaczej. Staramy się znaleźć złoty środek w dzieleniu się męsko-żeńskimi obowiązkami domowymi.
1: Dobrze,
2: może
1: dobrze.
2: W ten sposób.
3: No, Leon ma zawsze ostatnie słowo.
2: Tak, oczywiście, kochanie. Tak, ale to jest tak, to jest świetny żart. Natomiast, nie no, zawsze gdzieś tam staram się pomagać przy sprzątaniu. Oczywiście raz w tygodniu odwiedza nas nasza cudowna pani Irenka i tam pomaga w wielu rzeczach.
1: Tak.
2: No ale nie można wstawiać prania i zmywarki raz na tydzień. Trzeba robić regularnie, no.
1: To prawda, to prawda.
3: Raz na dwa.
2: No, wiesz, jakbym mieszkał sam, to prawdopodobnie nigdy bym tego nie robił, tylko...

0: Tak? Jeżeli z kimkolwiek rozmawiam na ten temat, na przykład ktoś, nie wiem, dzwoni w sprawie koncertu, to jest koncert Justyny. Nie wypowiadam się jakby o mamie, tylko o Justynie. Jesteśmy w pracy, no to jest to Justyna i tyle. To są dwie różne postacie, troszeczkę. W sensie, że oczywiście co innego jest w pracy, tak? No, każdy człowiek do pracy podchodzi, stara się przynajmniej w moim rozumieniu, podchodzić jak najbardziej dokładnie, profesjonalnie, żeby wykonać swoją robotę dobrze. No i właśnie tak to jest w pracy. Natomiast w domu wiadomo, że część rzeczy można odpuścić, może być, że tak powiem, trochę luźniej, delikatniej. Natomiast w pracy jest tak, jak ma być, taki, jak jest przykaz z góry, tak wszystko ma wyglądać.
1: Tak, jeżeli chodzi właśnie o nazywanie w pracy mamy, no to właśnie jak na przykład słyszę Leona rozmawiającego, który mówi, no koncert, mówi Justyny, jak ty mówisz o mamie, człowiek, co ty? Mi to tak nie przychodzi za bardzo przez gardło. Nie jestem osobą decyzyjną w jakichś najważniejszych sprawach, ale jeżeli ktoś się mnie pyta, nie wie, że jestem synem swojej mamy, to ja mówię pani Justyna i też dziwnie mi się to mówi. W domu mama jest moją mamą, a nie w domu mama będąc w pracy jest Justyną Steczkowską piosenkarką, no więc to muszą być w sumie dwie różne osoby. Bycie piosenkarką i bycie mamą, tak jak się nakłada na siebie, no to są jednak dwie różne rzeczy.
0: Ciężko jest to wytłumaczyć z perspektywy osoby będącej w sytuacji. Musielibyśmy urodzić się w innej rodzinie poza tą granicą, przeżyć tam życie, potem wrócić, urodzić się po raz drugi w tej rodzinie i dopiero wtedy możemy powiedzieć, gdzie granica leży.
1: To mama musiałaby zostać, nie wiem, profesjonalną mamą, żeby powiedzieć, czy jest w pracy i w domu tą samą osobą.
2: Profesjonalną mamą.
1: Albo w domu profesjonalną mamą? Piosenkarką, która zamiast bycia naszą mamą, tylko śpiewa. No i wtedy, o.
0: I wtedy umiemy znaleźć granicę.
1: Wtedy umiemy powiedzieć, czy mama w pracy jest tą samą osobą, co w domu.
3: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Dom rodzinny jest po prostu wielkim domem. I jak chcesz kogoś zawołać, to musisz się tak wydrzeć, żeby on to usłyszał na drugim końcu tej chałupy i zlazł do ciebie. Więc stąd jest darcie gęby non-stop, jak jest obiad. Ja nie wiem powiedzieć obiad, tylko jest obiad! I dopiero jest obiad, nie?
2: Lenio!
0: Ojciec, dokładnie tak.
1: Jeszcze kiedyś tata miał
0: dzwonek do dzwonienia na obiad.
1: Klany.
0: Obiad! Ale poważnie.
1: To szczęście się zbił.
0: Tak, zbił się wreszcie. Ja załóżmy na jednym końcu, mama na górze, Stasiu u siebie na górze, każdy drzwi zamknięte, każdy coś robi i ktoś w kuchni zrobił obiad. No to albo idziesz do każdego z tych pomieszczeń z osobna i mówisz obiad, obiad, obiad, albo drzesz japę
2: i wszyscy
0: nagle
2: schodzą.
0: Wszyscy schodzą magicznie, nie? Więc to jest pewne takie przyzwyczajenie.
2: Zawsze w tym domu ktoś gotuje, tak? No nie jestem to ja, tak jak mówiłam, ja piekę chleb, robię herbatkę, sprzątam, ogarniam, jest miła harmonia, pachnie świecami i tak dalej, ale Stasiu często na przykład wracając ze szkoły, jak jeszcze był w liceum, a teraz jest na studiach i wraca i normalnie gotuje dla rodziny jedzenie, tak? Leon, jak jest w weekend, to gotują razem, jak jesteśmy i to jest zawsze miło, bo tam jeździmy, tata jeździ raz w tygodniu na targ,
0: taki targ
2: wiejski. Ja uwielbiam taką starszą panią, bo ja tam jestem rzadko, ale jestem. I ta pani stoi w takim miejscu, sprzedaje swoją kolendrę ze swojego ogródka. Jejciu, jak ona pachnie, to jest prawdziwa kolendra, ona ma zapach, widzisz, nawet nie musisz jej dotykać, ona pachnie.
0: My tam mamy cudownego pana od ogórków.
2: Od ogórków, nasz panu kochany, tak, jabłka, gruszki.
0: Zawsze się śmiejemy, tak. Pan nas wykarmił razem przychodziło się na targ. Dawał nam ogórka kiszonego, czy tam małosolnego, w zależności od okresu. I za każdym razem my tam, dobra, jednego, drugiego, coś tam, ale też się kupowało, żeby nie było.
2: Tak,
0: obiadaliśmy człowieka.
2: Cały wór ogórków jest.
0: Tak, no i jest jeszcze nasz koleżka, wędkarz też.
1: Szef jest
0: na początku, na wejściu. No to się potem pamięta i się zawsze chodzi do tych samych ludzi. Nawet jest takie miłe, jak przychodzisz z czasem i na przykład, no ja nie wiem, pierwszy raz chyba tam na targ ojciec mnie zabierał, nie wiem, z 10 lat miałem chyba, bo to jest takie przechodne, jeździłem ja, potem moja kadencja dobiegła końca, to prawie jak z prezydentem. Kadencja dobiegła końca i, że tak powiem, były wybory, gdzie był jeden człowiek do wyboru i pojedzie Stasiu.
1: Więcej niż połowa zagłosowała. No.
0: Tak. Zgromadzenie wspólników podczas, że tak powiem,
2: walnego
0: forum.
2: Stanisław uznało, będzie następcą Leona w jeżdżeniu na targ.
0: Pytanie, czy Helenę ominie?
1: O nie, na pewno nie.
2: Jeździ czasem z tatą, ale...
1: No, ale tak... Czasami.
2: Jest bardzo duży stół, kwadratowy, specjalnie zbudowany stół, bo ciężko było kupić taki duży stół, porządny, jest z drewna, stoi po środku salonu, w zasadzie, bo kuchnia jest połączona z salonem i on jest po prostu, to jest wszystko, dzieje się w kuchni, to jesteś przy stole, to wszystko jest jedna przestrzeń. I przy tym stole najczęściej siedzimy.
0: Czyli ja bym za centralne miejsce uznał jednak tą wyspę kuchenną.
1: Tak.
0: To jest miejsce centralne, bo
1: jak na przykład są święta, tak? I wszyscy i tam gotujemy.
2: Ale jemy przy stole, tak? No nie, no, ale masz rację.
1: No chociaż z tym jedzeniem to tak jest różnie, bo to jest bardzo płynne, bym powiedział. Czasem

0: przyjdzie do kuchni, coś nam podje.
1: Na przykład ja
0: znam taką osobę jedną.
1: To ja.
0: I generalnie właśnie tam się z reguły najwięcej chyba.
1: Interakcji.
0: No bo przy stole się je, wiadomo, no ale tam jakby.
1: No ale jak coś robimy, no to tam siedzimy.
0: To tam
1: gadamy,
0: wszyscy siedzą, a przy świętach, no to z reguły Stachu, ja tam, ojciec, coś tam.
1: Dokładnie.
2: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Widzę, jak czasem jestem podobna do mojej mamy. Na przykład coś mnie... Bardzo kochałam swoją mamę. Uważam, że była dla mnie to jak święta. Chociaż była charakterna i taka krewka. Pamiętasz babunię? No więc tak, babunia była cudowna. Natomiast cały czas, jak byłam nastoletnią dziewczynką, drażyło mnie to, że mama cały czas sprząta, że ten dom jest taki po prostu uporządkowany. Mówię, mogłaby usiąść, porobić coś dla siebie. Dlaczego ona cały czas sprząta, nie? Taką miałam myśl. Co teraz robię? Robię dokładnie to samo. Jestem po prostu swoją mamą. I w ogóle od pewnych rzeczy się nie da uciec, tak? Też nauczyłam się przede wszystkim od swoich rodziców dobrych rzeczy, bo to byli dobrzy ludzie, więc empatyczni, wyrozumiali, nic nie mieli, a i tak się dzielili z innymi. Kochali życie, starali się jak mogli. No po prostu siali jakąś... Mój tata był taki pełen sztuki, takiego zrozumienia i taki, wiesz, wzniosły. Moja mama bardziej przy ziemi. No musiał ktoś po tej ziemi chodzić, skoro tata ciągle latał w chmurach. Więc na przykład, wiesz, jak miał kupić pralkę czy coś, już nie pamiętam, przyniósł jakieś skrzypce do domu, mama się wściekła mi. Jak to ty ma? Dlaczego? Danusiu, ale te skrzypce, zobaczysz, one tak pięknie grają, dzieci będą miały naprawdę wspaniały instrument. A mama marzyła o tym, żeby przestać prać w rękach. Więc naprawdę to byli różni ludzie. Bardzo kochali się i to było takie widoczne zresztą całe życie ze sobą razem. Więc jak gdyby wynieśliśmy takie wartości z domu, które pewnie potem poleciały z nami, znaczy przykleiły się do nas, były naszą częścią, nas samych i pewnie przekazaliśmy je dalej w wartościach swoim własnym dzieciom. Jakoś to płynie dalej.
3: Przynajmniej ja się nauczyłem poczucia obowiązku, że jeżeli mam jakiś, powiedzmy, obowiązek do spełnienia, to mnie wierci, swędzi i kłuje, jeżeli go nie zrobię. No więc, w sensie, dopóki go nie zrobię. O, tak powiem. Etos pracy, czy nie wiem, jakaś tam, powiedzmy, pracowitość, po prostu nie umiem się lenić za bardzo. Generalnie cały czas trzeba coś robić, bo inaczej człowiek się nudzi. I niezależnie...
1: Gnuśnieje,
3: tak. To jest bardzo ładne słowo. Okej, wiadomo, każdy człowiek jedzie na wakacje, tak? Ale wakacje trwają i tak podczas wakacji tego tam już 7-8 dnia już masz takie, dobra, trzeba do roboty wracać. Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, to jest jedna na pewno ważna rzecz. Wszystko da się ogarnąć, tylko trzeba chcieć. I na pewno gdzieś takiej, powiedzmy, szeroko pojętej tolerancji do drugiego człowieka. Tolerancji dla wyborów drugiego człowieka.
2: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Bardzo wiele zależy od nas, tak? Myślę, że ja czy moje rodzeństwo też jesteśmy tego przykładem, że przecież byliśmy znikąd. Osiągnęliśmy jakieś, każdy swoje własne tam jakieś sukcesy, bo chcieliśmy je osiągnąć. Czyli po prostu jak nastawisz się na to, że naprawdę masz w sobie pasję, jesteś tą pasją, tak jak mówiłam o tym wcześniej, że nie masz projekcji, że chcesz, tylko ty jesteś w tym środku. Tak gdyby to wszystko przyciąga do ciebie ciało, wtedy twój mózg, wszystko jest jak magnes i stwarza sytuacje w życiu, w których jesteś w stanie zrobić krok do przodu. I to też tłumaczyłam swoim dzieciom. Zresztą pamiętacie, pierwsza książka, jaką im dałam do przeczytania, jak dzieci jeżdżą na obozy, są małe. To jest zawsze problem, bo mój mąż był zdania, że powinni mężczyźni zacząć jeździć bez rodziców. Wysłaliśmy raz Lona, raz pojechaliśmy po niego, bo dla niego to był dramat do przeżycia. W każdym razie dzwoni w nocy i tam, że on chce wracać do domu i płacze do słuchawki. Ja mówię, musimy po dziecko jechać, a mąż, nie, niech zostanie. Płacze dziecko do słuchawki, w ogóle nie zostanie. Jedziemy po syna. Nie wiadomo, matka, no pojechaliśmy po dziecko, zabraliśmy go z obozu. Stasiu przetrwał obóz pierwszy, ale przyjechaliśmy go odwiedzić w środku i to było. Trzymał się, po czym nagle była taka tragedia. Jezu, ja myślałam, że mi serce pęknie, no ale musiał zostać, bo mąż się uparł i został, dotrwał do końca. Ale potem mąż postanowił ich wysłać na taki survival w Kanadzie. Odcięcie od wszystkiego, żadnych telefonów, żadnego kontaktu z rodzicami, nic. No więc ja trochę byłam przerażona, jak oni to przetrwają, no ale no co, dobrze. Rzeczywiście może czas już być samemu bez rodziców na wakacjach, ponieważ nie mamy z nimi żadnego kontaktu, więc ja oczywiście serduszko mi tam pika, mówię, Boże, jak przetrwają moje dzieci, no ale muszą przecież kiedyś przetrwać same, to jest oczywiste. No ale niestety nadszedł ten moment. I dałam Leonowi książkę Potęga Podświadomości, czyli pierwsza z tych książek, która opowiada właśnie o potędze twoich myśli, o tym, jak to wszystko działa. Tak? Zresztą genialna książka, na podstawie tej książki powstało tysiące innych książek, rozminęło się wiele warsztatów, ale to było wiele lat temu, więc tę książkę miałam, przeczytałam. Powiedziałam, Leonku, weź tę książkę, jak będzie wam ciężko, skup się na tym, co czytasz, zobaczysz, że będzie ci łatwiej. I co powiedziałeś po latach? Po latach, czy jak wróciłeś, że mamo, dzięki temu, że dałaś mi tę książkę, no, bo przetrwaliśmy na tym obozie.
0: Znaczy, no, nie tylko dlatego mieliśmy jeszcze własną wędkę i łowiliśmy ryby, ale... faktem jest, że to nie, że nie głupia to książka.
4: I pamiętasz, i zrobili pierogi. One nie były zbyt dobre.
3: Niesamowicie.
4: To były pierogi z serem żółtym.
1: O Jezu!
4: Tak, ale oni, że for you guys, special from Poland, pierogi z coś, to były takie...
3: No niestety nie wyszły.
4: Ty jeszcze w życiu nie widziałeś pierogów, ale dobra, jakby zdarza się. Ale dziękuję, było miło. Ale z drugiej strony obóz wspominam sobie fajnie.
0: Ciekawe przeżycie. No.
2: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
3: Eurowizja jakby z mojej strony, mama będąca na Eurowizji z mojej strony wyglądała na pewno mniej, że tak powiem, burzliwie niż u Leona, bo Leon się tam mamie pomagał. No ja po prostu byłem w domu i mamy nie było. A jak mama była, to mamie pomagałem, gotowałem i to po prostu mamy nie było bardziej w domu.
1: Tyle. Fajnie, a potem przyjechał zobaczyć, jak mama jest.
3: A potem przyjechałem zobaczyć, w ostatniej chwili się zdecydowałem. Nie, bardzo mi się tam podobało, a teraz tyle.
1: To prawda.
4: No, z mojej perspektywy wyglądało to zdeczka bardziej skomplikowane. Jakby na to nie patrzeć. Ten moment, pamiętam, samego wygrania polskich preselekcji. Byliśmy wtedy w drodze z Włoch, wracaliśmy samochodem. Oglądaliśmy preselekcję siedząc w restauracji w Wiedniu. Nie przytoczę słów którymi jakby określałem swoje uniesienie i szczęście w momencie dowiedzenia się o zaistniałej sytuacji. Że tak powiem, od następnego dnia zaczęła się cała zabawa, tak? Czyli tam jakby ilość telefonów, jakichś zapytań, tego, tamtego. To były po prostu jakby... ściany dosłownie, tekstów, maili. Bardzo dużo to się rzeczy dzieje w tak krótkim okresie czasu, jest tak skompresowane, a jak przychodzi moment tej kulminacji, czyli w tym momencie był to ten pierwszy moment, czyli tego półfinału, to jakby ilość przekazu, która dociera, tak, jest po prostu tak gigantyczna, że to nawet skompresowane przekracza możliwości ludzkiego mózgu. To jest po prostu niewykonalne do ogarnięcia. No, na przykład odgrzebywanie się z wiadomości i maili, które dostajesz, to jest kilka dni. W samej Szwajcarii my to tak naprawdę robiliśmy tylko za taki, można powiedzieć, pion pomocniczy gdzieś tam, pomagając tam przy wszystkim, natomiast nie mieliśmy jako takiego oddelegowanego jakiegoś zadania, no bo tam jakby wchodzą producenci z telewizji już. Nie wiem, czy jest w ogóle jakby odpowiednik trybu działania, jaki dzieje się tam. Nie ma chyba. Wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego wydarzenia, które na tyle angażuje i jest jakby, nie da się tego opisać w porównaniu do czegoś. Trzeba to przeżyć, żeby jakby zrozumieć, co tam się dzieje naprawdę. No. Bo ludziom się tylko może wydawać czasem, że to jest ładny obrazek, że tamto, ale to jest naprawdę co krew, pot i łzy, szczególnie wśród jakby artystów, tancerzy i całego pionu telewizyjnego. Poza Super Bowl to jest największe wydarzenie na świecie.
1: Tak. No w Europie największe.
4: Ale fajnie, mówię, poza Super Bowl.
1: Polecam innym artystom.

0: Według radiowego zegara zbliża się już piąta, więc czas na kolejną dawkę faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Prezydent i minister obrony oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Minęło 106 lat od zwycięstwa nad bolszewikami. Po cyberataku i kradzieży danych 19 milionów Polaków dopiero w przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy nasze dane są bezpieczne. Tysiące pątników dotarły na Jasną Górę. Za nimi wiele kilometrów marszu, przed nimi uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Cieszymy się, że jesteśmy narodem zwycięzców, tak mówił prezydent Karol Nawrocki przed apelem pamięci przy pomniku poległych w 1920 roku. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie prezydent oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Minęło 106 lat od pokonania bolszewików.
1: Słowa nawet najwyższego urzędnika państwowego ograniczają się właściwie do wielkiej wdzięczności i ogromnego podziwu dla naszych bohaterów z 1920 roku.
0: Hołd poległym złożył wczoraj też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Czytając imiona i lata ich życia, Franciszek lat 19, Michał lat 24, dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem.
0: W starciu z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca polskich żołnierzy. Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku silnego trzęsienia ziemi u wybrzeży wschodniej Indonezji. Wstrząs miał magnitudę 7,7. Odnotowano także kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych, a w kilku miejscach pojawiły się fale tsunami o wysokości poniżej metra. Około 3 godzin po trzęsieniu alarm tsunami został odwołany. Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy w środę wieczorem wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli m.in. kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
3: To dwaj mieszkańcy Redutów w wieku 17 i 20 lat związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
4: Fakty istotne dla Ciebie.
0: Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane wykradli hakerzy. Chodzi o atak cyberprzestępców na firmę medyczną, której systemy informatyczne obsługiwały 12 tysięcy przychodni w kraju. Sprawa dotyczy 19 milionów Polaków.
5: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z wycieku, a tam w bardzo prosty sposób, klikając sprawdzić dane, a później logując się do usługi za pomocą aplikacji M-Obywatel albo bankowości elektronicznej albo profilu zaufanego, będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione.
0: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W połowie sierpnia w Tatry przyjeżdża najwięcej turystów. A że pogoda w ten weekend zapowiada się znakomita, to na popularnych górskich szlakach należy spodziewać się sporego tłoku. Jak więc się przygotować?
6: No zależy, gdzie się pójdzie. Na pewno gdzie mniej popularne są drogi, ścieżki, no to gdzieś tam da się odpocząć od innych ludzi, że tak powiem. Ale no tutaj widać, że się dużo kręci.
7: Nie narzekamy, tylko po prostu trzeba między tymi, że tak powiem, innymi turystami się odnaleźć.
8: Trudno będzie znaleźć miejsca zupełnie spokojne. Raczej wszędzie będą ludzie, więc starajmy się wychodzić w miarę wcześnie rano. Z racji tego, że pogoda ma dopisywać, ma być gorąco, upalnie, no to weźmy odpowiednią ilość płynów, krem z filtrem. Pamiętajmy o tym, że nie wchodzimy do żadnych stawów, potoków, nie kąpiemy się.
0: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tysiące pielgrzymów dotarły wczoraj na Jasną Górę, dzień przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy podkreślali, że mimo trudów wędrówki czują radość i satysfakcję z osiągniętego celu. O wyzwaniach i radości z pielgrzymowania mówili reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
9: Rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy?
10: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Ja bardzo lubię tu przychodzić.
9: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
11: Górki są najgorsze, podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, okay, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Było przecudownie.
9: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra?
12: Nie, dla mnie nie była. Mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie. To był dla mnie najtrudniejszy dzień.
13: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce. ręce, chcę jeszcze więcej, brązowa.
0: A tym śpiewom przysłuchiwała się wczoraj nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Po reklamie.
8: Okej, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
9: Dobra, jest, klikamy.

0: I to mówisz, że tu będzie tak, że pani Maryla?
1: Ale tak, będzie pani Maryla, tak. Mało tego, przejrzymy szafę Maryli Rodowicz.
0: Wow!
1: Pozwoliła. Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Obiecaliśmy, że przejrzymy szafę pani Maryli Rodowicz i udało się to. Ona nie wpadła niedawno tutaj z premierą piosenki z Roxy Węgiel i zapytałam ją, czy zmieniała szafę w latach 90.
2: Dla was lata 90. są latami kultowymi, dla mnie lata 70., bo wtedy zaczynałam i wtedy tak. Się przebierałam za Indiankę i frędzle i kapelusze, chociaż ta słabość została mi do dzisiaj. W latach 90. jeszcze muszę wam powiedzieć, zamarzyłam, żeby mieć koszulkę hokeisty, taką z numerem wielką. I to marzenie się dopiero spełniło, w teledysku widać taką koszulkę.
3: Ale super.
2: Mi wychodzi bokiem.
3: Ale mega wygląda.
2: Ale masz,
3: teraz takie są modne.
1: Ale właśnie spytam o te lata 90., bo oczywiście, że lata 70. są kultowe dla pani tutaj. My jesteśmy tą bardzo starszą młodzieżą, która wspomina te lata 90., ale teraz tak sobie myślę, jeżeli chodzi o lata 90., nie, to bardziej spodnie biodrówki, to chyba wraca z tego, co pamiętam i tego nie cierpiałam.
2: No tak, no bo to...
1: Miała pani takie w szafie?
2: No oczywiście mam jeszcze dzisiaj. I próbuję się wcisnąć, no, może się częściowo wciskam, ale trzeba mieć taki brzuch jak Roxy.
1: To nie dla
2: pięknie
1: mnie.
2: Pięknie wyrzeźbiony, płaski. Można nosić biodrówki.
0: A za czym wy tęsknicie z lat 90. Może jakieś macie jeszcze ubrania, które trzymacie głęboko w szafie, bo te jeansy się jeszcze nie przedarły, te kupione na ryneczku, mierzone na kartonie. Dajcie znać, OK Boomer w RMF FM, to jest nasz nick na GG. No, czekamy.
1: A mi się jeszcze tak przypomniało, że jak rozmawialiśmy z Bartkiem Wroną z Just Five, zresztą przypominam, Just Five powróciło, to Bartek wyznał, że w szafie ma dalej taki błyszczący garnitur z dawnych lat.
4: Mam jeszcze, pamiętam, taki garnitur, srebrny garnitur, gdzie mieliśmy przy klipie Zachorowany Świat. To mam go cały czas w domu i pamiętam, że wybrałem się kiedyś z nim, nie wiem, to był może rok 2016 na jakąś imprezę i to było szaleństwo, to był szał.
1: Ale to był taki błyszczący garnitur, coś takiego?
4: Tak, taki garnitur, taki na lata 90.
1: Okay.
0: Teraz w takim to mógłby pójść na Halloween, już niedługo, może się szykować.
1: I dlatego warto trzymać stare ciuchy w szafie.
0: A jak jeszcze potrzyma, to do Sylwestra może nawet.
1: Ja też bym chętnie potrzymała stare ciuchy w szafie, ale w nie wchodzę, więc może lepiej.
0: Okej, Boomer w RMF FM. Tydzień temu rozmawialiśmy, no bo ruszyła Liga Mistrzów, o podwórkowych zasadach gry i wciągnęło was. Mamy to od was, jak się nazywają wiadomości na GG?
1: GG.
0: Gagatki?
1: Nie no, po prostu wiadomości na GG.
0: Okej, okay, no.
1: Pogadaliście z nami. Mm-hmm. Czytam najważniejsze zasady gry w piłkę. Gruby na bramkę, to znamy to. Mm-hmm. Jest też nie gramy na spalone. Najważniejsza zasada. Bramkarz broni, bramkarz za piłką goni. W sensie, że jak po strzale piłka poleci za daleko za bramkę, to bramkarz leci.
0: Moja ulubiona zasada, bo nigdy nie stałem na bramce. Także ja byłem za tą zasadą.
1: Wiedział, jak się urządzić. Co, czekajcie? Gramy moją, bo twoja ma flaka. Prawo Pascala, kto wyskopie, ten biegnie. Mhm. Tak, znamy to bardzo dobrze i wspominaliśmy
0: ostatnio. To jest wyjątek od zasady, bramkarz biegnie.
1: Najważniejsza zasada to nie wybić okna sąsiadowi. Ja nie miałam z tym problemu, bo nie grałem w piłkę.
0: O tak.
1: I to jest proste rozwiązanie. I moje ulubione... Rudy na sędziego, bo Rudy i tak nikogo nie lubi i... że też te stereotypy od małego się nas trzymały, naprawdę.
0: Dalej nie możemy skończyć tego tematu z piłką nożną. Podwórkowe zasady gry wciągnęło was. Kolejna wiadomość z GG. Proszę, Paulina, ty masz login.
1: Czekaj, bo ja muszę najpierw...
0: Dała status, zaraz wracam, no i musicie poczekać.
1: Zgubiłam tą wiadomość, przepraszam.
0: No dużo tego jest.
1: Tomek napisał o zabawach podwórkowych, ale to może on sam poopowiada. Tomku, powiedz mi, gra w dechę, o co chodziło?
5: To jest zabawa przykonego.
1: No?
5: I kładzie się deskę na kamień, po przeciwnej stronie, ta strona, co leży na ziemi, układa się 10 patyków i wtedy jest ekipa, która się chowa, ekipa i jeden gość, który szuka, nie? Tyle czasu masz, żeby się schować, to pozbiera ta osoba, która szuka patyków i ułoży z powrotem na deskę. No i szuka. Kogo znajdzie, zaklepuje.
1: Tak słyszałeś w Boomerze właśnie te wspominki, to trochę łezka się wokół kręci, co?
5: Tak, bo jeżdżę teraz akurat ciągnikiem i tak słucham was. Tak słyszałem, to właśnie te gry w piłkę czy w coś tam. Tak. Gruby na bramce.
1: Tak, klasyk po prostu.
5: No, a teraz te dzieci, no małe dzieci są, mam też tą dwójkę dzieci, no to oni głównie telefon, nie? Ale jak się im pokaże coś takiego, to oni są w szoku, nie? I taka prosta zabawa, nie?
0: Ja pamiętam, że jedynym komunikatorem mojego dzieciństwa był domofon.
1: Domofon albo płuca.
0: Że mamo!
1: Okej, boomer w RMF FM i odpalamy stary telewizor, a tam oni.
0: Czekaj, bo ja muszę to załączyć. Lecimy?
6: Jeśli masz kłopoty, no nic inny nie możesz pomóc, możesz ich wynająć. Drużyna A.
0: I zobacz teraz. Ten był przystojny, jak to było.
1: Dobra,
0: dziewczyny.
1: Teraz czas na moje wyznanie.
0: No.
1: Po latach człowiek, znaczy wiecie, jak jest się milenialsem, to pewne rzeczy umykają i jak powiedziałeś mi, że o, pogadamy sobie o drużynie A. Mhm. Myślałam, że to chodzi o ten serial o wiewiórkach.
0: No nie mów, że Alvin i wiewiórki? No nie, to Mr. T.
1: Ja wiem, teraz wiem.
0: Hannibal, jego cygaro.
1: Zobaczyłam tą czołówkę i ja wiem, że o to chodzi, ale poważnie. To
0: I
1: są
0: się
1: takie...
0: przygotowałaś z Alvina i wiewiórek.
1: Tak, to są... Tak. Żarty. Teraz zobaczyłam czołówkę, tak dobrze pamiętam drużynę A i już nie pomylę ich z wiewiórkami.
0: No, to ja obejrzałem kilka odcinków, są na YouTubie, możecie zobaczyć. I co się rzuciło tak w oczy, no bo gdzie indziej, to, że oni, słuchajcie, z tymi karabinami, z tymi bazukami, z tymi dynamitami tak strzelali, że chyba tam nikt nie zginął.
1: Ale co, że w powietrze cały czas?
0: W powietrze, a jeszcze jedna była fajna sytuacja, bo oni tam co chwilę byli gdzieś tam zamykani, ktoś ich porywał, ktoś myślał, że ich tak już przyszpilił, oni byli zamknięci w jakimś pomieszczeniu i tam potrafili zbudować super broń z jakiegoś tam dostępnego materiału z kawałka kurzu i drutu, a w jednym z odcinków skonstruowali nawet czołg z traktorem i metalowych płyt.
1: Taki zrób to sam.
0: Tak, zrób to sam. Pomyślcie, co by oni potrafili zrobić, gdyby mieli do dyspozycji trytytkę i kawałek taśmy.
1: Jeżeli
0: kosmos byśmy polecieli kilka lat wcześniej.
1: Te sentymenty jednak cały czas się dobrze mają, bo z tego, co zauważyłam, są powroty. Myślę, że nie każdy powrót jest dobry.
0: No nie, na przykład Baywatch.
1: To nie był dobry film.
0: Nie, znaczy ta rekonstrukcja Baywatchu.
1: 10 wersji Kogla Mogla, też nie. Wiem, że w jednej z nich grałeś.
0: Tak, dziękuję ci bardzo. Tak. Oprócz oczywiście tej, gdzie ja grałem.
1: Nie, tam gdzie ty grałeś, to był sztos.
0: Nie, to były doborowe sceny.
1: Tak. Czekaj, ty byłeś barmanem?
0: To nie w tym filmie. W tym filmie byłem dziennikarzem RMF-u, a byłem barmanem w Podatku na miłość. A tam, gdzie grałem w Koglu Moglu, to grał ze mną Wiktor Zborowski i mieliśmy problem, bo ja miałem gąbkę RMF-u. Mhm. Przyjechałem na plan, żeby dali mi mikrofon i nie mogliśmy dopasować mikrofonu do tego. I wiecie, co wymyślili? Tego jeszcze nikomu nie mówiłem. Nikt tego nie wie, bo miałem zadać pytanie panu Wiktorowi i trzymać mu ten mikrofon przy buzi i dildo, czarne prążkowane, naciągnęliśmy na gąbkę RMF-u. Ja to trzymałem mu przy twarzy. Pan Wiktor, kamienna twarz, naprawdę wspaniały aktor. Ja wtedy dopiero zrozumiałem, dlaczego pan Wiktor jest tak dobrym aktorem. Nie dlatego, że grał tak świetnie w CK Dezerterze, tylko dlatego, że nie wybuchł śmiechem. On wiedział, że ja trzymałem dildo czarne w ręku prążkowane i zadawałem mu pytania. No.
1: Aha, on był z tego świadomy.
0: Tak, później zrobiliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe.
1: Z tym dildo. Tak. No. To historia złota.
0: Bo tak sobie gadamy o tych serialach. Jeżeli macie jakieś swoje kultowe z lat 90., 2000 i chcecie, żebyśmy o tym opowiedzieli, pogadali, no to dajcie nam znać. Okej, boomer, ciągle na GG.
1: I przede wszystkim dajcie znać, kim się podkochiwaliście. Może ktoś właśnie w Pameli Anderson, może ktoś w Doktorze Lubiczu. Ja tam nie wiem, nie oceniam. Czekamy na wasze typy.
7: Okej, boomer w RMF FM.

0: Dzień dobry!
1: Pić.
0: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
2: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
0: Już kupuję! To najlepszy wybór?
2: Na 100%!
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
2: Plusz?
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
2: Na 100%!
3: Dziękuję!
2: Na zdrowie!
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 6, zaczynamy Fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. CPN wraca na stację. Znamy maksymalne ceny paliw po obniżce podatku VAT. Ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. Podejrzany w tej sprawie miał działać na zlecenie Rosjan. Dramat Polaków w Chorwacji. 4 obywateli naszego kraju poszkodowanych w pożarach. Znamy już maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na najbliższy poniedziałek. Tego dnia podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%, a to w ramach przywróconego przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrowowicz. Dzień dobry, powiedz, jakie ceny paliw zobaczymy na stacjach po weekendzie?
8: Dzień dobry. Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł i 37 groszy, a liter benzyny 95 ósemki 7 zł i 20 groszy. Program CPN ma działać przez 2 tygodnie, od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. Wielu kierowców na razie tankuje mniej i czeka na poniedziałek.
9: Dobre i 2 tygodnie, myślę, że pomoże każdemu, którzy wydają na wakacje duże pieniądze. Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam z tej promocji.
8: Każdego dnia w przyszłym tygodniu rząd ma przedstawiać nowe maksymalne ceny paliw na kolejny dzień roboczy. Ministerstwo Energii wczoraj zapewniło, że po uruchomieniu programu CPN na polskich stacjach nie zabraknie paliwa, a to mają gwarantować aktualne kontrakty.
7: Pochodzący z Ukrainy popularny raper Slevin Dadian, znany jako Kiev Stoner, miał być celem zamachu w Warszawie. Stołeczna policja przy współpracy z ABW zatrzymała 29-latka z Donbasu, który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał dokonać zabójstwa artysty oskarżonego przez Kreml o współpracę z ukraińskimi służbami. O szczegółach Krzysztof Zasada.
10: Miesiąc temu Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o udaremnieniu ataku dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Oskarżyła przy tym ukraińskiego rapera o nadzorowanie i zarządzania logistyką dostarczania do obwodu bezzałogowców, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Drony miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Ukrainiec zaprzecza tym oskarżeniom. A przypomnę, według polskich śledczych zlecenie zabójstwa miał wykonać mieszkaniec Donbasu. Przyjechał do Warszawy, zatrzymał się na Mokotowie. Na jednej z ulic podczas dynamicznej akcji został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
5: Poranne fakty RMF FM.
7: 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku ogromnych pożarów w Chorwacji. Reporterka RMF FM Magdalena Greiner to rozmawiała z Polakami, którzy uciekli przed ogniem. Wśród nich są m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa.
11: Rzeczy pozostawiliśmy w hotelu, w naszym apartamencie, nie zważywszy na żadną sytuację, co. Bieraliśmy tylko dokumenty. Nawet powiem szczerze, że zostawiłem też ważne swoje dokumenty, ale już teraz z tego powodu nawet
12: nie jest najważniejsze.
11: Szybko biegliśmy tylko jak najszybciej przed siebie, żeby ten ogień pozostawić za sobą daleko. My przyjechaliśmy do Nemiry, przylecieliśmy samolotem. Nasza część rodziny przyjechała samochodem i te samochody pozostawiono właśnie w Nemirze. Co się z nimi dzieje do teraz, nie wiemy. Czekamy na jakiekolwiek informacje.
7: Polscy turyści znaleźli schronienie w Centrum Pomocy w Splicie. Z MSZ zapewnia, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc tamtejszego konsulatu. Problemy z dotarciem na Wyspy Owcze nie przeszkodziły Lechowi Poznań w awansie do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Poznaniacy rozbili Klaksvik 5-0. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Czarku, zmęczenie podróżą nie było widać.
13: Dzień dobry. Rzeczywiście nie było, więc na pewno dobrze się stało, że mecz został jednak przełożony. Co tu dużo mówić? Kolejusz poleciał na Wyspy Owcze i zrobił swoje. Jak na mistrza Polski przystało, zaaplikował outsiderom 5 goli, które, co ciekawe, strzeliło 5 różnych piłkarzy. I takie mecze polskich drużyn z europejskimi kopciuszkami chcielibyśmy oglądać zawsze. Lech, tak jak wcześniej Jagiellonia, zapewnił sobie występy w fazie ligowej, przynajmniej Ligi Konferencji, ale chrapkę oczywiście ma na więcej. W play-offach zatem o awans do Ligi Europy zagra ze szwajcarskim FC Thun. Jagiellonia z gruzińską Iberią Tbilisi. Natomiast w ostatniej rundzie wspomnianych eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hajdukiem Split, a Górnik Zabrze z AS Monaco.
7: Tyle o sporcie, Cezary Dziwiszek, a fakty wracają o 6.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ja wiem, że dziś większość z was ma wolne, ale warto wstać wcześniej. Teraz jest bardzo rześko, przyjemnie w sam raz na spacer z pieskiem, bo później oj, będzie grzało. I to tak bez litości wszędzie. Najcieplej będzie dziś w okolicach Szczecina, tam 35 stopni. Niżej w Gorzowie Wielkopolskim i we Wrocławiu i w Opolu też po 34. W centrum po 31, a na północnym wschodzie 29.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: W Zakopanem będzie najchłodniej 27 stopni, dziś bez deszczu, jutro podobnie, ale z deszczem na północy. Dziś to może dłużej w pracy zostanę. Tu RMF FM na dzień dobry, 5 minut po 6. Anita Janczak, a kogo złapałam na porannych obowiązkach? Dajcie znać, 3322.

I przy takiej muzyce to kawa aż lepiej smakuje o 6.12. Prawda? Tu RMF FM na dzień dobry, ale słuchajcie, ilu was jest po drugiej stronie? Kierowcy, wracacie do domu, stęsknieni, ale będziecie mieli powitanie, miło, miło. Branża imprezowo-gastronomiczna też się melduje. No tak, dla was mimo świąt, weekendów, to jesteście od wczesnych do późnych godzin na nogach i dziękujemy wam. To, żeby dobrze nakręcić się na ten długi, długi dzień, na tę sobotę, najlepsza muzyka do waszych głośników, męskie granie orkiestra Britney Spears, to scenariusz na najbliższe

wzięliście też nas na spacer w słuchawkach. No polecamy się do wszystkich porannych aktywności. Tu RMF FM na dzień dobry, 21 minut po 6. Wyciskajcie z tych wakacji, bo wiecie, za miesiąc o tej porze to cała ta machina szkolna wróci. A ja jestem ciekawa, czy u wszystkich kanapki z tornistrów wyciągnięte.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
3: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
2: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
3: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Przepis na lato.
8: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
3: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7:00 w RMF FM.
9: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
11: Po reklamie. 6:30 na fakty RMF FM zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
12: Władze w Wenezueli ogłosiły warunkowe zwolnienie 131 więźniów politycznych. Organizacja FARO-PNL potwierdziła dotąd uwolnienie co najmniej 64 osób. Decyzję władz Wenezueli pozytywnie ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio, określając ją jako ważny krok w procesie transformacji kraju. Opozycja podkreśla jednak, że wenezuelskie więzienia wciąż przetrzymują setki osób uznawanych za więźniów politycznych. Poznańska policja zatrzymała dwie kobiety, które w nocy z piątku na sobotę przy ulicy Półwiejskiej zaatakowały obywatelki Ukrainy. Całe zajście widać na nagraniu, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe i pomogło służbom w ustaleniu tożsamości agresorek.
13: Aktualnie konsultujemy się z prokuratorem i informacje o tym, jakiego rodzaju zarzuty zostaną postawione obu kobietom, to oczywiście też jest kwestia czasu. Dodam, że zachowanie tych kobiet było skandaliczne. Najprawdopodobniej one były pod wpływem alkoholu i bez wyraźnego powodu zaatakowały dwóch mężczyzn, którzy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych.
12: Mówił młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pod Giewontem rozpoczęły się europejskie targi produktów regionalnych. Myli się ten, który myśli, że w Zakopanem produkty regionalne to tylko oscypki i ciupagi. Na targach można dostać specjały z wielu regionów Polski i nie tylko.
14: Przeróżne, nie tylko polskie. Mamy węgierskie, włoskie, będą potrawy słowackie, francuskie wina i sery.
15: Jesteśmy malutką firmą z Podkarpacia, konkretnie z Przemyśla. Zajmujemy się tłoczeniem olejów. Naszą na pewno ciekawostką będzie olej z rokitnika. To jest taka bomba.
16: W kraju serojadów zdobyliśmy złoty medal za nasz ser długodojrzewającej piast. Tutaj warto podkreślić, że było 22 tysiące produktów z 55 krajów.
17: Ten kluczowy produkt, czyli lemoniadę lawendową, lawendynkę, powstaje z naszego syropu, a nasz syrop powstaje z naszych kwiatów, więc znamy ten produkt od korzonka, od rośliny. Jesteśmy za niego w 100% odpowiedzialni, pewni i cieszę się bardzo dużym uznaniem, szczególnie zimno w takie opalne dni.
12: Mówiła organizatorka targów Iwona Kiwacka-Majerczyk oraz wystawcy prezentujący swoje wyroby. A rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Pałachiński. Fakty wracają punktualnie o 7:00. Już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tak, wam gramy do porannego rozruchu do słonecznej soboty. Wilki w RMF FM na dzień dobry, 21 minut do 7. Tymczasem ciekawe badania znalazłam. Podobno Europa wybiera 3 kolory aut. Czerń, biel i szarość. I tu ciekawostka, bo Polska wyłamuje się z tego trendu. My stawiamy na srebro, Europa stonowana, a my co? No błyszczymy, no bo jak już stać w korku, to przynajmniej, żeby ładnie się świeciło.

0: 15 minut do 7. Dzień dobry, najlepsza muzyka przygotowana. Gdzie wam towarzyszymy? 3322, tu jesteśmy. Piszcie, wszystko tutaj dla was sprawdzamy. Najlepsza muzyka dla was gotowa. LP, David Guetta, The Weeknd. To scenariusz na najbliższe minuty, a punktualnie o 7 najnowsze fakty. A w nich m.in. o tym, kiedy będziemy mogli sprawdzić w internecie, czy nasze dane wykradli cyberprzestępcy. Bądźcie z nami.
1: Tego lata o poranku w RMF FM.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Juhu, dzień dobry.
1: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
2: Tomkowicz,
3: Skowron,
4: Olbratowski.
1: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
8: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
9: Może jest we Włocławku.
10: Może w Kętach.
11: A może w Jaworznie.
12: Boże, jak się cieszę, super.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz?
15: Zastanów się i...
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
18: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
19: Codziennie chcę lody.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
20: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
21: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
20: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
22: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
23: Słuchaj, Marian.
24: No?
23: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
24: Aha.
23: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
24: Ta.
23: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
24: No i co, Barbara, i co?
23: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
24: Ta Mariolka to jest naprawdę...
25: Karma dla zwierząt, środki czystości. Kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
26: Po reklamie.
1: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

0: wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
1: Hi, this is Shakira.
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Publista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
4: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
0: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
4: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
0: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
5: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję, to najlepszy wybór.
6: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy,
10: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
12: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
15: Po reklamie.
16: Anna Zagraw, już siódma, to oznacza fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Anna Wachowska.
17: Dzień dobry. Zapraszamy.
16: Słuchamy.
18: Rząd chce wprowadzić nowy pośredni próg podatkowy. Czy to ulga dla klasy średniej? O to zapytamy reportera RMF FM z redakcji ekonomicznej. W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy nasze dane są w rękach cyberprzestępców. Chodzi o informacje medyczne dotyczące 19 milionów Polaków. A na koniec tysiące pielgrzymów na Jasnej Górze. Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby, które zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy złotych brutto zamiast 32, zapłaciłyby 24%. Fakty o siódmej otwiera Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym?
19: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa, co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
18: Najpóźniej w piątek każdy z nas będzie mógł sprawdzić w internecie, czy jego dane wykradli cyberprzestępcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że potrzeba jeszcze kilku dni, by służby mogły zebrać dane od wszystkich placówek medycznych. Chodzi o 12 tysięcy przychodni w całym kraju, które korzystały z systemu zaatakowanego przez hakerów, wyjaśnia reporter RMF FM Michał Radkowski.
20: Przypomnę, że miały wyciec dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Służby mają teraz ręce pełne roboty, bo każda z przychodni, która administruje danymi pacjentów i korzystała z systemu firmy MyDoktor, musi powiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. To trwa. A chodzi o ważne dane, które mogą mieć hakerzy, nasze imię i nazwisko, numer PESEL, czy dane dotyczące wypisywanych tam recept, przyjmowanych leków, czy historii leczenia. Dlatego minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by jak najszybciej zastrzec swój PESEL.
21: W ciągu ostatnich 24 godzin ponad 500 000 osób zdecydowało się na to.
20: A najpóźniej w piątek na stronie bezpiecznedane.gov.pl każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane mogą być zapisane w plikach skradzionych przez hakerów.
1: tym żyje Wrocław.
18: Około 43 tysięcy kibiców pojawi się dziś na wrocławskim stadionie. Tam o 16:45 supermecz AC Milan kontra Manchester United. A to oznacza, że także centrum miasta będzie zatłoczone.
2: Przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane jak najbardziej.
18: Zapowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Dziś sobota, 15 sierpnia, Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Na Jasnej Górze są już tysiące pielgrzymów.
17: Czy z rodziną inaczej się pielgrzymuje?
22: Na pewno lepiej, bo to jest najlepszy czas w roku dla naszej rodziny. Doświadczenie trudu, ale też doświadczenie wzajemnej pomocy. W trakcie tej drogi łatwiej nam o to, żeby sobie wybaczyć, bo za chwilę przecież będziemy siebie potrzebować nawzajem.
23: Jest to wielka radość, że dałyśmy radę, dojechałyśmy i jesteśmy tu, gdzie chciałyśmy być ze swoimi intencjami.
24: My byliśmy grupą namiotową, więc tutaj też dużo sił wymaga to, żeby zorganizować wszystko dookoła i też wsparcie właśnie sióstr i braci było bardzo, bardzo pomocne.
25: I co najważniejsze, to nie my daliśmy radę, a Jezus w nas.
18: Z pielgrzymami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A w faktach za pół godziny będą ważne informacje dla turystów, którzy utknęli w Katanii na Sycylii. Słyszymy się o 7:30.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Bardzo przyjemny i słoneczny poranek w całym kraju. I to słońce dziś da prawdziwy popis. Bez żadnej chmurki, bez deszczu przez całą sobotę. Więc wasze plany wycieczkowe i grillowe są bezpieczne. Ale nie ma też co szaleć. Pamiętajcie o wodzie, nakryciu głowy, bo na termometrach od 26 w Suwałkach, przez 30 w centrum do 35 na zachodzie. Jutro te temperatury się utrzymają, ale na północy popada, będzie też burzowo. 5 minut po 7:00, tu RMF FM, na dzień dobry. Jak słyszeliście w faktach, dziś wielki mecz we Wrocławiu. Wiemy, czego zażyczył sobie Manchester United przed tym spotkaniem. I to za chwilę na naszej antenie. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: Na program RMF FM na Dzień Dobry zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Sponsorem programu RMF FM na Dzień Dobry jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci, dolinanoteci.pl.

Jak słyszeliście w faktach RMF FM, dziś super mecz we Wrocławiu, AC Milan kontra Manchester United. Ci drudzy, jak czytam sieci, zrobili listę dla organizatorów, czego potrzebują na czas pobytu. I mamy tu łóżka do masażu na stadionie, odpowiedniej klasy hotel z bazą do odnowy biologicznej oraz wysokiej jakości transport. Ale jest jeszcze coś. Poprosili o wodę w butelkach szklanych, litrowych. A to nie takie proste do zdobycia. Czyli mecz jeszcze się nie zaczął, a już mamy pierwszy, najtrudniejszy transfer. Woda z hurtowni na stadion.

to dla tych, którzy od czwartej na nogach, a widzę pod 3-3-2-2, że jest nas sporo, to już można zrobić sobie pierwszą przerwę w pracy. 19 minut po siódmej, weźcie głębszy wdech z Darią Zawiałów, która już teraz w RMF FM.

0: Program RMF FM na dzień dobry zaprasza jego sponsor. Właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
2: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czasem kofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: 7.30 na Fakty RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
18: Co najmniej 20 osób zginęło we wschodniej Indonezji w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7. Zniszczonych zostało wiele budynków. Ewakuowano około 2000 mieszkańców. Dramatyczny obraz faktów z Indonezji możecie zobaczyć na rmf24.pl. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte co najmniej do 15. To 8 dzień paraliżu lotniska spowodowanego aktywnością wulkanu Etna. Z wyspy próbują wydostać się tysiące osób, które często nie mogą liczyć na pomoc ze strony przewoźników. Co mogą zrobić turyści w takiej sytuacji? O tym reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
19: Przede wszystkim zachowywać rachunki za hotel, jedzenie, konieczny transport. UOKiK tłumaczy, że można zapłacić za nie samemu, a później wystąpić do przewoźnika o zwrot. Wydatki muszą być jednak konieczne i racjonalne i dokładnie w takiej sytuacji znalazł się nasz słuchacz, pan Bogdan.
20: Miała być zapewniona opieka, załatwiony hotel, transport do tego hotelu. Nie było nic z tym zrobione. Musieliśmy wszystko załatwić na własną rękę. Kazano nam zebrać rachunki i potem odwoływać się w formie reklamacji.
19: Aktywność wulkanu może oznaczać, że pasażer nie dostanie odszkodowania za odwołany lot, może za to wybrać zwrot ceny biletu albo zmianę planu podróży w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeśli linia nie odpowiada, dokumentujmy także próby kontaktu. Najpierw reklamację składamy u przewoźnika, a w sporze można zwrócić się m.in. do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
18: Za pół godziny rozpoczynają się centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Jak będą przebiegały? W faktach za pół godziny połączymy się z naszym warszawskim reporterem. Do usłyszenia o 8.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jak to dobrze nastraja na cały dzień. Maroon 5 w RMF FM. 22 minuty do 8, a tymczasem czytam o paragonie grozy, tym razem z Zakopanego, z Baru Mlecznego. Obiad podobno był pyszny, wszystko się zgadzało, ale cena kompotu powaliła pewnego turystę. 8 zł za szklankę. No, można powiedzieć, że tyle kosztuje dziś powrót do dzieciństwa, ale z odsetkami.

0: Och, jak my paramapapam lubimy tego gościa Oskar Cymsi bez końca. Dobrze to brzmi w trasie i właśnie przeglądam dla was mapy. Wszystko wskazuje na to, że trasy są przejezdne, ale pamiętajcie, dziś 15 sierpnia w Warszawie będą utrudnienia w związku z defiladą, która rozpocznie się o 12. Wisłostrada jest zamknięta od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina. We Wrocławiu też dziś będzie trudno przejechać. Tam super mecz rozpocznie się o 16:45. Dużo cierpliwości i jedźcie ostrożnie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
1: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Tu nie musisz walczyć o leżak.
6: Tu możesz zapomnieć o terminach.
5: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: Po reklamie.

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie placki przełożone kremem.
4: Pyszne, bo polskie.
5: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
6: I odwiedzimy regionalnych producentów.
7: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
8: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
9: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
10: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: A co bystrzaki robią w te wakacje?
16: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
15: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
17: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
18: To każda chwila staje się dziką przygodą.
19: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
20: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
21: Ach, ta drżąca powieka.
22: I ten nocny skurcze łydek.
21: Biorę magnez i nie czuję efektu.
22: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
23: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
24: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
23: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
24: Pyszne, bo polskie.
23: Słuchaj w RMF FM.
25: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
26: Po reklamie.
27: Zbliża się godzina 8:00, to oznacza fakty RMF FM w studiu Anna Wachowska.
28: Święto Wojska Polskiego 2026. W południe wielka defilada w stolicy. Godzina wcześniej parada morska w Gdyni. Od poniedziałku wraca pakiet CPN. Są już maksymalne stawki za paliwa. W faktach sportowych zwycięstwo Lecha Poznań na Wyspach Owczych i awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Rozpoczynają się centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego. W tej chwili w Katedrze Polowej w Warszawie rozpoczyna się msza święta z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. To pierwszy punkt obchodów. Co czeka nas później? To pytanie kierujemy do dziennikarza RMF FM Igora Skrzypka. Witamy, Igorze.
29: Po mszy o godzinie 10:00 prezydent Karol Nawrocki i wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w uroczystej zmianie warty przy grobie nieznanego żołnierza. Stamtąd udadzą się na Wisłostradę, by razem z tysiącami mieszkańców Warszawy i turystów podziwiać wojskową defiladę. Wisłostradą przejdą 2000 żołnierzy z każdego rodzaju sił zbrojnych, z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, a także wojsk obrony terytorialnej. Do tego, jak co roku, będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Nad Wisłą przelecą myśliwce F-35. Defilada odbędzie się także na morzu. O 11:30 w Gdyni początek parady morskiej. Tam będzie można podziwiać około 20 jednostek marynarki wojennej i tam też udział w uroczystościach weźmie premier Donald Tusk.
28: W związku z defiladą w Warszawie do 16 zamknięta jest Wisłostrada. Nieprzejezdna jest trasa od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Od poniedziałku ponownie będzie obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zgodnie z decyzją ministra energii za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za litr oleju napędowego maksymalnie 7,37 zł.
0: Słuchacie Faktów w RMF FM.
28: Czy gospodarskie zwierzęta Ursuli von der Leyen wyznaczają politykę Unii Europejskiej? Szefowa Komisji Europejskiej pokazuje od czasu do czasu kawałek swojego prywatnego życia. Twarz mamy, babci, a także właścicielki farmy. I właśnie jej gospodarskie zwierzęta prowadzą do wielkiej polityki. Dlaczego? To wyjaśni korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Szefowa Komisji Europejskiej w wakacyjnym nastroju na swojej farmie pokazuje w mediach społecznościowych nowych członków rodziny. Pozwólcie, że wam przedstawię, to Cicaletta i jej dwa małe pisklaki. Mówi von der Leyen, opowiadając, jak doszło do adopcji maluchów. Ale za tą kurą stoi już poważna polityka. Bruksela pracuje właśnie nad odejściem od hodowli zwierząt w klatkach. Szefowa komisji chce, by unijne kury miały takie warunki, jak jej Cicaletta. A wcześniej był kucyk Doli zagryziony przez wilka. Von der Leyen naciskała wtedy na zwiększenie możliwości odstrzału wilków. I przepisy rzeczywiście zmieniono.
28: Przeczytacie o tym na rmf24.pl. Tam też znajdziecie zdjęcie kury Cicaletty.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Dwie polskie drużyny na pewno zagrają na jesieni w europejskich pucharach po tym, jak wczoraj Lech Poznań przekonująco pokonał Klaksvik 5-0 i po wygranej w pierwszym meczu u siebie awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Po meczu strzelec jednego z goli Antoni Kozubal.
3: W porównaniu do tego pierwszego meczu pokazaliśmy ten kroczek dalej, to jakoś więcej i udało się to przekuć na bramki. Fajnie, piłka chodziła szybko dzisiaj po boisku, tak jak to pomogło, myślę, bo mogliśmy opierać grę też środkiem między liniami, więc tak, dobrze się grało.
2: No i fajnie. O Ligę Europy Lech zagra teraz z FC Thun ze Szwajcarii, ale gdyby przegrał, ma już pewną Ligę Konferencji. Tak samo jak Jagiellonia, która zagra z Iberią Tbilisi o Conference League, zagrają natomiast zespoły z województwa śląskiego. Górnik z AS Monaco, Raków z Hajdukiem Split. Troje naszych tenisistów zagra dziś w Cincinnati. W pierwszej rundzie turnieju pań Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. W drugiej rundzie turnieju panów Hubert Hurkacz. Chwalińska zmierzy się z Hiszpanką Buxą, Fręch z Łotyszką Ostapienko, a Hurkacz z Amerykaninem Tomim Polem. Wczoraj z turnieju odpadł Kamil Majszak. Za około pół godziny rusza drugi odcinek specjalny rajdu Barum w Czechach. Po pierwszym miejskim OS-ie w Żlinie załoga Mikomarczyk Szymon Gospodarczyk zajmuje drugie miejsce.
4: To jest coś takiego niesamowitego. 23 praktycznie startowaliśmy do odcinka specjalnego, przy którym było pełno kibiców. Tutaj ta atmosfera z linii jest naprawdę wyjątkowa. Czujemy się normalnie jak na Wembley.
2: Przyznaje pilot Szymon Gospodarczyk. Rajd Barum to piąta runda rajdowych mistrzostw Europy. A relacje w RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: Łapiemy jeszcze rześkie powietrze przed falą upału. W całym kraju słonecznie i tak między 16 a 20 na termometrach, ale rozkręci się. Dużo wody, czapki z daszkiem, chusty. Dziewczyny, to być może ostatni weekend na wyciągnięcie z szafy tych letnich pięknych sukienek po 26 stopni w Suwałkach, 30 w centrum, 32 na południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: Ale to nie koniec, bo na zachodzie 35 stopni. Tyle na pewno zobaczycie na termometrach w Szczecinie. Dziś bez deszczu, korzystajcie ze słonka, pięknej pogody, szczególnie urlopowicze nad morzem, bo tam jutro może popadać. 5 minut po 8, tu RMF FM na dzień dobry. Anita Janczak z wami. Najlepsza muzyka już wystartowała. Nieważne, gdzie jesteście, czy odpoczywacie, czy jecie śniadanie z rodziną, czy pracujecie, bo jesteście na nogach od czwartej. RMF zawsze z wami.

ATC i Around the World do spokojnej pobudki. W RMF FM na dzień dobry, 13 minut po 8, a tymczasem chodzą półnago i myją się na ulicy. Włoskie miasto ma dość. Taki nagłówek mi właśnie wyskoczył. Od dzisiaj do 15 października w Cortina d'Ampezzo we Włoszech obowiązują nowe zasady. Uwaga, władze górskiego kurortu zakazują m.in. jedzenia na schodach, biwakowania w centrum i ubioru uznanego za sprzeczny z dobrym obyczajem. Czyli jeśli ktoś planował w Cortinie zjeść na schodach, przespać się na ławce i umyć pod fontanną, no musi zmienić plan. To nie akademik.

Jesteśmy z wami w ten sobotni poranek i prowadzimy bezpiecznie. I uwaga kierowcy, mamy sporo utrudnień. A1 w Żorach, S19 w Kocku, A6 w Szczecinie i obwodnica Wrocławia. Tam doszło do wielu kolizji, nasi reporterzy już tym się zajmują. Na pewno od tego zaczniemy. Fakty RMF FM o 8.30. Bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: reklamie. 8:30 na Fakty RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
1: Trudny poranek dla kierowców. Są problemy na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Żor ciężarówka wjechała w bariery. Zablokowana jest trasa w kierunku Łodzi. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez pół godziny. Dwa samochody osobowe zdarzyły się na A6 w Zachodniopomorskiem. Do kolizji doszło na wysokości Szczecina między węzłami Kijewo i Dąbie. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać do 10:00. Na trasie S19 w pobliżu miejscowości Kock na Lubelszczyźnie wywróciła się ciężarówka. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Lublina i tak może być nawet do 10:00. Afrykańskie upały znów w Polsce, dziś nawet 35 stopni. Gdzie będzie najcieplej? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Zdecydowanie na zachodzie kraju. Tam dziś wspomniane 35 stopni. 31 kresek pokażą termometry w pozostałej części kraju. Nieco chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie. Tam maksymalnie 26 stopni. Upały zaczną odpuszczać w niedzielę po południu.
3: Mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, głównie w zachodniej oraz północnej połowie Polski i będzie nam się od północnego zachodu również w niedzielę stopniowo ochładzać od 21 stopni na północnym zachodzie do 33 na południowym wschodzie.
2: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW. W poniedziałek deszczowo będzie nad morzem i w południowej części kraju. W górach i na Dolnym Śląsku możliwe także burze. Upał utrzyma się jedynie na Podkarpaciu, tam około 32 stopni. W pozostałej części kraju maksymalnie 24 kreski na termometrach.
1: A nowe fakty w RMF FM za 28 minut. Słyszymy się o 9:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: i wszyscy przenieśliśmy się na plażę. To nasza muzyczna nowość w RMF FM, Topic i Becky G. Jest sobota, która dziś trochę przypomina niedzielę. I co myśleliście, że o was zapomniałam? Że nic nie mam dla was, takiego ekstra, ekstra? O, nie, nie, nie, nie robimy przerwy od wakacyjnych sejfów. Trwa lato na bogato w RMF FM i już w poniedziałek kolejna szansa na zostanie milionerem. I uwaga, wchodząc do gry teraz, jesteście w grze o Forda Kugę w piątkowym finale przyszłego tygodnia. To jest bardzo wypasiony samochód. Ma kamerę monitorującą skupienie kierowcy, a nawet system rozpoznawania znaków drogowych, tak jakby wam się zapomniało. Specjalnie dla was załatwiłam szczęśliwe numerki. I pierwszy szczęśliwy numerek to jedynka, a drugi piątka. Więc jeśli macie 1 i 5 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia i przez 15 minut każdy zyskuje teraz 1050 losów. Ale kto ma 1 i 5, to podwajamy. A wystarczy wysłać hasło RMF pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm i tam możecie zobaczyć samochód. Lepszej okazji już dziś nie będzie. Powodzenia.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z synopu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: RMF FM na wakacjach.
6: To będzie lato w waszym rytmie.
7: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
6: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
7: Zgłoś się na www.rmf.fm.
5: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
8: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
8: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
7: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
8: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
7: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Po reklamie. Zbliża się godzina 9, a to czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
14: Na początek faktów: starcie pseudokibiców ruchu Chorzów i Lechii Gdańsk. Spór w koalicji, tym razem poszło o byłego ministra. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Fakty z bliska: kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie, opisze wysłannik RMF FM. Będą też informacje ze świata sportu. Jedna osoba została zatrzymana po wczorajszej bójce w Chorzowie między pseudokibicami miejscowego ruchu i Lechii Gdańsk. Doszło do niej przed meczem pierwszej ligi.
15: Grupa około 10-15 kibiców Lechii Gdańsk w tym styku przemieszczającym się na Stadion Śląski gdzieś dążyła do konfrontacji z podobną grupą sympatyków ruchu Chorzów, również zmierzających na stadion. Potem około 30 sekundach konfrontacji nastąpiła interwencja policjantów zabezpieczających to spotkanie.
14: Poinformował RMF FM młodszy aspirant Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji. Jak dodał, podczas bójki nikt nie został ranny. W koalicji trwa spór o powołanie Macieja Berka na jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w ekipie rządzącej nie brakuje polityków, którzy są przeciwni tej kandydaturze. Kacper z nami teraz w porannych faktach.
16: Dzień
14: witamy.
16: Dobry.
14: Czy to oznacza, że nie znajdzie się sejmowa większość, aby powołać byłego ministra w rządzie Tuska do Trybunału?
16: Osób przeciwnych tej kandydaturze lub wahających się nie jest co prawda aż tak dużo, jednak sejmowa większość wisi tak naprawdę na kilkunastu osobach. A to przede wszystkim niektórzy członkowie Lewicy i Polski 2050, którzy zarzucają Koalicji Obywatelskiej zaprzeczanie samym sobie, ponieważ to ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, w przeszłości przygotowało projekt ustawy zakładający m.in. czteroletni zakaz przechodzenia do Trybunału Konstytucyjnego. administracyjnego dla osób pełniących m.in. rządowe funkcje.
1: Nie przyczymy sami sobie, bo ta ustawa nie weszła w życie, po pierwsze. Po drugie, Maciej Berek nie jest politykiem.
16: Tak twierdzi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Maciej Berek nie jest w partii, ale jest prawą ręką Donalda Tuska, mówi z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
12: To jest zaprzeczanie wieloletniej argumentacji członków Platformy, że Trybunał nie jest Trybunałem, bo zasiadają w nim politycy.
16: Głosowanie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września.
13: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
14: Wezwania w serwisach społecznościowych do ponownego przekraczania granicy w Ceucie, hiszpańskiego terytorium w Afryce. Hiszpania i Maroko szykują się na kolejne masowe forsowanie granicy, do którego może dojść już dziś. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
17: Tak jest, dzień dobry.
14: Jak wyglądają te wezwania?
17: W serwisach takich jak Instagram czy komunikatorach WhatsApp lub Telegram krążą materiały o rzekomym otwarciu granicy Hiszpanii z Marokiem w związku z przypadającym dzisiaj świętem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podobne informacje pojawiały się przed ostatnim masowym napływem migrantów z Maroka 2 tygodnie temu. Hiszpańskie służby prowadzą kampanię walczącą z tą dezinformacją. Gwardia Cywilna ostrzega. Granica z Hiszpanią jest zamknięta i nie zostanie otwarta. Zainstalowano nowe bariery bezpieczeństwa. Jeśli je przekroczysz, zostaniesz odesłany. Nie daj się zwieść, piszą strażnicy. W ostatnich dniach powstała rzeczywiście zapora wodna mająca 500 metrów długości i ciągnąca się w głąb morza. W Ceucie zmobilizowano większe liczby oddziałów wojska i policji. Według zapewnień lokalnych mediów również po marokańskiej stronie granicy ustawiono więcej służb. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Wracają upały. Do serwisów klimatyzacji ustawiają się kolejki.
18: Upały dokuczają, a klimatyzacja nie działa właśnie. I wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
14: I o tym w faktach za pół godziny.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Polskie nadzieje medalowe w Wielkiej Brytanii. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
19: W Wielkiej Brytanii, a także we Francji, bo jak dobrze pójdzie, to może być naprawdę medalowa sobota. Trzymamy kciuki za naszych lekkoatletów, ale także za pływaków. Wieczorem w Mistrzostwach Europy w Birmingham nasza medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka pobiegnie w finale 400 metrów. W finale w skoku wzwyż wystąpi Maria Żodzik, natomiast Adrian Nasułek-Szubert już po 11 będzie walczyć w kolejnych konkurencjach siedmioboju, po którym wczoraj prowadzi. Na Mistrzostwach Europy z kolei w Paryżu kolejne szanse na medale ma czworo naszych pływaków. Krzysztof i Michał Chmielewscy, Justin Kozan oraz Katarzyna Wasik, która na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas półfinałów.
20: Przede wszystkim dobrze się zregeneruję, wyśpię, zjem coś dobrego i powalczę z tymi upałami, które tutaj panują. Ja jestem dobrze nastawiona. Mam miejsce w finale, mam miejsce, mogę walczyć. Nie jestem w stanie kontrolować nikogo innego oprócz samej siebie.
19: Od 18.30 do 19.00 oglądamy i trzymamy kciuki za naszych pływaków. Legia Warszawa w wielkim stylu wróciła na fotel lidera Ekstraklasy. Stołeczni rozbili Radomiaka 5-0.
21: Zdobyliśmy 5 bramek i stworzyliśmy fajne widowisko i dobrze się ten mecz oglądało, ale dla nas bardzo ważne, że zagraliśmy go tak na naszych warunkach i zdominowaliśmy przeciwnika.
19: Mówił trener Legii Marek Papszun. Dziś w Ekstraklasie o 14.45 derby Dolnego Śląska, Zagłębia ze Śląskiem Wrocław. Potem zagrają Piast z Wieczystą i Widzew z Koroną. 108 już derby województwa lubuskiego dla Falubazu. Drużyna z Zielonej Góry pokonała Stal Gorzów Wielkopolski 46-44 w Żużlowej Ekstralidze. Obie drużyny są jednak w ogonie tabeli. Stal 6, Falubaz przedostatni 7, a liderem Sparta Wrocław.
13: I warto wstać dziś wcześniej, nacieszyć się słoneczną i bardzo przyjemną pogodą, bo już za chwilę na naszych termometrach pojawią się 30. Tak, tak, upalna sobota przed nami, nawet 35 stopni będzie po południu w Szczecinie, po 34 w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Opolu, w centrum po 31, po 29 w Gdańsku i Białymstoku, 26 w Suwałkach. A jeśli planujecie wieczorem imprezy w plenerze, to na spokojnie, deszcz was nie odwiedzi. Inaczej będzie jutro nad morzem deszczowo i burzowo. A tu RMF FM na dzień dobry, 6 minut po 9. Anita Janczak z wami, z najlepszą muzyką. Taylor Swift już teraz.

bardzo wakacyjnie gramy wam w tę sobotę, która przypomina trochę niedzielę. Wideo to za nami, tu RMF FM na dzień dobry. 13 minut już po 9. Słuchajcie, szok w Tatrach. Po sieci krąży filmik z turystą w roli głównej, który wspina się po skałach i na pierwszy rzut oka wygląda na w pełni przygotowanego, wiecie, kask na głowie, uprząż na sobie, ale na nogach klapki. No widać, że miał plan. No tylko chyba ten plan był na plażę.

tu RMF FM na dzień dobry, 20 minut po 9. Kierowcy, dziś przyda wam się dużo cierpliwości. Już 10 km ma korek na trasie A6 między węzłami Szczecin, Podjuchy i Rzęśnica w kierunku Świnoujścia. Zbieramy dla was szczegóły i od tej informacji zaczniemy fakty RMF FM o 9.30.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: 9.30, fakty RMF FM i Anna Wachowska.
12: Około 10 km ma korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Zator tworzy się ze względu na duże natężenie ruchu między węzłami Szczecin Podjuchy i Rzęśnica na jezdni w kierunku Świnoujścia. Doszło tam również do dwóch kolizji. Pogodowe alerty obowiązują niemal w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Na południu kraju temperatura może wynieść nawet 35 stopni, w nocy 20. Wydano także ostrzeżenia przed burzami. Te obowiązują w południowej Polsce. A w czasie tak ekstremalnych temperatur rosną kolejki do serwisów klimatyzacji. Każdy chce, aby w samochodzie było przyjemnie.
13: Kolejka jest o wiele, wiele większa, więcej ludzi przyjeżdża, ponieważ upały dokuczają.
14: A klimatyzacja nie działa.
13: A klimatyzacja nie działa właśnie. I wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
14: Serwis klimatyzacji, czyli?
13: Sprawdzenie szczelności, wymiana oleju w kompresorze, uzupełnienie czynnikiem i odgrzybianie przede wszystkim, tak? Żeby nie wdychać nieprzyjemnych zapaszków, które tam mogą w jakiś sposób szkodzić dla zdrowia.
14: Ile to wszystko trwa?
13: To trwa tak około 40 minut.
12: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a my z nowymi faktami wracamy o 10.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Game!

0: Sponsorem programu Przepis na lato jest firma raz23drukuj.pl, oferująca artykuły do biur.
1: Lato trwa w najlepsze, wyciskamy ile możemy. Dziś sobota, która dla niektórych jest niedzielą. I w Bukowej jeszcze śpią. Cześć Marzena, obudziłam?
2: Troszeczkę, ale nie, spoko.
1: Uff, słuchaj, z ważnym pytaniem dzwonię. Być może zainspirujesz innych swoim przepisem na lato.
2: No to przede wszystkim spontan, dużo snu, dużo zabawy. Czas spędzony z dzieciakami, z mężem, z rodziną, z przyjaciółmi. Oczywiście na świeżym powietrzu.
1: I tyle, takiego dnia też wam życzę. Gadżety RMF-u lecą do Bukowej, a my czekamy na wasz wakacyjny plan, wasz przepis na lato. Piszcie na www.rmf.fm.

0: praktyki z czasem.
1: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
2: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicieś wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
13: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
14: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
15: Kolego Pikachu!
14: Nie! To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 10. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Anna Wachowska.
17: Utrudnienia dla podróżujących koleją w Trójmieście. Informacje zbiera reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Kierowcy, noga z gazu. Trzy samochody zdarzyły się na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Na Jasnej Górze tysiące pielgrzymów. Dziś jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Poranny paraliż na kolei w Trójmieście. Część składów przez ponad 2 godziny musiała korzystać z objazdu. Pociągi mają duże opóźnienia. Na dworcu w Gdańsku Głównym jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku, i powiedz, co było powodem tych utrudnień?
18: Jak usłyszałem w spółce PKP PLK, około godziny 6:20 pociąg wykonujący jazdę manewrową w Gdyni Głównej minął miejsce, w którym powinien się zatrzymać, tak zwaną tarczę manewrową, i rozpruł rozjazd. To zablokowało możliwość normalnego przejazdu pociągów z Gdyni Głównej w kierunku Gdańska, więc pociągi musiały korzystać z objazdu, cofać się do Gdyni Chyloni. To oczywiście wydłużyło podróż.
19: 140 minut.
18: A dokąd?
19: Do Katowic.
20: Raz jest tak, że pół godziny, raz, że godzina, potem znowu 40 minut.
19: Jest opóźniony jakoś już od godziny.
20: Jedziemy do Poznania, to jest do Pragi normalnie pociąg. Ogólnie to się nie dało przejść po prostu. Po prostu jest masa ludzi i nie widać niczego dosłownie. No i pociągi no na razie tak w miarę swobodnie już przyjeżdżają, więc jest okej, nadrabiamy to.
18: Dokładnie, przywracany jest normalny ruch, około godziny 8.30 pociąg, który uszkodził rozjazd, zabrano. Teraz problemem jest to, co nagromadziło się do tej pory, więc pozostałe wcześniej opóźnienia muszą się jeszcze stopniowo rozładować. Z Gdańska Głównego Stanisław Pawłowski.
21: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
17: Zmotoryzowani uważajcie na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Klinijska i Goleniów Południe zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia i tak może być jeszcze przez godzinę. Za 2 godziny w Warszawie rozpocznie się wojskowa defilada z okazji dzisiejszego święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział niemal 2000 żołnierzy. Na stołecznej Wisłostradzie zaprezentowany zostanie także wojskowy sprzęt. Defilada dla kierowców oznacza utrudnienia. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, który rejon Warszawy kierowcy powinni omijać?
22: To przede wszystkim te części Śródmieścia i Żoliborza, które leżą bliżej Wisły. Wisłostrada na wysokości tych dzielnic zamknięta jest już od wczoraj, podobnie jak wszystkie mniejsze dojazdowe ulice. Oprócz tego, ze względów bezpieczeństwa związanych z przelotem myśliwców i innych samolotów, od 11.30 do 13.30 całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Piesi i rowerzyści nie skorzystają także z kładki Magdaleny Abakanowicz. Osoby wybierające się autem na defiladę muszą także pamiętać, że większość miejsc parkingowych położonych w pobliżu Wisłostrady będzie zamknięta. Dla tych, którzy planują dostać się komunikacją miejską, dobra rada. Warto odwiedzić stronę warszawskiego transportu publicznego, aby zapoznać się ze zmianami w kursowaniu autobusów czy tramwajów, a tych zmian jest naprawdę sporo.
17: Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów weźmie dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Rozpoczną się za godzinę. O przygotowaniach do uroczystości reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z pielgrzymami w Częstochowie.
23: Wianek jest uwity w drodze z ziół i kwiatów. Będzie adoracja, będzie odśpiewanie apelu też już w tym miejscu na Jasnej Górze, więc to też będzie tak na pewno budowało, już będzie inna atmosfera niż na pielgrzymce.
24: Świętujemy dzisiaj Matki Boskiej Zielnej, więc tego dnia święcimy zioła, ale też płody, też zboża, wszystko, co służy do pokarmu, też do leczenia. My po drodze zbieraliśmy, tutaj widzę, że głównie jest nawłoć, ale też jest Bylica Pospolita, jest krwawnik na rany, jest też ostropest na wątrobę. Tu jest dość dużo takich leczniczych. Też i pielgrzymi też stosują zioła po drodze. Przyznajemy się do tego.
17: A że dziś, jak mówiliśmy, przypada również Święto Wojska Polskiego, dlatego wieczorny apel jasnogórski będzie miał ceremoniał wojskowy. A już za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne będzie o teatralnej wersji Gry o Tron.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Na razie bardzo przyjemnie, ale już za chwilę po południu będzie lampa.
1: No i dobrze, bo to jest sierpień, to powinna być lampa.
16: Więc trzeba wyciskać wakacje, nawet 35 stopni w Szczecinie, po 34 w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, po 30 w centrum. Taką ochłodę to można znaleźć na przykład w Suwałkach, tam 26 stopni.
1: Mam nadzieję, że czołgi mają klimę, bo to w czołgach będzie dzisiaj gorąco.
16: RMF FM jest klima, dlatego słyszycie Przemysława Skowrona.
1: Dzień dobry.
16: Przyszedł schować się przed tymi upałami.
1: Ale też przyszedłem troszeczkę pograć najlepszej muzyki w RMF FM. Tutaj mam taki numer, tutaj taki. To jest, ale naprawdę zagraniczne, polskie i to wszystko będę puszczał.
16: Tak?
1: No.
16: I tak do 15.
1: No, do 15. A potem też będziemy grali, wiesz, dalej. Do końca świata i nawet jeden dzień dłużej. To było hasło chyba orkiestry, nie?
16: Tak.
1: A to my też tak będziemy grać.
16: I to historia przy okazji.
1: Też ten? No dobra, Europe leci, najlepsza muzyka pod słońcem. Gra Anita Janczak. Idziesz sobie do domu wypocząć, czy się opalać jeszcze?
16: Ja jeszcze się schowam przed tymi upałami i jeszcze kawę wypiję z tobą.
1: A my tu z wami posiedzimy i pogramy.

0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest dystrybutor filmu Tylko Jedna Noc.
1: Tylko jeden dzień. Gdybyście na przykład taki mieli, albo tylko jeden weekend do spędzenia w te wakacje, to co byście zrobili? Jakie są wasze pomysły na weekend? Czy na przykład, nie wiem, Dolny Śląsk, Góry Zamki, Tajemnice, czy może Roztocze, Szum Wody, Renesansik, Delikatny, Zamojszczyzny, czy może Beskidniski, tak zwane najcichsze góry w Polsce, a może Puszcza Knysyńska, troszeczkę dzikości, troszeczkę mozaiki kultur, może Warmia, czyli taka bardziej kameralna alternatywa dla Mazur. O, Lidzbark, spływ Maruską, Łyną, kurczę, jest trochę pomysłów. Jakie są wasze pomysły na spędzenie weekendu? Chwalcie się, 3-3-2-2 i teraz uwaga, bardzo ważna historia. Najlepsze SMS-y, autorzy najlepszych SMS-ów, najlepszych pomysłów na weekend dostaną bilety do kina na film Tylko Jedna Noc. Tak, żeby jeszcze bardziej dołożyć wam w te wakacje wrażeń, a przy okazji zainspirować was jakimś ciekawym pomysłem na weekend. Jakie są wasze pomysły na weekend? 3-3-2-2, bilety czekają.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest dystrybutor filmu Tylko Jedna Noc.
2: Reklama.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
8: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
7: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
8: Pyszne po polskie.
7: Słuchaj w RMF FM.
9: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Lato.
16: RMF FM.

0: Alex Warren, Passenger, nasza muzyczna nowość w RMF FM, proszę bardzo, ale to dobrze brzmi. 10.33 na zegarach. Mamy tu w redakcji koleżankę, która wie wszystko o podróżowaniu. To jest, no, rozumiecie, to jest Tony Halik i Elżbieta Dzikowska w jednym po prostu nowe wydanie. Kołodka, znana jako Kołodka z radia. Wie o podróżowaniu wszystko, będzie teraz opowiadała o tym, co ją spotkało, gdy podróżowała po świecie, a była wszędzie. Agnieszka, jaki był twój największy, nie wiem, wakacyjny, wyjazdowy, podróżniczy błąd?
1: Największy błąd, jaki popełniłam na Bali.
0: No właśnie.
1: Uwierzyłam, że to raj na ziemi pełen ludzi uprawiających jogę, medytujących i trzymających zdrową dietę. Tymczasem Bali to już miejsce masowej turystyki. Jest naprawdę zatłoczone, naprawdę zakorkowane i bardzo zanieczyszczone, głównie plastikiem. Pełne miejsc bez lokalnego klimatu, a raczej pełne miejsc stworzonych pod europejskiego czy amerykańskiego turystę. Bali jest dla mnie tak bardzo nieindonezyjskie, że jednak to miejsce omijam szerokim łukiem.
0: Czyli Bali będziemy się bali na Bali na razie, nie? A jeżeli chcecie więcej porad od Agnieszki Kołodziejskiej, to szukajcie jej na Instagramie, słuchajcie jej w RMF FM. A przy okazji polecamy też nasze wspólne podcasty, czyli grupę sąsiedzką, też do znalezienia na YouTubie.

0: Universum Kaśki Sochackiej w RMF FM. Dziękuję za wasze wszystkie pomysły na weekend. Będziemy dzwonić do zwycięzców. Gratulujemy, bo pójdziecie do kina na fajny film dodatkowo. Ale pewnie po weekendzie, albo w następny weekend. Są ważne takie pomysły na lato. Tak się trzeba bawić. Jeden SMS nas zafrapował. Przypomnę, dzisiaj jest 15 sierpnia, sobota. Dzisiaj jest wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Praca, praca i jeszcze raz praca. To jest czyjś pomysł na weekend. A dokładnie to skanowanie pól uprawnych sensorem gamma. No i powiem ci, że my ci zazdrościmy tutaj w redakcji. Poskanowalibyśmy sensorem gamma pola uprawne. Zboża, łany, to się kołysze, piękne, polskie, błękitne niebo nad tym wszystkim, a ty ciach z sensorem. A my tu dla odmiany puszczamy najlepszą muzę pod słońcem i wrócę z nią do was po krótkiej przerwie o charakterze komercyjnym.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen.

0: Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest RMF FM.

0: Szokoker.
1: W RMF FM. Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 11. Niebawem będziemy dla was mieli fakty.
2: Reklama.
0: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
10: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
9: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
10: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
1: Dochodzi 11, co to oznacza, że mamy dla was w tym momencie kolejną porcję faktów. Anna Wachowska przy mikrofonie. Zapraszamy.
14: Jestem. Zapraszam. Wojsko świętuje. W Warszawie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Potem wielka defilada. Za pół godziny rusza Parada Morska w Gdyni. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasie Kaszubskiej i obwodnicy Trójmiasta. Polecamy także fakty kulturalne. Będzie o teatralnej wersji Gry o Tron. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie w dniu święta Wojska Polskiego odbyła się uroczysta odprawa wart. W faktach przenosimy się do stolicy. Te uroczystości obserwuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
15: Witam.
14: Kto złożył kwiaty w hołdzie obrońcom ojczyzny?
15: To m.in. prezydent Karol Nawrocki, jak również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości przenoszą się teraz w stronę Wisły. Za niecałą godzinę rusza wojskowa defilada. Tu, gdzie teraz się znajduje, czyli przy Wisłostradzie, wszystko jest już gotowe. Kilkaset metrów od naszego wozu satelitarnego ustawione są m.in. czołgi, armatochaubice, wodze opancerzone, które za, tak jak mówiłem, nieco ponad godzinę przejadą ulicami Warszawy. Po raz pierwszy w trakcie wojskowej defilady na niebie pojawiły się też polskie myśliwce F-35. Coraz większy tłum zbiera się pomiędzy Wisłostradą a Starym Miastem.
14: A już za pół godziny o 11.30 w Gdyni rusza Parada Morska. Kierowcy, uważajcie na trasie Kaszubskiej w pobliżu miejscowości Wielogłowy między Słupskiem i Lęborkiem. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Słupska. Z problemami w tym miejscu musicie się liczyć do południa. Z kolei wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 może wydłużyć się nawet o 40 minut. Na obwodnicy między węzłami Kowale i Gdańsk Południe samochód po kolizji zajmuje jeden z pasów. Nawet 10 tysięcy euro, czyli około 45 tysięcy złotych za próbę przepłynięcia cieśniny Gibraltarskiej. Takie stawki mają proponować nielegalni przemytnicy migrantom z Maroka. Maroka. Ceuta, czyli hiszpańskie terytorium w Afryce Północnej, szykuje się do możliwego forsowania granicy, które według medialnych doniesień ma odbyć się dzisiaj. W Faktach Benjamin Kubiak-Piłat, specjalny wysłannik RMF FM do Afryki Północnej. Benjaminie, jak wygląda monitorowanie wybrzeża Ceuty?
16: W porcie obecne są patrole policji i gwardii cywilnej. Ponadto łodzie patrolujące morze sprawdzają, jak wygląda zabezpieczenie nowej blokady morskiej, będącej przedłużeniem lądowej granicy Ceuty z Marokiem. O stawkach, jakie migrantom mają proponować przemytnicy, opowiedział mi jeden z Marokańczyków, który 2 tygodnie temu przepłynął tu z Maroka. Próbują przewozić ludzi na skuterach wodnych. Kiedy tu przybyłem, to kosztowało od 3 do 4 tysięcy euro. Teraz są już nawet 12 tysięcy dolarów, czyli ponad 10 tysięcy euro. W ostatnich dniach Straż Morska zatrzymała m.in. łódź, którą w nocy pod osłoną mgły próbowano przetransportować do Europy grupę migrantów z Maroka. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Sobota może być medalowa dla naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. W Faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
17: Dzień
14: Czarku,
17: dobry.
14: Na kogo liczymy najmocniej?
17: Oczywiście najmocniej na Natalię Bukowiecką, która wieczorem po 21 pobiegnie w finale biegu na 400 metrów. W końcu to nasza medalistka olimpijska z Paryża. W półfinale w Birmingham poradziła sobie naprawdę znakomicie.
18: Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki wyplan, żeby to wyjść tą najwyższą formę w sezonie i jak widać, się udało, więc z tego jestem zadowolona.
17: Bukowiecka byłaby pewniakiem do walki o złoto, ale niestety przez problemy zdrowotne na razie w tym sezonie biega nieco wolniej niż w najlepszych startach, zatem już sam medal wydaje się, że będzie sukcesem. Także wieczorem mamy skok wzwyż, w którym wystąpi medalistka Mistrzostw Świata z Tokio, Maria Żodzik. Przez cały dzień na medal będzie natomiast pracować Adrianna Sułek-Schubert. Po pierwszym dniu rywalizacji siedmioboistka przewodzi stawce i spróbuje obronić pozycję na podium. Jej pierwszy start już za około pół godziny.
19: Pora na fakty kulturalne.
14: W nich o scenicznej wersji gry o tron Szalony Król. Zaprasza Katarzyna Podraza.
20: Kultową sagę na deskach teatru będzie można oglądać do 5 września.
21: Akcja spektaklu rozgrywa się na krótko przed wydarzeniami z pierwszej książki George'a Martina, na której oparto filmową sagę. Zdaniem krytyków teatralnych to żaden komercyjny chwyt, lecz głębokie uzupełnienie epickiej franczyzy. Powinno się to spodobać fanom serialu, a także miłośnikom teatru, mówi Michael Schaffer, który wcielił się w tytułową rolę króla. Szekspirowski dramat połączono w spektaklu z brutalną polityczną intrygą. Wystawiany on jest w Stratfordzie nad rzeką Avon, w mieście, w którym urodził się William Shakespeare.
20: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Fremorgan. W Suwałkach intensywne przygotowania do festiwalu filmowego Wajda na Nowo. To rodzinne miasto tego wybitnego polskiego reżysera.
22: Po raz 6 zatem w Suwałkach fetujemy Andrzeja Wajdę. Zastanawiamy się nad fenomenem tego największego polskiego twórcy filmowego.
20: Mówił Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A i proszę, jak wam mówiliśmy, że załatwimy piękną pogodę na ten sierpniowy weekend, to nie wierzyliście. A tu ciach! Już teraz w tym momencie 23-25 kresek pokazują termometry na północy, 26 w centrum kraju, 30 jest we Wrocławiu, 30 również w Szczecinie, najcieplej wzdłuż granicy zachodniej, póki co. Potem będzie jeszcze cieplej, bo zobaczymy na północnym wschodzie, czyli piękne Suwałki 26, centrum kraju 30-31, na zachodzie 34 kreski. I to wszystko na plusie, kurczę.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Z biometem słabo dzisiaj, ale jeżeli mamy piękne niebo nad głową, słoneczko świeci, chmur brak, nigdzie nie pada, jest cieplutko, bo to jest sierpień, to po co komu biomet? Co to my? Nie umiemy bez biometu? Umiemy. ATB teraz dla was. Dzień dobry.

Shakira i Burna Boy, wiadomo, FFM, najlepsza muzyka pod słońcem. Tylko taką tutaj macie, ale to jest RMF FM. To jest pod słońcem RMF FM, tak się nazywa ten program, więc co wam mam grać, jeśli nie najlepszą muzykę. Słuchajcie, bilety do kina już rozdałem, ale wciąż przesyłacie mi wasze pomysły na weekend. Piszecie pod 3322. Jestem dostawcą kapusty nad morzem, rozwożę ostatnią partię i jadę nad jezioro. Będę się kisił. Elegancko, stary Bałtyk bez kapusty to nie jest prawdziwy Bałtyk. Także brawo ty, coś wspaniałego. Dziękuję w imieniu kraju i Bałtyku. Jeszcze jeden pomysł na letni weekend. 15 sierpnia powolne i szczegółowe czyszczenie tylnej ścianki lodówki miękką gąbką na oczach mojej żony. Aleś ty nam, chłopie, zaimponował. To jest naprawdę... To... No ja się wzruszam. Delikatna łezka rosi policzek. Ja nawet robię teraz specjalnie dla ciebie meksykańską falę w studiu RMF FM. Brawo! I dla wszystkich porządnych chłopów w Polsce, co to z gąbkami na oczach żony czyszczą, to i owo dla was no doubt.

0: bryska za nami. To jest muzyka najlepsza pod słońcem. Wy dzisiaj nie musicie nic zrobić. To jest sobota, sierpień, wakacje, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, 15. I tak wy dzisiaj, ale lista obowiązków jest bardzo krótka. To są tak naprawdę dwie pozycje w tej liście obowiązków. Nie licząc tych, którzy są w pracy, dzisiaj defilują i tak dalej. Wy dajecie głośniej RMF FM? Niewiele. Troszeczkę, no. Zresztą sami wyczujecie, ile wam potrzeba, nie? Tak, żeby muzyczka trafiała prosto przez uszy do serduszka i w żyły, a drugie to wystawiacie buzię do słońca. I tyle. I nic więcej nie trzeba robić. Radio gra, słoneczko świeci i o takie wakacje walczyły pokolenia Polaków.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Życie jest piękne. Mówi Skubas i nie podyskutujesz z tym. To nie ma szans, życie jest piękne. A Polskie jest pyszne. Przypominam, że w te wakacje mamy taką akcję dla was, Pyszne bo Polskie. I podróżujemy po całym kraju w poszukiwaniu najsmaczniejszych lokalnych produktów. Próbujemy, wy próbujecie tradycyjnych polskich przysmaków. Stworzymy razem taką kulinarną mapę Polski. To jest coś wspaniałego. I palce lizać. Uwaga, zabawa, konkurs 3-3-2-2. Piszcie, jaki lokalny specjał z waszej okolicy polecacie całej Polsce? Czyli jak do ciebie wieś, miasteczko, miasto, region, dzielnica, nie wiem, przyjedzie cały kraj, to czego powinni skosztować? Na co byś zaprosił Olbratowskiego ze Skowronem? I teraz uwaga, bo dla autora najciekawszej odpowiedzi mamy kartę o wartości 400 zł na zakupy w sklepie Lewiatan, gdzie w aplikacji Mój Lewiatan możecie sprawdzić m.in. lokalne produkty. To co? Czego u was skosztować? 3-3-2-2.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano znak towarowy Lewiatan, należący do polskiej sieci handlowej Lewiatan.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
20: Wakacje pod słońcem RMF

0: Somber w RMF FM. Ciastko bomba legnicka. Kurczę, zjadłbym, ale to nęci. Sławkowskie pieczątki też bym zjadł, bo też bardzo mocno nęcą. Ciasto Marcinek, przysmak Podlasia, to także dobrze brzmi, też bym skosztował. Gęsi pimpek Gęsi pipek z Częstochowy też bym zjadł. Ale najbardziej przemówił tutaj do nas cebularz z Lublina. Przekrojony na pół, nadziany kotletem schabowym z mięsa z ras puławskich. Do tego w środku jest delikatny sos jogurtowy, jest awokado, jest cytryna i to się na ciepło je. No i to bym, o, jakbym to wrzucił. Ale bym jadł. A jeszcze jakbym jadł. Robert, karta jest twoja, gratulujemy i to serdecznie.
1: No tak.
0: Krzysztof Krawczyk teraz.
1: Razem być nam ze sobą.
0: Jedyta Bartosiewicz.

0: RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. To pod słońcem RMF FM. Za chwilę 12, niebawem w południe u nas fakty.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
4: Pewnego lasa?
5: Tak.
4: Zupełnie?
6: Zupełnie.
4: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
3: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i nasz kanale YouTube.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
11: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: 12 przed nami, fakty w RMF FM również przed nami, a tema dla nas Anna Wachowska. Polecamy i zapraszamy.
15: Polskie wojsko świętuje w Warszawie i w Gdyni paradę morską i rozpoczynającą się defiladę wojskową śledzą reporterzy RMF FM. Połączymy się z nimi na początek faktów. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców w warmińsko-mazurskim i na Mazowszu. Będziemy również w Zakopanem. Tam trwają europejskie targi produktów regionalnych. W Warszawie i w Gdyni trwają główne uroczystości Święta Wojska Polskiego. W stolicy lada chwila ruszy wielka defilada wojskowa. Przy Wisłostradzie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry. A na Zatoce Gdańskiej od pół godziny trwa wielka parada morska. Obserwuje ją reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witajcie panowie.
16: Dzień dobry.
15: Zacznijmy od stolicy. Na co mieszkańcy i turyści, którzy gromadzą się wzdłuż Wisłostrady, czekają najbardziej?
17: To przede wszystkim wojskowe maszyny, które pojawił się nad Warszawą. Osoby, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że show skradnie dziś jeden z myśliwców.
18: F-35, to bo w końcu będzie nasz. W zeszłym roku miał być niby wypożyczony przez Amerykanów, a był po prostu amerykański.
19: F-35 oczywiście. No plus ma być kilka nowych zabawek polskiego wojska, więc zobaczymy, jak to na żywo wygląda.
1: Samoloty, czołgi.
18: K2 i nasze borsuki.
9: My obydwoje jesteśmy militarnymi świrami, więc to ogólnie wszystko nas tu rajcuje.
17: Na niebie oprócz polskiego F-35 Husarz pojawił się również F-16 Jastrząb, śmigłowce Apache i Black Hawk. Z kolei ulicami przejadą m.in. czołgi Abrams, K2 oraz Leopard. Na trasie pojawił się też bojowe wozy piechoty Borsuk czy transportery Rosomak. W kolumnie znajdą się także armatochałubice Krapi K9 i wyrzutnie HIMARS. Z kolei Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej pokażą m.in. systemy Patriot i Poprad z Wisłostrady, gdzie za chwilę rozpocznie się defilada. Kacper Wróblewski.
15: To teraz Zatoka Gdańska. Tam ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów płynie wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża, a cały szyk ma prawie 9 kilometrów długości. Obserwuje go z sopockiej plaży Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz widzisz?
16: No przed nami na zatoce zza horyzontu wyłania się cały sznur okrętów. Płyną jeden za drugim. Teraz w stronę Mola w Brzeźnie coraz więcej osób zatrzymuje się tu, by obserwować to, co dzieje się na morzu. Widać w końcu na horyzoncie okręty.
7: Widać, tak.
10: Sporo tego płynie.
3: Ale nadal robi wrażenie. Przede wszystkim widać tą potęgę armii. Mam nadzieję, że ona się w przyszłości będzie rozbudowywać, tak? No bo to jest, w tych czasach myślę, że to jest bardzo ważne.
4: To też jest duże znaczenie dla naszego kraju i dla nas to jest bardzo ważne jako patriotów i osób, które tu mieszkają i żyją.
16: We'll be right back. Paradę prowadzi fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Za nią płyną m.in. okręty przeciwminowe, ratownicze, rozpoznawcze i hydrograficzne oraz holowniki. Są też dwie jednostki sojusznicze ze Szwecji i Litwy. Premier Donald Tusk na otwarciu parady w Gdyni składał hołd wszystkim bohaterom historii Polski, żołnierzom, pilotom, a tu, nad morzem, szczególnie marynarzom. Mówił, że bez ich ofiary poświęcenia Polska nie byłaby dziś wolnym, suwerennym państwem. Okręty, gdy dopłyną do Gdańska, później zawrócą i ponownie przejdą przed Sopotem w kierunku Gdyni, ale już dużo bliżej. Około 13:30 mają znaleźć się przy Molo Południowym. Tam będzie można zobaczyć je z bliska, na wyciągnięcie ręki.
5: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
15: Do 3 kolizji doszło na około 200-metrowym odcinku trasy S7 w pobliżu miejscowości Pasłęk w Warmińsko-Mazurskiem. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe, motocykl i ciężarówka. Zablokowana była trasa w kierunku Gdańska. Przed chwilą ruch został przywrócony, ale korek ma kilka kilometrów. Utrudnienia także na mazowieckim odcinku S7 w miejscowości Uniszki Cegielnia, to odcinek Mława-Nidzica. Zderzyły się 2 osobówki, zablokowane jest pas w kierunku Gdańska. I jeszcze pilna informacja sprzed chwili. Katarzyna Zdziebło zdobyła w Birmingham srebrny medal Mistrzostw Europy w chodzie na dystansie maratonu. Gratulujemy. W Zakopanem na Równi Krupowej trwają europejskie targi produktów regionalnych. Poza oscypkami czy brędzą są wyroby małych producentów z całej Polski, a także z Włoch, Hiszpanii, Węgier czy Francji.
6: Dzisiaj były pierogi z brędzą, chałuski z brędzą, jutro będzie coś innego, także przez 5 dni będziemy mogli spróbować tych produktów pasterskich.
20: Instytut Serowarski w Szwajcarii parę lat temu ogłosił, że najstarszym miejscem, gdzie występował ser z dodatkiem podpuszki, czyli sery dojrzewające, było 7,5 tysiąca lat temu Kujawy polskie. Więc mamy tradycję, musimy ją przywrócić z powrotem do łask polskich serów.
21: Szukamy w tej historii, ale też szukamy innowacyjnych pomysłów, żeby łączyć właśnie smak lawendy z nowymi powiązaniami, tak jak właśnie z brzoskwinią. Fantastyczny smak.
15: O te smaki w Zakopanem pytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. W faktach godzinę będzie o waszych planach na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Południe minęło. Nakłamałbym was. 5 minut temu. Pod słońcem RMF FM słuchacie najlepszej muzyki pod słońcem również, bo tak wam teraz będziemy grać. Aż do wieczora, może nawet o minutę dłużej, kto wie. Teraz Calling, a potem Madonna w RMF FM.

0: No i tak to ja mogę spędzać sobotę. Niko i Vince grają w RMF FM. Kompocik delikatnie w kubeczku chlupocze. Czego trzeba więcej? Dzisiaj nie tylko w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, dzisiaj nie tylko Święto Wojska Polskiego i 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. Dzisiaj również jest, wyczytałem w tym momencie, Dzień Synowej. No proszę, spodziewaliście się? Ja kompletnie nie. A przecież każdy był, jest albo będzie synował. Czy to jest kompletnie bez sensu? Ja gadam głupoty, nikt mi nie powie skowron zbastuj, tylko ja jakoś tak się... No łatwo jest się czasami zagalopować, szczególnie jak taka piękna sobota za oknami. Uważajcie na siebie i korzystajcie z tego dnia na pełnej.
1: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
8: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
7: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
9: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Pod słońcem RMF FM. Dużo dobrego grania.

0: No, wstawaliście rano, nie wierzyliście, że wam RMF FM zagra o 12.34 Swedish House Mafia i Lickley w jednym numerze. A tu proszę, mamy takich więcej letnich, idealnych kawałków. To jest w końcu muzyka najlepsza pod słońcem, jak w wakacje. To tylko takie numery, tylko z RMF FM, tylko dając głośniej, tylko rozkoszując się sierpniem. SMS przyszedł: przyjeżdżając do Kielc, trzeba spróbować lodów o smaku majonezu kieleckiego. Przysięgam, że takie są. Pisze słuchacz w SMS-ie pod 3322. No, no, powiem ci, zjadłbym. No, ale gdyby się pojawiły lody o smaku majonezu winiary, też bym zjadł. Majonez kętrzyński, też bym zjadł. Mało tego, wziąłbym naraz 3 gały. Adrenalina teraz dla was.
1: Los mi sprzyja, buzuje adrenalina.
0: Michał Szczygieł.
1: Nie wiem jak.

0: Dobra, a teraz uwaga, dalej trzymamy buzię w kierunku słońca. Tak jest, żeby się opalała twarzyczka, ale nastawiamy uszu, bo... Przypominam, że trwają wakacyjne sejfy, czyli lato na bogato w RMF FM. W poniedziałek przed wami kolejna szansa na zostanie milionerem, bo nowy, świeży, pachnący milion prosto z banku czeka w naszych sejfach. Ale to w poniedziałek. Wejść do zabawy można teraz, w tym momencie. Warto, bo wchodząc teraz, jesteście też w grze o Forta Kugę w piątkowym finale w przyszłym tygodniu. Czy jeden SMS działa i tu, i tu, i w poniedziałek bańka, i w piątek bańka albo Fort Kuga. A to jest nowka sztuka EcoBoost 1,5, kolor Magnetic Grey. Czyli już w kolejny weekend, 22, w następną sobotę, możecie się wozić taką furą po Polsce, poza granicę, nie wiem, gdzie chcecie. My tego nie pilnujemy, nie sprawdzamy. A w aucie klimka, ambientowe podświetlenie wnętrza, kamerki, system rozpoznawania znaków drogowych. Ja bym jeździł, ja bym się woził, ja bym brał familię, ciach, tyle nas widzieli. I teraz uwaga, bo w każdym finale pytamy was, skąd jesteście. W każdym finale wakacyjnych sejfów. A wy nam opowiadacie, ale to pytanie podajemy teraz. Zanim wejdziecie do zabawy, chcemy wiedzieć, skąd jesteście, chcemy sprawdzić, w jakiej polskiej miejscowości, w jakiej części naszego kraju mieszka szczęście. A zatem pod 7474 przyślijcie nazwę waszej miejscowości. I ja teraz przez 8 minut, tylko tyle mogę, będę mnożył wasze SMS-y razy 1240. Wykorzystajcie szansę sobotnią, załapcie się na milion tu, na milion tam i na kugę. Wejdźcie do zabawy na www.rmf.fm albo nazwę miejscowości wyślijcie SMS-em pod 7474.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: RMF FM na wakacjach.
8: To będzie lato w Waszym rytmie.
9: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
8: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
9: Zgłoś się na www.rmf.fm.
7: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej Ciebie.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: chwila staje się dziką przygodą!
1: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
3: W euro na wszystko się stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: I tak trzeba grać. Timbaland i Kerry Hilson w RMF FM. Jak ktoś tak nie gra, to nie jest RMF, to szkoda tego słuchać w ogóle. Życie jest zbyt krótkie, by słuchać kiepskich stacji. Tu RMF FM, a za chwilę punktualnie 13 u nas kolejne fakty.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
9: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
9: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: 13, taką godzinę pokazują zegary na Kopcu Kościuszki w RMF FM, a skoro 13, to i kolejna porcja faktów przed nami. Anna Bachowska.
14: 2000 żołnierzy i 300 maszyn. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed chwilą prezydent wręczył nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Prosimy o uwagę kierowców. Są problemy na obwodnicy Trójmiasta i śląskim odcinku A4. A potem, pod lupą faktów, wasze plany na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W stolicy trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na warszawskiej Wisłostradzie jest wóz satelitarny RMF FM. W faktach ponownie dziś nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, co dzieje się teraz na miejscu?
15: A teraz głos zabiera, jak chyba słychać, prezydent.
14: Tak,
15: jak mówił przed chwilą Karol Nawrocki, polski naród doskonale zna cenę za niepodległość.
16: Zasadnicza większość z nas nie brała udziału bezpośrednio w wojnie. To duch tego narodu zna cenę wolności, niepodległości i cenę wojen.
15: Wcześniej, po uroczystym odśpiewaniu hymnu, rozpoczęła się ta część defilady, na którą czekało najwięcej uczestników. Przelot wojskowych maszyn nad stolicą. Warszawskie niebo przecięły m.in. polskie myśliwce F-35 czy F-16. Po przelocie wszystkich maszyn prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej wręczyli nominacje generalskie i admiralskie. Za chwilę ulicami przejedzie ciężki sprzęt, czołgi, wozy opancerzone czy armatochałubice. Z Wisłostrady, gdzie trwają uroczystości Święta Wojska Polskiego, Kacper Wróblewski.
14: O 4 filarach bezpieczeństwa, sojuszach, inwestycji w armię, gospodarce i bezpiecznych granicach mówił w dniu Święta Wojska Polskiego w Gdyni premier Donald Tusk.
17: Nie chcemy już bitew,
13: jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
14: Premier zwrócił się także do politycznych oponentów.
13: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek.
14: Podkreślał szef polskiego rządu. Uwaga kierowcy, jedna osoba ucierpiała w wypadku na obwodnicy Trójmiasta. Na węźle Chwaszczyno, chodzi o odcinek Lęborg-Gdańsk, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Szczecina. Trzy samochody osobowe zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło między węzłami Kleszczów i Łany. Tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia.
17: Wakacyjne fakty RMF FM.
14: Przed nami ostatnie dwa tygodnie wakacji. Sprawdzamy więc, czy mimo pięknej letniej pogody zauważacie już pierwsze oznaki zbliżającego się września.
18: Może ja zapytam mojej córeczki, czy ty czujesz, że już koniec wakacji? Jeszcze czujesz lato?
19: Czuję lato.
20: Pani podobnie?
18: Ja podobnie. Pogoda sprzyja, także cieszmy się latem jak najdłużej. Jak przyjdzie przedszkole, szkoła i będzie pogoda, to będziemy dalej korzystać z uroków lata.
20: A jakie jeszcze plany na tę końcówkę sierpnia, te ponad dwa tygodnie sierpnia, które przed nami?
19: Porysować.
21: W zasadzie to w sierpniu, co by mogło się jeszcze... Ja chodzę do pracy, ja już nie mam wakacji.
20: Ale są weekendy. Takiego.
21: Są weekendy, dlatego ten weekend jakiś chciałabym przeznaczyć na wyjazd nad morze jeszcze.
14: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Fakty zaczynaliśmy od obchodów Święta Wojska Polskiego i nimi kończymy, bo to nie tylko wielka defilada, ale też piknik wojskowy na Cytadeli Warszawskiej, a więc możliwość bezpośredniego spotkania się z żołnierzami i obejrzenia z bliska najnowocześniejszego sprzętu. Już na samym wejściu tłum, bo w pobliżu zaparkował czołg Abrams.
22: No, robi niesamowite wrażenie. Najnowocześniejszy sposób sterowania czołgiem i dużo układów elektronicznych.
23: Mam wrażenie, że rozmawiam z fachowcem albo przynajmniej pasjonatem.
22: Pasjonatem przez małe P. Myślę, że lepszego czołgu w tej chwili na świecie nie ma i dobrze by było, żeby w polskiej armii było ich jak najwięcej.
20: Fajne, brat?
19: Fajne.
23: Coś ci się podobało w takim czołgu najbardziej?
19: No, że są z przodu komputery.
23: Aha, czyli byłeś w środku Abramsa.
19: Nie byłam. A,
23: ale widziałeś te komputery,
19: tak? Widziałam. Z drugiej strony byłam.
24: Działa samobieżna, jak jest, zobaczymy. Jakieś kraby. Yes. Co tam jest? Może bursuka zobaczymy? Raka? I kogo jeszcze?
19: Nie wiem.
24: Coś jeszcze poszukamy.
19: Poszukamy.
14: Czasu na poszukiwania jest sporo, bo piknik wojskowy potrwa do 18, a z miłośnikami militariów rozmawiał Igor Skrzypek. My słyszymy się o 14.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobra, nie trzeba mnie namawiać, ale zupełnie co wy do grania najlepszej muzyki pod słońcem w RMF FM, bo ja po to tu jestem. Po to mi dali ten stół, przy którym siedzę, po to mi dali te suwaki, po to mi wpieli wszystkie gramofony, kompakty, magnetofony, magnetowidy, cudawianki, digikarty, żeby wam zagrać najlepszą muzę. Prosto z naszego komputera pełnego dziesiątek tysięcy numerów. Ed Sheeran, Shape of You, specjalnie dla was. Przemysław Skowron, proszę bardzo, dajcie głośniej.

0: Céline Dion w RMF FM. To wakacyjny numer dla tych, którzy są za kółkiem. Uważajcie proszę, bo wiemy, że jest wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Są też problemy w okolicach Kleszczowa Łany na A4. I z tego co wiem, dostaliśmy informację o wypadku na 15 w Kujawsko-Pomorskiem na trasie Toruń-Brodnica. Tam zderzyły się dwie osobówki. Szczegóły w faktach RMF FM. A fakty u nas punktualnie. A to jeszcze chwilę do faktów mamy. O 14, ale obiecuję, że do 14 grać będziemy tylko i wyłącznie najlepszą muzykę, czyli wydajecie głośniej, pilnujecie otoczenia, siedzicie za kółkiem, słuchacie RMF FM, rozkoszujemy się piękną sobotą i życzymy tylu powrotów, ilu wyjazdów.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
1: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
2: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
1: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
4: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków
3: i odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
4: Pyszne po polskie.
3: Słuchaj w RMF FM.
5: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
6: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
12: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Po reklamie.
8: RMF FM przypomina. Trwa wakacyjny weekend.

czy będziemy się pamiętać? O to pyta podmiot liryczny, czyli Sarsa. To jest nasza muzyczna nowość. Czy będziemy się pamiętać? Taki tytuł. Powtarzam, żebyście łatwiej zapamiętali, że czy będziemy się pamiętać? To jest muzyczna nowość, RMF FM, to wam gramy tego lata. Być może będziecie pamiętali to lato przez pryzmat tej piosenki, a jeżeli nie, to zawsze wam puścimy muzykę najlepszą pod słońcem w RMF FM i sobie przypomnijcie. To i owo, całodobowo. Mało tego, to nie koniec najlepszego grania pod słońcem, dlatego że przyszedł SMS: zagraj coś energetycznego, DJ pozdro z Chorwacji, wracamy do Polski. No kurczę. Czy dwa razy mnie nie trzeba powtarzać? Spokojnie, mam tutaj guzik z muzyką najlepszą pod słońcem, już go włączam. Właśnie tu. Beat Freaks. Somebody's watching me. Nieważne, czy jesteście w aucie, czy poza, dajcie głośniej. Niech ta sobota dobrze zabrzmi.

0: się chwalicie w SMS-ach, przychodzę przesyłanych pod 3322, że rozpoczynacie urlop. Troszeczkę się też żalicie, że urlopy kończycie, ale ja jestem przekonany, że najlepsza muzyka brzmi tak samo dobrze, nieważne czy kończysz, czy zaczynasz. Przyjeżdżasz wypoczęty, opalony, seksowny, seksowna, tu ciach. Witacie kraj najlepszą muzyką w RMF FM, ale po to macie to radio. Przyszedł jeszcze jeden SMS. Dzień dobry, pozdrawiam całą redakcję ze słonecznego Radomia. My też pozdrawiamy piękny Radom. Chciałem pozdrowić sam siebie, bo dzisiaj są moje urodziny. Co ty stary, to się nie pozdrawiaj sam siebie. Od czego masz RMF FM. My cię pozdrawiamy i wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. I za chwilę dla was będziemy grać najlepsze przepoje muzyki najlepszej pod słońcem. Bo po to jest urodzinowy również RMF FM. Dokładnie.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Mega,
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
19: A jak? Na początku to był chaos i chwasty.

0: Vance Joyce i Raptide. Wiadomo, FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Polskie wojsko dziś świętuje, bo to 15 sierpnia, przypomnę niezorientowanym. Więcej będziemy o tym opowiadali z ładnymi obrazkami. W faktach RMF FM punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Castorama.
1: Teoria
5: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
8: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Przed nami 14, a skoro pełna, to oczywiście czas na kolejną porcję faktów w RMF FM. Anna Nawachowska przy mikrofonie. Zapraszamy.
12: Gdynia i Warszawa. Jedno święto Wojska Polskiego i główne obchody w dwóch polskich miastach. Jak przebiegają? Połączymy się z reporterami RMF FM. Potem ostrzeżenie dla kierowców. Uważajcie w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu. Po wypadkach są utrudnienia. A na koniec piłkarska ekstraklasa i derby Dolnego Śląska. Wojsko Polskie świętuje. Ciężki sprzęt wojskowy przejeżdża właśnie ulicami Warszawy. W stolicy trwa uroczysta defilada wraz z mieszkańcami stolicy i turystami. Ogląda ją nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze. A na Zatoce Gdańskiej trwa parada morska. W Gdyni obserwuje ją reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witajcie, panowie. Zaczynamy od Warszawy. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Kacprze, rozmawiałeś z obserwującymi defiladę. Co mówią?
13: No, na wszystkich wojskowy sprzęt robi ogromne wrażenie. Za chwilę obok mnie przejadą czołgi i wozy bojowe. Teraz trwa przemarsz wojsk różnych formacji, jak również żołnierzy sojuszniczych. Jednak na widzach zachwyt wywołały przede wszystkim maszyny, które pojawiły się na niebie.
14: A dzieciom najbardziej podobały się chyba te F-35, te głośne. Dużo narobiły hałasu i to im się podobało.
13: Mieliśmy 5 przelotów chyba. I które samoloty największe wrażenie zrobiły na panu? Myśliwce.
15: Też myśliwce. F-16.
14: Synowie są zobaczyć czołgi, tam te borsuki.
16: Może trochę za szybko leciały i trudno było się tak przyjrzeć tym samolotom, no ale piękny pokaz.
13: Zrobiło to na pani wrażenie?
17: O tak, oczywiście, ponieważ rzadko spotyka się taki widok.
13: Wielu uczestników warszawskiej defilady powiedziało mi, że za rok muszą wybrać się do Trójmiasta, aby zobaczyć, czym polska armia dysponuje na morzu. Przenieśmy się zatem do Gdyni. Tam jest Stanisław Pawłowski. Staszku, jakiego widoku mogą zazdrościć ci, którzy wybrali dziś Warszawę?
12: Na łączach mamy problemy z Gdynią, natomiast nasz reporter Stanisław Pawłowski, który obserwuje uroczystości, rozmawiał z ludźmi stojącymi wzdłuż Mola Południowego.
18: Tu akurat mój mąż płynie, no ale piękne wydarzenie, doświadczenie, Wojsko Polskie to też przepięknie pokazuje swoje siły, także jestem dumna bardzo.
19: Mąż tam na okręcie, co, jak pani myśli, co czuje, widząc tyle ludzi tutaj na brzegu?
18: No myślę, że też duma, tak, że tutaj duma jest, że tyle osób też podziwia wojsko, widzi, że też wojsko działa, także myślę, że tutaj jest wielki powód do dumy.
12: Święto Wojska Polskiego z perspektywy dwóch miast, Gdyni i Warszawy. Dziękujemy za relację Kacprowi Wróblewskiemu. Katastrofa ultralekkiego samolotu w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Przed południem maszyna z nieustalonych powodów spadła na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. Pilot przeżył i trafił do szpitala. A teraz prosimy o uwagę kierowców. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Brzeźno to trasa Toruń-Brodnica. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Problemy także na trasie S8 na Mazowszu. W miejscowości Kostowiec pomiędzy węzłami Siestrzeń i Młochów kamper uderzył w bariery. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
20: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
12: Derby Dolnego Śląska otworzą sobotę z piłkarską Ekstraklasą. Kto faworytem? Zagłębie Lubin czy Śląsk Wrocław? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
21: Dzień dobry. Tym razem zdecydowanie Zagłębie. Z kilku powodów. Po pierwsze, w ubiegłym sezonie miedziowym naprawdę dobrze poszło. Otarli się o europejskie puchary. Śląsk jest beniaminkiem. Po drugie, w składzie Zagłębia wciąż jest, jak to się mówi, pan piłkarz. 19-letni Marcel Reguła. Wielki talent. Być może już niedługo, bo mówi się o jego transferze do FC Köln lub Burnley za nawet 8 milionów euro. Po trzecie, Zagłębie zagra u siebie.
22: Wiadomo, jak to w derbach jest, kto rządzi przez pół roku, bo za pół roku będzie rewanż. To też jest bardzo ważna sprawa dla naszych kibiców. Przede wszystkim to jest najważniejszy gdzieś mecz i my się utożsamiamy z kibicami.
21: Mówił trener Zagłębia Leszek Ojrzeński. Pierwszy gwizdek w derbach Dolnego Śląska o 14.45. Po południu spotkanie Piasta Gliwice z Wieczystą Kraków, a wieczorem w Łodzi Widzew podejmie Koronę Kielce.
12: A nowe fakty w RMF FM o 15.00. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Dobrego popołudnia.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Inne radio to wam teraz zagra takie jakieś takie... A to nawet szkoda sprawdzać w ogóle tam jakieś głupoty. A tu RMF, to muzyka najlepsza pod słońcem. Idealna na sobotę, na 15 sierpnia. Proszę, Daria Zawiałow teraz. Hej, hej i dajemy głośniej.

0: wakacyjni Backstreet Boys w RMF FM. A teraz uwaga, wakacje to są wakacje, wakacje to są urlopy, urlopy to są wyjazdy. Pytanie do was, o to zresztą pytamy na www.rmf.fm. Podczas wakacyjnego urlopu odkryliście na przykład w sobie, nie wiem, miłość do biegania, albo możecie o nowym sporcie, albo w ogóle piszecie nam, co się wam przydarzyło w te wakacje, co sprawi, że będą one jeszcze fajniejsze. I z nami jest Kasia. Cześć Kasia, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć. Ty, Tomek, taki masz pomysł na wakacje? Zresztą co ja będę opowiadał, ty sama opowiadaj o tym. Jak wykorzystasz męża i książki?
1: No, jestem zapaloną taką czytelniczką i zawsze na wakacje zabieram walizkę książek. No, tak w cudzysłowie, nie? No, trochę tych książek jest.
0: No, no, no.
1: No i właśnie ją ciąga mój mąż, tak?
0: Aha, czyli masz męża, mąż nosi, ty czytasz, rozumiem, ma mąż z walizką, zgarbione plece i te tematy.
1: Tak, tak. Nie. I właśnie dlatego taki czytnik by mógł zachować zdrowie do klasy,
0: nie? Ten plan nie ma słabych punktów, ale ja mam dla ciebie propozycję inną. Czytnik jest oczywisty. Kamera sportowa GoPro Lead Hero z funkcją Wi-Fi. Nakręcisz męża, jak dźwigasz, będzie mógł pokazać całemu światu na dowód tego, jak cię kocha, jak się przykłada do twoich wakacji i jak on podnosi poziom czytelnictwa w kraju. Co ty na to?
1: Też jest dobrze, nie?
0: A potem on nakręci ciebie, wiesz, jak to będzie pamiątka z wakacji, se siądziecie przy kominku, w zimę będziecie sobie wspominali.
1: No tak.
0: Kasia, to są tylko takie moje propozycje. Kamera, czy tam ten twój czytnik też jest fajny. Ty dostajesz od nas tak naprawdę kartę podarunkową o wartości 1000 zł, Media Expert, i tam sobie kupisz albo kamerkę, albo ten czytnik, albo i to, albo zabierzesz męża, albo kupisz, no, co chcesz, co ja ci będę mówił, szalejcie, okej?
1: Okay? Tak, będzie można zaszaleć na pewno.
0: Och, można zaszaleć, można. Uściski dla męża.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrów go od nas i udanych reszty wakacji, a was zapraszamy na www.rmf.fm. Tam zabawa dalej trwa.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Matko, ratunku!
6: Oj, masz, coś się stało.
5: Komar, Marian, komar!
6: Czekaj, Barbaro, czekaj. O, ach, prawie, no. Skubany, już jest, ale bestia,
5: Brawo, Marian, rozwaliłeś elektryczną szczoteczkę do zębów.
6: Ach, Barbara, przecież ratowałem ci życie.
5: Ale szczoteczka.
6: No to będę miał wakacje od mycia zębów.
5: Ale kochanie, przecież jutro jest nasz dzień całowania.
6: A nie, no to szybciutko, mediaexpert.pl z dostawą na jutro.
5: Marian, ty spryciarzu mój.
6: Czekaj, komar,
5: au.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
21: masz. Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
22: Trafiłaś 1 300 000 zł!
21: 300 000, bo to lato na bogato.
23: Teraz ty.
24: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Po reklamie.
28: Czas na wakacyjną przygodę z RMF FM.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. A dopiero co o tym śpiewała Cleo, że w sercu mango. A nie, że w sercu. Przepraszam, że. Przepraszam za to. To jest niepoważne. To są niepoważne uwagi. Zadziwiające, jak na usta tak poważnego redaktora mediów o zasięgu ogólnopolskim, jakim jest Przemysław Skowron. Że w sercu mango. Przecież wiadomo, że w sercu mam go. I to Cleo, a to Sylwia Grzeszczak i Mango. Ale jedno mnie tłumaczy, słuchajcie, i to świetnie brzmi, zwłaszcza w wakacje, bo i to, oba te numery to jest muzyka najlepsza pod słońcem. A jak obłędnie brzmią Daniel Poacher i Wiktor Waligura? O tym się przekonacie już za chwilę w RMF FM.
1: RMF FM i wakacje. Idealny duet. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Czasem kofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź i Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Wiktor Waligora, 4 pory roku. To tak, żebyście nie musieli liczyć, ile tych pór jest, bo to jest wiosna, lato, jesień, zima, 4. Ale to trzeba wierzyć artystom i radiu na słowo. My jesteśmy poważna stacja, nie gadalibyśmy głupot, zwłaszcza w tak poważnym temacie. 15 sierpnia, może jeszcze nie wszyscy słyszeli, dopiero teraz włączyliście radio, bo na przykład byliście na niedzielnym długim spacerku, ewentualnie były aktywności wodne, ja tam nie wnikam, co się działo. Może akurat sobie słuchacie, krojąc kiełbaskę, nacinając na dzisiejszego wieczornego grilla. Dzisiaj, 15 sierpnia, to również dzień synowej. I to może mamusia do synowej, może synowa do mamusi, a może mąż, syn do jednej, do drugiej, na przykład zadzwonić, coś zaproponować, że ta kiełbaska pokrojona tutaj to czeka na was. Szalejcie, róbcie wszystko z RMFFM i miłej reszty dzisiejszego dnia. Polecamy. Odpocznij z RMFFM.

0: to jest wideo, wszystko jedno. To jest muzyka najlepsza pod słońcem. Duży pożar na Pomorzu, lotnisko w Katanii na Sycylii. A to dwa z kilku tematów. O, i droga krajowa 48, ważna informacja dotycząca tej trasy. To tylko kilka z kilku z tych tematów, jakie będziemy dla was mieli w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 15.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid. Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Juhu, dzień dobry.
3: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
4: Tomkowicz,
5: Skowron,
6: Olbratowski.
3: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.
0: Zbliża się 15. Czas zatem na fakty. Swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek. Dzień dobry.
12: Jestem, witam, zapraszam.
13: Ogromny pożar zakładu zagospodarowania odpadów na Pomorzu. Z ogniem walczy blisko 100 strażaków. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowej 48 na Mazowszu. Lotnisko w Katanii na Sycylii wznawia pracę. To koniec 8-dniowego paraliżu. W faktach podpowiadamy też, jak radzić sobie z upałami w ten weekend. Gigantyczny pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pałowskim. Witaj, Staszku.
14: Dzień dobry.
13: Co wiemy o tym pożarze?
14: Ogień wybuchł 2,5 godziny temu i objął 3 hale. Jedna z nich ma około 15 metrów szerokości i 60 długości. Jak duże są pozostałe dwie, tego strażacy jeszcze nie ustalili. Z pożarem walczą w tej chwili 33 zastępy strażaków, czyli ponad 100 ratowników. Na miejsce ściągane są kolejne jednostki z województwa pomorskiego. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy koncentrują się teraz na tym, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia i ochronić sąsiednie obiekty. Sytuacja cały czas jest rozwojowa. Gmina Potęgowo apeluje do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
13: Zakończyła się defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Po raz kolejny w faktach łączymy się z naszym wozem satelitarnym RMF FM i reporterem Kacprem Wulbewskim. Witaj ponownie.
15: Witam.
13: Kacprze, co teraz dzieje się tam na miejscu?
15: A w powietrzu czuć jeszcze zapach spalin. Przed chwilą tu obok mnie ulicami Warszawy przejechały czołgi Abrams i K2, wozy piechoty Borsuk czy transportery Rosomak. Tysiące osób obserwowało ten przejazd, jak również przelot samolotów wojskowych. Spore wrażenie w trakcie defilady zrobili także spadochroniarze, którzy z różnymi flagami Polski, Unii Europejskiej czy NATO wyskoczyli z samolotów i powoli zniżali się nad Wisłą, aby bezpiecznie wylądować po drugiej stronie rzeki. Z Wisłostrady Kacper Wróblewski.
13: Kierowcy. Zablokowana jest krajowa 48 w Kozienicach na Mazowszu. Motocykl wypadł tam z drogi i jedna osoba została ranna. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Po 8 dniach paraliżu częściowo otwarto lotnisko w Katanii na Sycylii. Przypomnę, aktywność Etny i wydobywający się z niej pył wulkaniczny uniemożliwiał jak dotąd samolotom start i lądowanie. W ciągu 8 dni odwołano kilkaset lotów. Odwołanych i przekierowanych zostało także wiele połączeń z Polską. Blokada i opóźnienia dotknęły w sumie ponad 100 tysięcy pasażerów. Według władz portu w Katanii doszło tam do najpoważniejszego od 20 lat kryzysu w ruchu lotniczym.
5: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
13: Ponad 34 stopnie pokazują w tej chwili termometry w Legnicy na Dolnym Śląsku, a synoptycy nie wykluczają, że będzie jeszcze cieplej. Przypomnę, w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Temperatura może sięgnąć ponad 35 stopni. W faktach RMF FM podpowiadamy, jak bezpiecznie i zdrowo spędzić najbliższe gorące godziny.
6: Zadbajmy o nawodnienie, adekwatny ubiór. Czasami warto posiedzieć w chłodzie, zastosować klimatyzację, ale też nie przesadzajmy z tą klimatyzacją. Bardzo duża różnica między tym, co na dworze, a tym, co w samochodzie lub w gabinecie. Ta różnica nie powinna być większa niż 10 stopni, czyli jeżeli mamy 33 stopnie, to w samochodzie 23, a nie 18-15, bo to może przeciążyć nasze błony śluzowe i możemy się po prostu przeziębić.
16: A jaki jest najszybszy, najbezpieczniejszy, ale i najzdrowszy przy tym sposób na ochłodzenie?
6: Przebywajmy w po prostu zacienionym, chłodnym pomieszczeniu. Jeżeli wychodzimy z domu, zasłońmy zasłonki, jeżeli mamy jakieś sztory, to po prostu odetnijmy dostęp słońca, które nagrzeje nam pomieszczenie.
13: Z internistą profesorem Piotrem Dąbrowieckim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Święto Wojska Polskiego można obchodzić po wojskowemu, także w porze obiadowej. Na Cytadeli Warszawskiej, gdzie trwa piknik wojskowy, tłumy ustawiły się do namiotu z grochówką. Aby ją zdobyć, dużo czasu trzeba było spędzić w kolejce. Ale jak przekonał się nasz reporter, warto było poczekać.
17: Bardzo dobra, smaczna grochóweczka.
18: I to ta z tych gęstych chyba, prawda?
17: Z tych gęstych. Synowi też bardzo smakuje.
19: Dobrze. Kiełbaska. Ziemniaki.
18: Jak grochówka smakowała? Bo widzę, że już pusty talerz.
20: Bardzo dobra. Z gęstych, tak jak powinna być.
18: Wojskowa. Do takiej w restauracji raczej nie dostanie.
20: Nie. W tygodniu spróbuję w domu taką ugotować.
18: Życzę powodzenia, ale może być ciężko. To jest chyba wojskowy szlub.
20: Wiem, ale jest to ideał, do którego dążę.
13: Usłyszał reporter RMF FM Igor Skrzypek. A piknik wojskowy na Cytadeli Warszawskiej potrwa do godziny 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Gorąco i upalnie do późnych godzin, bo tak 30 stopni to będzie nawet o godzinie 20 na południowym zachodzie kraju, to w okolicach Wrocławia. No ale też, że widzę, że tutaj Zielona Góra też u was będzie gorąco nawet o godzinie 20. Teraz od 26-27 na Podlasiu, przez 29-30 w centrum, do 36-35 na południowym zachodzie. RMF w trasie, Paweł Jaworczość, witajcie, wy podkręcacie klimatyzację i radio samochodowe, ja wam gram muzykę najlepszą pod słońcem. Za chwilę DJ Goja, a teraz Avicii, Yellow Black.

0: RMF. W trasie. I jedziemy.
1: No to w waszym ogródku przed domem, a nawet na tym balkonie w bloku 2 metry na metr. O, wam zrobi plaży. Zrobi ciepłe kraje. Nowość Jason Derulo, Michiko.

0: tyle, tyle. Co byście wiedzieli, że macie weekend? Nawet niektórzy długi weekend i urlop. Milky the RMF FM. No, z nowości jeszcze jedna w tej godzinie. Przed 16 zagra na Stanach. No i o co lubicie. Klasyka rocka. Bon Jovi. Tu RMF w trasie.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: Kolego Pikachu!
2: Nie!
3: Ho? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
19: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: To ja wam przypomnę, tak było wczoraj.
1: 100 tysięcy złotych!
2: Gośka, ale będziesz miała weekend. Do kogo zaraz zadzwonisz, żeby się pochwalić?
0: Gość łamał się głos, nie wierzyła. 100 tysięcy złotych wpłynęło na jej konto. Tak było wczoraj, a teraz w sejfach 1 000 000 złotych. Kolejne osoby mogą zostać milionerami. O co gramy właśnie w te wakacje, w wakacyjnych sejfach RMF FM? No o to, żeby kolejne osoby zostały milionerami. I wchodząc do gry teraz, właśnie w tym momencie, jesteście w grze także o Forda Kugę w piątkowym finale przyszłego tygodnia, czyli łapiecie się na zapisy do 2 finałów. Do tego poniedziałkowego 1 000 000 złotych i o do tego piątkowego Forda Kugę. I teraz uwaga. Żeby tak było, trzeba wejść do gry w ciągu 10 minut. Zegar ruszył. To jest wyjątkowa okazja w ten weekend. Ja już nie będę miał takich okazji. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i każdy SMS to jest 1000 losów do każdego z tych finałów. Zegar ruszył, 9 minut 53 sekundy. RMF 7474.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: RMF FM na wakacjach.
7: To będzie lato w waszym rytmie.
8: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
7: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
8: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Mega,
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnes i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
12: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
13: To są cienkie placki przełożone kremem.
14: Pyszne, bo polskie.
15: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
16: I odwiedzimy regionalnych producentów.
17: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
18: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
19: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
20: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
21: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
23: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
24: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
25: 16. Zaczynamy fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
26: Kłaniam się, zapraszam. Strażakom wciąż nie udało się opanować ogromnego pożaru zakładu zagospodarowania odpadów na Pomorzu. Dym widać jest około 30 km. Kierowcy, musicie uważać na krajowej 86 i A1 na Śląsku. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. A na koniec zmagania polskich rajdowców w rajcie Barum w Czechach. Ponad 100 strażaków gasi pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Ogień wybuchł około 12:30 i objął 3 hale. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Witaj, Staszku, ponownie. Jak wygląda w tej chwili akcja?
27: Wciąż nie udało się opanować pożaru. Strażacy skupiają się przede wszystkim na tym, żeby ogień nie rozprzestrzenił się na kolejne obiekty. Pożar zauważył pracownik ochrony zakładu i wtedy od razu powiadomił służby. Przed chwilą na miejsce dotarło 8 kolejnych wozów strażackich, które jechały, jak widziałem, w kolumnie. Skalę tego pożaru widać już z bardzo daleka. Jadąc z Trójmiasta trasą kaszubską, dym można zauważyć z odległości około 30 km, a 15 km od Chlewnicy widać już wysoki, piętrzący się słup dymu. Do gaszenia potrzebne są ogromne ilości wody. Władze gminy ostrzegają, że właśnie przez akcję gaśniczą w Potęgowie i okolicznych miejscowościach w najbliższych godzinach mogą występować spadki ciśnienia, a nawet przerwy w dostawie wody. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
26: Strażacy walczą z pożarem w zakładzie gospodarki odpadami także na Pomorzu Zachodnim, w miejscowości Wardyń Górny. Tam płynęła hałda o powierzchni z 400 metrów kwadratowych. Na miejscu jest 10 zastępów strażaków, którym udało się nie dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzenił. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie.
28: Rok 1920 i wielkie zwycięstwo jest o tym, że wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych, nawet tych ważnych.
26: Powiedział Nawrocki. Zaznaczył, że polskie siły zbrojne nie potrzebują obcojęzycznych przymiotników do tego, aby się określać i oceniać. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że nazwa SAFE to Sojusze, Armia, Fabryki i Europa.
1: Polska dziś jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, jest w Unii Europejskiej i nie jest podwykonawcą, jest liderem. Nie tylko wydatków, ale i odwagi w działaniu.
26: Przekonywał Kosiniak-Kamysz. W defiladzie w Warszawie wzięło udział niemal 2000 żołnierzy, 300 pojazdów oraz kilkadziesiąt statków powietrznych, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 86 na Śląsku. W Sarnowie koło Będzina zderzyły się dwa motocykle i samochody, i jeden samochód osobowy. Poszkodowaną kobietę zabrano do szpitala śmigłowcem LPR. Na Śląsku wciąż zablokowana jest także A1 w Żorach w kierunku Gliwic. Przypomnę, ciężarówka uderzyła tam w barierę. Tu również jedna osoba została ranna.
0: Sport w faktach RMF FM.
26: Po 4 odcinkach specjalnych Mi Komarczyk i Szymon Gospodarczyk na 3 miejscu w rajdzie Barum w Czechach. Wynik obrońców tytułu Mistrzostw Europy mógł być lepszy, jednak na trasie doszło do wypadku.
2: Na 1,5 kilometra przed metą odcinka braliśmy udział w akcji ratunkowej Williama Creightona i jego pilota. William w dobrej formie wyszedł z samochodu, natomiast czekaliśmy trochę za długo na służby ratunkowe i staraliśmy się zabezpieczyć wszystko, co tam miało miejsce. Do tego miejsca również jechaliśmy dobrym tempem sportowym. Teraz wjeżdżamy na serwis i skupiamy się w tej chwili na drugiej popołudniowej pętli.
26: Mówił kierowca Mi Komarczyk. Dzisiaj kierowcy pokonają w sumie 7 odcinków specjalnych. Na mecie ostatniego zaczną się pojawiać po 20, a zakończenie rajdu jutro.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Dziś goręcej na zachodzie, jutro z kolei te upały przeniosą się na wschód kraju. 34 stopnie będzie na Podkarpaciu, 32 będzie w Lublinie, a 30 będzie w Białymstoku. Centrum też pogrzeje i to nieźle, 31, 32, 34. Kraków i Katowice na południu też po 34 stopnie, możliwe burza, nawet burze z gradem. 4 minuty po 16, Paweł Wiobor, cześć, witajcie raz jeszcze, mamy weekend. Niektórzy długi weekend, niektórzy urlop, tylko pozazdrościć. RMF w trasie. Muzyka najlepsza pod słońcem dla wszystkich. Better Burning.

0: No to o tych chwilach z wakacji, po których zostały wam zdjęcia i się wahacie skasować je, czy nie.
1: RMF w trasie, przeglądam za was newsy, wyjedźcie przed siebie. Psy rozpoznają, czy jesteśmy szczęśliwi albo smutni. Taka news mi się wskoczył właśnie tutaj u góry ekranu. Psy rozpoznają nasze emocje, muszę powiedzieć, że koty też. Tylko koty uznają, że to nasz problem.
2: Mega
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
7: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
6: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
7: Pyszne po polskie.
6: Słuchaj w RMF FM.
8: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie. Po reklamie.
12: Lato w RMF FM.
13: Lato w RMF FM.

No jutro Beron gra z nami w gałę FIFA Rafa w RMF FM. Obserwujcie Instagram, będziemy na Podlasiu. A muzyka najlepsza pod słońcem i nowości dla wszystkich teraz w trasy. Ariana Grande, Hey That I Made You Loving Me.

0: Zablokowana jest Krajowa 74 w Łódzkiem w okolicach Wielunia. To raport od naszych dziennikarzy z trasy. Co jeszcze dzieje się na drogach? Na pewno o tym usłyszycie w Faktach RMF FM o 17.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Do Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Tego lata o poranku w RMF FM.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Juhu, dzień dobry.
9: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
10: Tomkowicz,
11: Skowron,
10: Olbratowski.
9: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT! Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
23: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
2: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
6: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
7: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
14: I to po raz 9.
15: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
16: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
13: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
15: Dziękujemy.
16: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
15: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
16: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
15: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₾1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: No, możecie dalej spokojnie zajmować się weekendowaniem, bo redakcja Faktów pilnuje dla was tego, co najważniejsze. 17. Mateusz Bożek i Fakty w RMF FM.
7: Na początek gospodarczy spór między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Poszło o amerykańskie cła. Hiszpańska Ceuta szykuje się do możliwej kolejnej masowej próby sforsowania granicy. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM. W Faktach również porady dla tych, którzy spędzają ten weekend w górach. Zaczynamy od kolejnych napięć na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Waszyngton zarzuca Brukseli, że pozwala Chinom omijać amerykańskie cła. USA domagają się też zmian w unijnych przepisach dotyczących ochrony środowiska i praw pracowników. Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co na to odpowiada Komisja Europejska?
8: Odpowiedź Komisji Europejskiej jest stanowcza, ale bez zaostrzania tonu. Bruksela mówi, że jest gotowa rozmawiać z Waszyngtonem o handlu i cłach, ale nie zgodzi się na zmianę unijnych przepisów pod amerykańską presją. Komisja podkreśla, że jej regulacje i niezależność w stanowieniu prawa nie podlegają negocjacjom. Jednocześnie deklaruje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w walce z oszustwami celnymi, w tym z omijaniem ceł przez chińskie towary.
7: Hiszpania wzmacnia granicę Ceuty z Marokiem. W pobliżu przejścia granicznego pojawiły się wojsko i policja. Działaniom mundurowych przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na czym dokładnie one polegają?
9: Po południu kolumny wojskowych ciężarówek, samochodów opancerzonych oraz ambulansów zajechały w rejon przejścia granicznego z Marokiem. Następnie żołnierze zostali skierowani w głąb zamkniętej strefy. Sytuację na drodze dojazdowej w to miejsce monitorują hiszpańscy policjanci. Ponadto od rana trwa sprawdzanie specjalnej zapory, która stała się wydłużeniem granicy na morzu. Wzdłuż 500-metrowej blokady na wodzie zobaczyć można zarówno hiszpańskie, jak i marokańskie łodzie patrolowe. Wszystko to jest związane z kampanią, która od kilku dni miała być prowadzona w mediach społecznościowych. Nawoływano w niej między innymi Marokańczyków i obywateli innych państw do próby przekroczenia granicy, ponieważ według nieprawdziwych zapowiedzi miała ona zostać dziś otwarta. Hiszpańskie gazety napisały, że mamy do czynienia z najbardziej medialnym szturmem na granicy, który prawdopodobnie w ogóle się nie odbędzie. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
7: 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie Virginia State University w Stanach Zjednoczonych. Stan jednej z rannych osób jest krytyczny. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 48 w Kozienicach na Mazowszu. Jak informowaliśmy w Faktach, motocykl wypadł tam z drogi. Droga była zablokowana. Teraz, jak informują służby, ruch powinien wracać już do normy.
5: Fakty i weekend w RMF FM.
7: Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. W szczycie sezonu turyści ruszają na górskie szlaki, a parkingi szybko się zapełniają. Policja przestrzega przed nieprawidłowym parkowaniem, szczególnie przy drodze do Morskiego Oka.
10: Jest to bardzo ważna droga i zawężenie jej światła poprzez parkowanie po prawej i po lewej stronie sprowadza wielkie zagrożenie dla tysięcy turystów, którzy w tej chwili są na szlakach tatrzańskich. Parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych. Zwracajmy uwagę na oznakowanie. Tam zmieniła się organizacja ruchu i są znaki, które wyraźnie o tym mówią, że przy linii krawędziowej ciągłej nie wolno parkować. Oprócz tego jest tabliczka, która informuje o tym, że pojazd zaparkowany właśnie w tym miejscu będzie odholowany na koszt właściciela.
7: Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Czworo naszych pływaków z szansami na medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. O 18.30 bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy popłyną w finale na 200 metrów stylem motylkowym. Zaraz po nich do olimpijskiego basenu wskoczy Katarzyna Wasik i zawalczy o medal w swojej koronnej konkurencji, czyli sprincie na 50 metrów stylem dowolnym. W półfinale miała trzeci najlepszy czas.
11: Kasia powiata, zdecydowanie. Ja jestem dobrze nastawiona. Mam miejsce w finale, mam miejsce, mogę walczyć. Nie jestem w stanie kontrolować nikogo innego oprócz samej siebie, także a nastawienie jest na pewno bojowe.
7: Potem wystąpi jeszcze 20-letnia Justyna Kozan. Polka pochodząca z USA bije ostatnio rekord za rekordem kraju. Przed 19 zobaczymy ją w wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym. Powodzenia.
5: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
6: No jeszcze dzisiaj cieszymy się słońcem i bardzo gorącą temperaturą. Ta gorąca temperatura nawet do godziny 30, bo nawet do godziny 20-30 stopni, nie do godziny 30-20 stopni. To nie w ten sposób. Jutro 30 stopni będzie na zachodzie i południu kraju, a chłodniej będzie na północy i zachodzie, 23-24. No i właśnie od zachodu przyjdą burze, a nawet burze z gradem. Cztery minuty po 17:00, Paweł Wiawro. Cześć, witajcie raz jeszcze. Za chwilę będę miał dla was bilety do Energylandii. No i muzyka najlepsza pod słońcem. Tak się gra w RMF FM. Satellite September.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: No, pogoda dopisuje w tym miesiącu, ale my już wam nie pozwolimy się nudzić się na kocu tego lata. Bilety do Energylandii dla paczki znajomych, dla rodziny. Dwa familijne rollercoastery między innymi na miejscu. Strefa dla miłośników słodkości. Po 3322 napiszcie krótko, że macie urlop. Nie mówiąc, że macie urlop, SMS-em najciekawsze odpowiedzi wygrywają.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem, Kygo w RMF FM. To teraz mi się na Facebooku wyświetliło. Amerykańska Virginia. Pyton uciekł z terrarium szkolnego, przewrócił lampę i podpalił 8 szkolnych sal. A przy tym nasz pies, co zjadł pracę domową, wypada z blado.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
8: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
22: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
21: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
23: RMF FM. Lato.
24: RMF FM.

0: Uwaga, kierowcy, kilkukilometrowy korek na dwójce w Warszawie, wypadek motocykla, do tego 28 na Podkarpaciu, w pobliżu Sanoka, też są tam problemy z przejazdem. RMF w trasie, jedźcie z nami, to będziecie wiedzieć, co oznaczają te czerwone trasy na waszym GPS-ie, a do tego najlepsza muzyka, za chwilę George Michael.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
12: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
12: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
13: Poproszę
15: oryginalnego plusza.
13: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
15: Oczywiście.
13: Dziękuję.
16: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
17: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
21: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
22: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
23: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
24: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
25: RMF FM.

0: sponsorem programu RMF w trasie jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowid.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Trzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
10: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
11: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
12: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Po reklamie.
19: I jest 18 i czas zacząć Fakty w RMF FM. Podobnie przed mikrofonem Mateusz Bożek.
20: Nawet kilkanaście godzin może zająć strażakom walka z ogromnym pożarem hal na Pomorzu. Działaniom strażaków przygląda się reporter RMF FM. W faktach także ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 w Warszawie i Krajowej 28 na Podkarpaciu. A na koniec sport. Wieczorem rusza nowy sezon jednej z najlepszych piłkarskich lig Europy. Blisko 200 strażaków walczy z pożarem w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Płonął 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 oraz budynek biurowy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Przed główną bramą zakładu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witaj ponownie.
21: Dzień dobry.
20: Staszku. Na czym teraz skupiają się działania strażaków?
21: Walczą o to, aby uratować pozostałą część zakładu, który zajmuje bardzo rozległy teren.
22: Strażacy przede wszystkim koncentrują się na gaszeniu w natarciu tych źródeł zarzewi ognia, ale także w obronie sąsiednich hal, ponieważ jest to kompleks budynków, bardzo duża powierzchnia firmy. Między innymi strażakom pomagają pracownicy właśnie tej firmy, wywożąc posortowane śmieci, pozostałe odpady.
21: Mówił Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Woda do gaszenia pożaru doprowadzana jest m.in. z pobliskiego jeziora. Pomaga również cysterna z Lęborka. Mieszkańcy całej gminy mogą czuć swąd w powietrzu, stąd apel o zamykanie okien. Spoglądam jeszcze na zakład, nad którym unosi się słup dymu. W ostatnich kilkudziesięciu minutach zmienił swój kolor z czarnego na siwy. Akcja gaśnicza, tak jak mówiliśmy, może potrwać jeszcze wiele godzin.
20: są zarzuty dla dwóch kobiet, które zaatakowały obywateli Ukrainy przed lokalem gastronomicznym w centrum Poznania. Doszło do wyzwisk i szarpaniny. Katarzyna S. odpowie za stosowanie przemocy wobec mężczyzny, który nagrywał zdarzenie. Kobieta uderzyła go w rękę. Monika G. usłyszała zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch Ukraińców, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz publiczne znieważenie mężczyzn i obywatelki Ukrainy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali zachowanie podejrzanej jako występek chuligański, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Obie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów i zostały objęte policyjnym dozorem.
1: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
20: Około 2 kilometrów ma korek na autostradzie A2 w Warszawie między węzłami Lubelska-Halinów. Motocykl przewrócił się na jezdni w kierunku Terespola. Jeden pas jest zablokowany. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 28 na Podkarpaciu w pobliżu Sanoka. Auto zderzyło się tam z motocyklem. Ruch odbywa się wahadłowo. Dziś wieczorem początek sezonu pierwszej z 5 najmocniejszych piłkarskich lig Europy. Hiszpańska La Liga, o 19.30 starcie Deportivo Alavés z Getafe, a 2 godziny później Sevilla zmierzy się z Rayo Vallecano. O nowym sezonie La Ligi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna i komentatorem Canal Plus Sport Leszkiem Orłowskim.
0: To Liga Mistrzów Świata.
2: Tak, ogląda się Ligę Hiszpańską, żeby właśnie podziwiać kolejne perełki, które wychodzą z klubowych akademii. Ogląda się ją po to, żeby oglądać te największe gwiazdy światowego futbolu grające w Realu, Barcelonie i bardzo dobrych piłkarzy grających w Atletico. No, ogląda się też po to, żeby orientować się, w którą stronę płynie futbol, bo jednak Liga Hiszpańska wciąż wyznacza standardy. Hiszpańska myśl szkoleniowa króluje w świecie.
20: Dodam jeszcze, że na tych najlepszych, czyli Barcelonę, Real i Atletico, fani muszą jeszcze poczekać. Pierwsze mecze potęgi zagrają dopiero za tydzień.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dziś gorąco do późnych godzin. Jutro też gorąco, ale ten upał przeniesie się na południowy zachód kraju i na południowy wschód kraju i w ogóle na wschód, bo będzie jutro znacznie cieplej na wschodzie niż na zachodzie. Jutro ochłodzenie na zachodzie, 23 stopnie, no maks 24, no i tam właśnie burze i deszcz. Cztery minuty po 18:00, Paweł Wiawor, cześć, witajcie, tu RMF w trasie, sprawdzamy, co dzieje się na drogach i gramy wam muzykę najlepszą pod słońcem. Britney Spears.

0: dawna to wiem.
1: Muzyka najlepsza pod słońcem. Męskie granie orkiestra w RMF FM. 18 minut po 18. Czytam, że kolejna puma jest poszukiwana w naszym kraju. Nie wiem dlaczego, ale jakieś pumy sobie upatrzyły wakacje w Polsce chyba. Na Mazowszu, w Pułtusku dokładnie służby szukają pumy. Wcześniej na Dolnym Śląsku była szukana puma. W okolicach Szczecina też, tu wypisałem sobie. Był też news, że puma była w górach na Podhalu. Aha, i jeszcze kolejna puma, ale ona prawdopodobnie okazała się być rysiem. Także... Na ten czas każdemu kotu radzimy jednak nosić dokument tożsamości przy sobie.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
15: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
16: oraz wspierają układ nerwowy,
15: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
16: Bezglutenowy
15: i bez laktozy.
16: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
16: Jak dobrze.
17: Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
19: Zapraszam, Paweł Fajdek.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
22: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
23: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
22: Bez cukru i glukozy.
23: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
22: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
23: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
22: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
24: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
22: Dziękuję.
25: Po reklamie.
26: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

Muzyka najlepsza pod słońcem. Przy tym to się odpoczywa. Przy tym to się jedzie w tras. Sophie Ellis Baxter. Can't fight this feeling. Tu RMF FM. Macie weekend. Chillujcie.

0: To teraz spadło mi od naszych dziennikarzy. Kolejny problem na dwójce, tym razem zablokowana w kierunku Warszawy w Mierzychowie. Redakcja Faktów już ustala, co tam się dokładnie wydarzyło. Fakty o 19, a potem u nas kolejny odcinek naszego wakacyjnego podcastu Grupa Sąsiedzka, czyli Skowron, Kołodka i Moro. Wiem, że będą postulaty parawanowe.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
4: Hi, this is Shakira.
5: Dawid Kwiatkowski.
3: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Juhu, dzień dobry.
3: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
11: Tomkowicz,
12: Skowron,
13: Olbratowski.
3: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
14: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
16: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: O
17: reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: sama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: O czym marzą bystrzaki tego lata?
4: Codziennie czelady.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda

0: suplement diety od Orifarm.
1: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
2: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%!
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz?
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%!
5: Dziękuję!
4: Na zdrowie!
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Femino. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: 19. Redakcja Faktów w pełnej gotowości. No to zaczynamy. Mateusz Bożek.
13: A zaczynamy od tragicznych wieści z Pomorza. Znaleziono ciało mężczyzny poszukiwanego od kilku dni nad Zatoką Pucką. W faktach także ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Katarzyna Wasik, złotą medalistką w pływackich mistrzostwach Europy. Oprócz złota mamy też nowy rekord Polski. Tragiczny finał pięciodniowych poszukiwań windsurfera, który we wtorek wypłynął z chałup na Zatokę Pucką i nie wrócił. Dziś z wody wyłowiono ciało mężczyzny. W wieczornych faktach RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej ustaliłeś w tej sprawie?
14: Policja potwierdza, że odnaleziony mężczyzna to poszukiwany 35-letni windsurfer. Dziś brzegowa stacja ratownicza we Władysławowie dostała informację o ciele dryfującym na wodzie między chałupami a Kuźnicą. Poszukiwania trwały od wtorku. Wtedy na brzegu znaleziono deskę, na której wypłynął zaginiony. Przez kolejne dni Zatokę i jej okolice przeszukiwali między innymi policjanci, strażacy ochotnicy i ratownicy z Kaszubskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Teraz wyjaśniane będą dokładne okoliczności śmierci 35-latka, a dalsze czynności prowadzone będą pod nadzorem prokuratora.
13: Rosja żąda od Waszyngtonu i Ankary wyjaśnień w sprawie planów przekazania Ukrainie znacznego arsenału amerykańskiej broni i amunicji przechowywanych w Turcji. Taki transfer spowodowałby poważne szkody naszych dwustronnych stosunków z USA i Turcją, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski nieustannie apeluje o militarne wsparcie dla Ukrainy. W niedawnym wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN powiedział, że jego dni upływają na milionach rozmów telefonicznych i negocjacjach z sojusznikami w sprawie pozyskania kolejnych pocisków. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W Michorzewie to odcinek Nowy Tomyśl-Bóg. Pali się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma informacji o rannych. A w faktach teraz walka o kolor tramwajów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce ujednolicić barwę wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Do już żółtych autobusów i rowerów miejskich mają dołączyć żółte tramwaje, do tej pory czerwone. Ten pomysł nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Sprzeciwia mu się Klub Miłośników Transportu Miejskiego z Chorzowa, który zbiera nawet podpisy pod petycją w tej sprawie.
15: Fakt, że kolorystyka czerwono-kremowa, a w szczególności kolor kremowy, który funkcjonuje od 1898 roku, kiedy wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne na nasze torowiska, jest na tyle długa, że no jest to przykre to po prostu zmieniać. Kolorystyka czerwona funkcjonuje na naszych torowiskach od 1928, kiedy to ruszyły tramwaje w Zagłębiu Dąbrowskim.
16: Czyli tu chodzi o zachowanie tradycji?
15: Tak, zachowanie, myślę, pięknej tradycji. Patrząc na to, że od tylu lat tramwaje u nas są czerwone, no to się zakorzeniło w umysłach naszych mieszkańców, na wszystkich historycznych zdjęciach. Zawsze ten kolor czerwony się przewijał. Czerwono-kremowy oczywiście, bo to też warto zaznaczać.
13: Mówił Kamil Bąk z Klubu Miłośników Transportu Miejskiego w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Pod petycją podpisało się jak dotąd ponad 600 osób.
0: Złoty medal w faktach RMF FM.
13: Mamy złoty medal pływackich mistrzostw Europy. Zdobyła je Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, przy okazji bijąc rekord Polski. Wyścig śledził nasz uradowany dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek. Witaj.
17: Dzień dobry.
13: Wcale ci się nie dziwię, jak zareagowała Polka, gdy zobaczyła ten wynik.
17: No to jest fajna reakcja. Taka zdziwiona mina, o, i po chwili bum, wybuch radości. To jest naprawdę piękny widok, piękne momenty. Ja też jestem w lekkim szoku, bo w ciemno można było obstawiać jakiś medal. Kasia to specjalistka na tym dystansie. Ja wiem, może brązowe, ale czy od razu złoty? Bo naprawdę rzadko się zdarza, żeby w wieku 34 lat zawodniczki biły rekord życiowy. A tutaj mamy i życiówkę, i rekord Polski. Czas 23:84. Do tego Kasia Wasik wyprzedziła legendarną pływaczkę ze Szwecji, Sarę Sjöström. To jej naprawdę wspaniały występ tutaj w Paryżu. Najszybszy w karierze. Polka zdobyła swój trzeci medal Mistrzostw Europy. Miała dwa srebra, teraz ma także złoto. A reprezentacja Polski, drugi medal w paryskiej imprezie.
13: Kasiu, jeszcze raz gratulujemy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Chciałem otworzyć kolejne zebranie naszej grupy sąsiedzkiej. Super, że wszyscy są i
19: obecni,
18: że
19: obecni.
18: Też jesteście.
19: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
19: Przemysławie, miło cię widzieć.
18: Panie przepiękne również.
19: Dziękujemy, Kołodka. Odeta, cześć.
18: I Skowron, i w takim razie spotkanie jest otwarte. Tyle wam powiem.

0: dobra zabawa tego lata, tylko w grupie sąsiedzkiej. I to jest grupa sąsiedzka najlepsza pod słońcem, tak jak muzyka w RMF FM. Agnieszka Kołodziejska.
1: Odeta Moro.
2: Przemysław Skowron.
0: Czy ja mogłabym zacząć dzisiaj od pewnego postulatu?
2: Dobrze.
0: O! Ja postuluję, proszę państwa, o to, żebyśmy znormalizowali parawany nad Bałtykiem. Prawda? Mamy
2: że
0: lato.
2: Wszyscy mają takie same.
0: Niekoniecznie.
2: Nie.
0: Ale chciałabym raz na zawsze rozwiązać tę zagadkę i potwierdzić, że parawany to nie kit, tylko hit. Hit czy kit? Kit czy hit? Ja, szczerze mówiąc, dzisiaj wiem, że się narażam połowie Polski, natomiast chcę wam powiedzieć,
3: połowie, która jest w górach aktualnie.
0: Być może. Wiecie, zgadnijcie, gdzie mam to, jeżeli uważacie, że parawany to jest wiocha i nie należy.
2: Gdzie to?
0: Nie w, tam.
2: Gdzie to?
0: Właśnie tam, gdzie myślisz, że to mam, wiesz? Dzieci sypiące tam piach, prawda? No to się od nich oddzielamy, bo one przecież biegają i one nie wiedzą, że one nam sypią w twarz. Albo na przykład ten wiatr, który wiecznie jest w bardzo wielu miejscach.
3: I przykleja się do ust.
0: I przyklej, i do tego kremu, co sobie dopiero nałożyłaś.
3: Staremu
0: nałożyłaś wreszcie krem, on wreszcie ma ten krem, potem jest cały zapiaszczony, idzie się umyć, opłukać tego, powiedział, że już więcej nie założy tego kremu.
3: A masz taki gumowy młoteczek?
0: No oczywiście, że mam.
3: A wozisz go ze sobą cały rok, czy tylko na wakacje?
0: Cały rok, on tam jest gdzieś w przepaści bagażnika i po prostu jest. Słuchajcie, parawan.
2: Parawan to jest hit, tylko wszystko zależy od, trzeba mieć umiar i wyważenie. Od tego, jak wielką powierzchnię nad Bałtykiem zajmuje.
0: To może tutaj potrzebne
2: czy sobie takie, wiesz, 3 metry kwadratowe, czy 30?
3: Tak, to trochę irytujące
2: jest. Dwie rodziny, 6 parawanów.
3: Tak, 8 psów i grill i potem nie ma jak przejść.
0: Ale wiecie, że w Polakach nad Bałtykiem po prostu taki gen osadnictwa się uruchamia. Wiecie, że to jest wreszcie po prostu teren, który ja sam chcę sobie zająć.
2: Posiadać.
3: To jest wakacyjna nieruchomość. To jest mój piasek i w tej kuwecie więcej oprócz mnie nikt nie będzie sikał.
2: Czyli parawany hit. Ja jestem team parawan.
0: Hit.
3: Hit.
0: Wspaniale. Mamy to rozwiązane.
3: Tylko ja lubię ładne wzory, więc poproszę o te wpaski.
0: Dobrze.

0: To jest Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Jesteśmy tu po to, żeby śmiać się z siebie nawzajem, ale także poruszać ważne tematy. Agnieszka Kołodziejska.
1: Ode Tamoro, myślałam, że jestem wsparciem.
2: Przemysław Skowron, dzień dobry, a zatem...
3: Co zabieramy ze sobą na wakacje? Szampon?
2: Szampon.
1: Wiem, do czego pijesz!
0: Mamy hit dla was.
2: Słuchaj, bo ja się im przyznałem, że my w Radiowcy Bez Cenzury mamy swój szampon łysych.
1: A co można tym umyć oprócz łysej pały, za przeproszeniem?
2: Wszystko.
1: Wszystko.
0: Czyli tak, podsumujmy. Parawan zabieramy na wakacje, tak. Żel łysych
1: I szampon łysych również.
0: Tak, i szampon łysych.
1: A ja wam proponuję jeszcze zabrać kota. Mojego kota, bo nie wiadomo, gdzie nocujecie, jakie są warunki.
0: Odzia, po co nam twój kot?
2: Jeździ na, może to nie obskoczy twój kotek.
1: Mój kotek obskoczy, kogo trzeba, słuchajcie. Ostatnio, wyobraźcie sobie, dzwoni do mnie moja sąsiadka.
2: No.
1: Mieszka vis-a-vis. Dzwoni do mnie w rozpaczy. Odeta. Piotrek, jej mąż, wyjechał. Ja nie zasnę, ja jestem sama w wielkim domu. A w kuchni widziałam mysz. Ja mówię, no dobra, no i co ja mam z tym zrobić? Wiecie, no, chciałam jej pomóc, ale no nie znam się na łapaniu myszy. I ona wiedziała, po co do mnie dzwoni, bo ona od razu rzuciła hasło. Nie, ja nie chcę pomocy od ciebie, ty pożycz kota. Wiecie, moje zdziwienie było olbrzymie, bo mój kot ma 11 lat. Mój kot jest bardzo dostojnym, eleganckim kotem. Wydawałoby się, no nie wygląda na łowcę. Ale mówię, dobra, no sąsiadce nie pożyczę.
2: No
1: byłam miła.
2: A i pożyczyłaś?
1: Wzięłam kota pod pachę, wzięłam kuwetę, tam wszystkie te miski i tak dalej. I zaniosłam jej do domu mojego osobistego kota.
2: Na wakacje pojechał do sąsiadki.
1: Pojechał na wakacje do sąsiadki, Ireneusz.
2: Kot Ireneusz.
1: Tak. Znaczy, to jest kotka Irenka, ale zmienia płeć w zależności od dnia.
0: To po prostu niebinarna. Tak. Niebinarne.
1: Nie stygmatyzujmy je, jeżeli chodzi o płeć.
2: Złowiło?
1: Dziewczyno. Czyli Ireneuszcze. A nie Ireneusz czy Irena.
0: Czy pozbyto się myszy? To jest pytanie.
1: Pożyczam tego kota. Ireneuszcze przechodzi przez ulicę razem ze mną pod pachą, razem z mym kotem, kuweta, miski i tak dalej, bo ja nie wiedziałam, czy ja ją pożyczam na 20 minut, czy na 2 tygodnie, no bo nie wiem, ile
2: obcy
1: trwa.
2: Dom to tak
1: obcy dom. No nie zna domu.
0: Może się spodoba kotu.
1: Może lepiej karmią, lepiej głaskają, lepiej przytulają, no nie wiadomo. Więc pożyczam tego kota i mówię, dobra, to jutro się zdzwonimy, no bo to był wieczór. I po 20 minutach dzwoni do mnie moja sąsiadka i mówi, temat załatwiony. Byłam taka dumna z mojego kota. Także mam nową usługę.
0: Odety, lawety, to nie wszystko.
2: Nie, koty odety 24.pl.
1: Nie. No, możemy tak to nazwać.
0: Lub też rente pussy.
1: Pussy for rent.pl.
0: From Odeta.
2: Tak. Takich rzeczy na innych grupach nie będziecie mieli. Nie, tam jakieś inne rzeczy będziecie mieli. Ale takich jak tutaj, to nie. To wrócimy do was z tymi rzeczami już za chwilę. Póki co zostańcie z RMF FM.
4: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
7: Tak,
6: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
10: Zapraszam, Ewa Swoboda.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda?
11: No.
12: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Czy już znasz ten nowy nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
14: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
15: oraz wspierają układ nerwowy,
14: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
15: Bezglutenowy
14: i bez laktozy.
15: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
15: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Już za chwilę w RMF FM Grupa Sąsiedzka.

0: Mamy wszyscy tak, że gromadzimy rzeczy. Nie gadaliśmy o tym tak. nieraz. Ja miałem taką szufladę na kable. Mhm. Końcówki, przejściówki, ładowarki. Zebrane chyba z 20 tak. lat. I tak no, walczyłem z tym. I w końcu wziąłem, wyrzuciłem.
1: Wow.
0: Wszystko, po prostu wysypałem wszystko.
1: Ale
0: i...
1: tak, do wora?
0: Do wora i wyniosłem.
2: A wiesz, że za chwilę okaże się, że
0: nie, ale
2: coś
0: nie, właśnie chciałem powiedzieć,
2: jest
0: że,
2: potrzebne.
0: Że się to strasznie dużo mnie kosztowało. 20 lat zbierania kabli, wszystkie końcówki.
1: I leki na nadciśnienie nie. do wszystkich telefonów,
0: do wszystkich,
1: których już
0: wiesz,
1: nie ma.
0: Ja, dziecko, żona, wszyscy tak. mieli i wiesz, i wyrzuciłem to i nic.
1: A ja mam taką szufladę.
0: I żyję.
1: O, ja nawet, patrzcie, powiedziałam czy pomyślałam?
0: Że co?
1: Powiedziałam.
0: Co
1: że...
0: powiedziałam?
1: Bo ja powiedziałam, a ja mam taką szufladę wstydu. A ja już nie mam tej szuflady, gdyż ją zlikwidowałam.
0: No popatrz, no.
1: Wiesz, co to jest szuflada no. wstydu? To jest taka w kuchni szuflada, gdzie masz wszystkie przyprawy, mąki, wszystko. Ryże i to wszystko tam, nieważne jak często sprzątasz, to się wysypuje, rozsypuje, tak, tak. mieli tam
2: potem mole
1: chętnie tam zamieszkują. Miałam taką szufladę. A powiedziałam, że mam, a już jej nie mam.
0: Oczyszczające to jest,
1: to jest, bo ja normalnie zakupiłam, słuchajcie, słoiczki, słoiki, naklejki, naklejeczki i siedziałam i jak ten świstak przesypywałam do słoiczków i naklejałam i opisywałam i teraz otwieram szufladę wstydu albo już byłego wstydu, bez wstydu. Otwieram ją i tam mam normalnie takie wieczka, na których jest napisane mąka, cukier, sól.
2: Perfekcyjna
0: pani dom. To jest dojrzałość.
2: Bardzo się cieszę, że państwo dojrzeli do takiego momentu.
1: Ja mam teraz tylko bardzo dużo śmieci przed domem.
2: No, to ktoś to wywiezie w końcu,
0: ale
2: naprawdę.
0: Nie, bo się okazuje, że można z tym, kurczę, żyć, że te kable są niepotrzebne. Mhm. Nie ścigają się.
2: No tylko teraz ja się obawiam, że jak zadzwonię do ciebie z COVID, no bo ty jest zawsze znany byłeś z tego, że miałeś kabel do wszystkiego, prawda? I jak ja będę potrzebowała do tego urządzenia, które nagle przypomni mi się, że mam, ale jest rozładowane. Ja do ciebie zadzwonię, a ty powiesz, no sorry, mordo, już nie mam.
0: Nie, nie, dziewczyno, technika RMF FM.
2: No dobrze, to co?
0: To co? Kończymy spotkanie z ciebie.
1: A, i pamiętajcie, że jakbyście chcieli pożyczyć kota, to Ireneusz, Ireneuszcze,
0: Ireneusz24.pl.
1: Dziękujemy.
0: Pa.
1: Pa.
3: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Tu trwa
9: lato na bogato.
10: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
11: Może jest we Włocławku.
12: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
14: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
15: A ty? Tak, ty.
16: Co powiesz, gdy już wygrasz?
17: Zastanów się i...
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
6: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
8: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
9: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.

0: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Po reklamie.
4: Za chwilę godzina 20, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
5: Melduję się, zapraszam. Dziś święto Wojska Polskiego. Czego życzyć naszym żołnierzom?
6: Żołnierskiego szczęścia.
5: Później Wielka Brytania, która zmaga się już z piątą falą upałów. Susza i brak opadów to wyzwanie nie tylko dla ludzi. A w faktach sportowych o medalach Polaków zdobytych w pływackich i lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Policyjna obława w podpoznańskim Swarzędzu. Służby nie informują, kto jest poszukiwany, jednak według lokalnych mediów postrzelona miała tam zostać kobieta. Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Tylko tyle potwierdza w tej chwili policja. Niemal 2000 żołnierzy, ponad 300 pojazdów i kilkadziesiąt samolotów. Tak wyglądała dzisiejsza defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Święto to jednak nie tylko pokazy musztry i sprzętu. W ten dzień w szczególności powinniśmy pamiętać o naszych żołnierzach. Czego życzyć im dziś, którzy bronią Polski? Zapytaliśmy o to samych żołnierzy podczas pikniku wojskowego na Cytadeli Warszawskiej.
6: Żołnierskiego szczęścia, to najważniejsze.
7: A czym jest żołnierskie szczęście w pana rozumieniu?
6: No, przede wszystkim, żeby na służbie nic się nie wydarzyło i spokojnie można było wrócić do rodziny.
7: No, myślę, że przede wszystkim spokoju. Czym jest spokój dla żołnierzy?
6: Spokojnym wykonywaniem swoich obowiązków i żebyśmy tam nie musieli być zrywani w nocy o północy. Także tak jakby, żeby no tego spokoju przede wszystkim właśnie.
7: Żeby nie sprawdzać waszych umiejętności.
6: Tak, tak, tak, tak. Trzymajmy to właśnie na... Niech ta godzina W jednak nie nastąpi może, nie?
5: Usłyszał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Spokoju, zdrowia i żołnierskiego szczęścia życzymy wszystkim polskim żołnierzom. Według najnowszych danych to już ponad 220 tysięcy osób w służbie czynnej. Około 150 migrantów zatrzymanych po tym, jak nielegalnie próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. W Ceucie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie dokładnie dokonano tych zatrzymań?
8: Jak podają marokańskie media, do zatrzymania 148 osób doszło na północ od Al-Funaidik, miasta graniczącego z hiszpańską Ceutą. Według wstępnych ustaleń służby Maroka zatrzymały dziś 128 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej oraz 20 Marokańczyków. Migranci mieli zbierać się w grupy i przez górską granicę próbować dostać się do Ceuty. Niektóre doniesienia mówią o nawet 300 osobach ukrywających się w paśmie na północ od Al-Funaidik. Większa liczba żołnierzy z Hiszpanii i Maroka monitoruje obecnie granicę po obu jej stronach. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
5: Wielka Brytania przeżywa apogeum piątej już fali upałów, a drastyczny brak opadów staje się wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Do niecodziennej akcji ratunkowej doszło w hrabstwie East Sussex. Wolontariusze musieli ewakuować ryby z lokalnego stawu. Więcej na ten temat londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
10: Poziom wody w zbiorniku opadł tak drastycznie, że przestał on nadawać się do życia. Aby zapobiec katastrofie, wolontariusze odłowili ryby i przenieśli je do dużego basenu ogrodowego. Zbiornik specjalnie natleniono i przygotowano tak, by zwierzęta mogły w nim bezpiecznie przeczekać do czasu znalezienia trwałego rozwiązania. To tylko jedna z wielu niezwykłych odsłon suszy, która tego lata paraliżuje Wyspy Brytyjskie.
5: Dwie osobówki zderzyły się na autostradzie A6 w Szczecinie między węzłami Podjuchy Klucz. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Berlina. Przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie rusza gala finałowa BNP Paribas Green Film Festival. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla najlepszych produkcji fabularnych i dokumentalnych, które, przypomnę, dotyczą ekologii. W jury tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Magdalena Popławska, Olga Bołądź, Paweł Delong czy Tomasz Raczek. Zwycięzców poznamy tuż przed 22, a najlepsze filmy zostaną zaprezentowane jutro, ostatniego dnia festiwalu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. Rano obiecywałem medale Mistrzostw Europy i tuż po 20 mogę powiedzieć, że udało się nie... skłamać. A sprawę pięknie załatwiły dwie Katarzyny. Na pływackich mistrzostwach Katarzyna Wasik w rewelacyjnym stylu wygrała wyścig na 50 metrów stylem dowolnym. Czas 23 sekundy 84 setne to nowy rekord Polski. Kasia już odebrała medal, popłakała się z radości i w dniu święta Wojska Polskiego Mazurka Dąbrowskiego mieliśmy nie tylko w Warszawie i Gdyni, także w Paryżu. W Birmingham z kolei na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy kolejny medal dla Polski zdobyła około południa Katarzyna Zdziebło. W chodzie sportowym na dystansie maratońskim dokładnie srebro. Po sukcesie dziękowała jeszcze jak?
12: Siostrze, która dzisiaj też była zawodniczką, mojemu trenerowi, mojemu chłopakowi za wsparcie, a jeszcze muszę pozdrowić mojego kierownika specjalizacji, doktora Gole, który jest moją największą motywacją w szpitalu. Powiedział, że bez medalu mam nie wracać.
11: I dobrze pan doktor powiedział. Stan na teraz. Reprezentacja Polski ma 3 srebrne i brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Ale tuż po 21:00 Maria Rzodzik wystartuje w skoku wzwyż. Natalia Bukowiecka w finale biegu na 400 metrów, więc może być jeszcze lepiej. Niesamowita pogoń Piasta w ekstraklasie, ale nieskuteczna. Gliwiczanie przegrywali u siebie z Wieczystą 0-4. I od 87 minuty strzelili aż 3 gole. O jednego za mało, żeby zremisować. Derby Dolnego Śląska dla Zagłębia. Lubinianie akurat skutecznie odrobili straty i pokonali Śląska Wrocław 2-1. O 20:15 pierwszy gwizdek w meczu Widzewa z Koroną.
4: Pięć minut po 20 na zegarze RMF FM. Są jeszcze miejsca w kraju, gdzie temperatura przekracza 30 stopni w cieniu. No to jest upalna sobota, już jej końcówka, ale równie ciepła będzie noc. Ciepła, nieupalna, to ważne. 15 stopni tyle najmniej na Suwalszczyźnie oraz w górach. Okolice 17 w centrum, 18 na zachodzie. Na północnym zachodzie też przelotny deszcz z burzami. Gramy, gramy, nie gadamy. To hasło obowiązuje w weekendy w RMF FM. Wakacyjne weekendy, no właśnie, bo przecież wakacje to czas relaksu, zabawy, podróży. Chociaż w ten weekend, gdzie mamy dwie niedziele, no to raczej tylko wypoczywanie. W każdym razie jesteśmy z wami wszystkimi. RMF zawsze z wami. Maciek Rybak. Dobry wieczór. David Guetta i see ya.

stygnie lato. Coś w tym jest. Wieczory i noce w sierpniu już chłodniejsze niż w lipcu były. Trzymamy gorący weekendowy na parkiecie w RMF FM mimo wszystko, żeby nie powiedzieć gorączkę sobotniej nocy. To jest Cyril teraz w RMF FM.

0: Ajajaj. Ależ to brzmi w RMF FM. Lubicie te przeboje, to wam gramy Two Face na 24 minuty po 20. Weekend weekendem, ale utrudnienia na drogach komplikują wasze podróże. Ekspresowa ósemka na Mazowszu, odcinek Trojany Niegów, zablokowana jest dnia w kierunku Białegostoku. Jedźcie ostrożnie i oczywiście bieżące informacje sprawdzajcie u nas.
1: Tego lata o poranku w RMF FM.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Juhu, dzień dobry.
1: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
2: Tomkowicz,
3: Skowron,
4: Olbratowski.
1: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Marian, a gdzie mogę kupić?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: RMF FM na wakacjach.
15: To będzie lato w waszym rytmie.
16: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
17: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
16: Zgłoś się na www.rmf.fm.
14: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
18: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
11: Po reklamie.
19: A w RMF FM gramy.
5: Gramy.
19: Nie gadamy.
5: Tylko w RMF FM.
11: Stał na...

0: Za 17 minut będzie 21. Fakty i fakty sportowe. Na nich dobre informacje sportowe właśnie. Turniej WTA w Cincinnati. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jedna z artystek, Kaśka Sochacka.
3: Zapraszam Was serdecznie na festiwal Erste Letnie Brzmienia. To będzie 5 pięknych, słonecznych, mam nadzieję, weekendów. Wystąpi ja, wystąpi też kilka moich kolegów i koleżanek, m.in. Vito Bambino Mrozu, Brodka, która zagra płytę Granda. Wystąpi też Ewa Farna, która ostatnio zagrała 3 stadiony w Czechach, więc będzie dużo, dużo ciekawej dla Was muzyki. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Erste Letnie Brzmienia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowi.
1: Po reklamie.
13: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
8: Naszego lasa?
9: Tak.
8: Zupełnie?
9: Zupełnie.
8: Wszędzie. Nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
5: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo. No.

0: co godzinę w RMF FM macie sprawdzone fakty. 21 już za chwilę na zegarze w studiu. Mateusz Bożek.
1: Ponad 200 strażaków walczy z ogromnym pożarem hal w powiecie słupskim na Pomorzu. Walka z ogniem może zająć nawet kilkanaście godzin. W faktach także ważne informacje dla kierowców z tras S8 na Mazowszu i S7 w Małopolsce. A w faktach sportowych m.in. lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Sprawdzimy też, jak idzie naszym rajdowcom w Czechach w rajdzie Barun. Mija 8 godzina akcji gaśniczej w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. 7 z nich potrzebowało pomocy ratowników medycznych, prawdopodobnie na skutek przegrzania. Jeden ze strażaków skręcił kostkę i samodzielnie pojechał na SOR. Objęte ogniem zostały 4 hale oraz budynek biurowy. Palą się również pozostałości po sortowni odpadów.
2: Jest to duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci, które tak naprawdę łatwo rozprzestrzeniają ogień. Na tym etapie jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Po zakończeniu akcji będą one ustalane przez właściwe służby.
1: Mówił Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Jak dodał, gaszenie pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Rośnie liczba chorób odkleszczowych w Polsce. Mniej jest przypadków krztuśca i gruźlicy. Takie są wnioski z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stanie zdrowia Polaków. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Lekarze potwierdzają, że widzą coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu i według nich to powinien być sygnał dla nas, żeby chronić się przed kleszczami, przed każdą wycieczką do lasu czy do parku. Ze względu na zmianę klimatu kleszcze są teraz aktywne dłużej niż jeszcze kilka lat temu. Doktor Iwona Cielniak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie zachęca też do korzystania z bezpłatnych testów w kierunku HIV w szpitalach.
4: Widzimy znaczny wzrost pacjentów zakażonych HIV. Testowanie jest bezpłatne, anonimowe w Polsce, nawet wielokrotne. Pamiętajmy, że jest to choroba przewlekła. Pamiętajmy, że jest to na to leczenie antyretrowirusowe.
3: Lekarze przypominają, że ta terapia jest w Polsce w pełni refundowana. Specjaliści zauważają też, że w ciągu ostatnich 2 lat 3-krotnie spadła liczba zachorowań na krztusiec i według nich to może być efekt szczepień. Od 2 lat szczepionka przeciwko krztuścowi jest bezpłatna dla kobiet w ciąży.
1: Dokładne wnioski z tego raportu opisujemy na rmf24.pl.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu Niegowa motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Białegostoku. Zderzenie samochodu osobowego i dostawczego na krajowej S7 w miejscowości Widoma w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeden pas jezdni w kierunku Krakowa jest zablokowany. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni, co było przyczyną katastrofy awionetki lekkiego samolotu w rejonie Łowicza w Łódzkiem.
6: Z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec z Warszawy. Mężczyzna doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
1: Relacjonowała nadkomisarz Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Pilot był przytomny. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych. A na koniec faktów Wilno, które dziś było psim centrum Europy. W stolicy Litwy odbyło się wielkie święto miłośników korgi, a przy tej okazji także nietypowy wyścig. Sprint na 50 metrów. Bo jak przyznaje sam jego organizator Edwinas Grinius, korgi to jedne z najwolniejszych psów świata. To samo w sobie brzmi jak coś zupełnie sprzecznego, dlatego to po prostu świetna zabawa. Nie chcemy, żeby one rywalizowały, nie chcemy, żeby się ścigały. Chcemy tylko, żeby dobrze się bawiły. A jeśli możemy mieć z tego mniejszej, możemy mieć też jakąś historię z tym związaną, to dlaczego nie? Corgi Race Wilnes, impreza już od 5 lat, przyciąga miłośników tej rasy z całej Europy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Wyglądamy kolejnych medali na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Dokładnie o 21.10 w finale biegu na 400 metrów wystartuje Natalia Bukowiecka, nasza medalistka olimpijska. A już za moment rozpocznie się finał skoków wzwyż z udziałem Marii Żodzik, której przed rokiem na Mistrzostwach Świata w Tokio udało się zdobyć srebro. Po eliminacjach mówiła, że ma jeszcze spore rezerwy.
8: Trochę niezadowolona z skoków, trochę tam coś uciekło, no ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale.
7: Po 22.00 w finałach pobiegną jeszcze obie nasze sztafety. 4 razy 100 metrów. Świetna jazda duetu Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk w rajdzie Barum w Czechach. Po 7 odcinkach specjalnych polska załoga zajmuje 2 miejsce.
9: Myślę, że to najlepsze pół rajdu Barum, które przejechaliśmy w naszej historii. Cieszy bardzo tempo, które mieliśmy na odcinku Trojak, który jest trudny, jeżeli chodzi o charakterystykę. Trochę za dużo straciliśmy na ostatnim buncu, no ale wszystko przed jutrem jest otwarte.
7: Podkreśla kierowca Miko Marczyk. Dobrze radzi sobie też druga polska załoga. Jakub Matulka, Damian Syty zajmują 5 miejsce. Maja Chwanińska znów zwycięska. Finalistka French Open pewnie pokonała Hiszpankę Christinę Buxę 6-2, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati. Kilka minut temu zaczęło się spotkanie Magdaleny Fręch z Jeleną Ostapienko, a potem Hubert Hurkacz zagra z Tomim Polem w turnieju panów. Na koniec futbol i ekstraklasa, w której do przerwy w Łodzi Widzew niespodziewanie przegrywa z Koroną 1-2. Chociaż zaczął od prowadzenia po golu Steve'a Kapładiego. Gdy Widzew się zaczynał rozkręcać, Korona go przyhamowała. Bohaterem Kielczan na razie jest Niemiec Morgan Fassbender, który trafił do siatki 2-krotnie.
0: Jutro już tyle słońca w prognozach nie widzę. Jeżeli chodzi o temperatury, też będzie chłodniej, zwłaszcza na zachodzie, północy kraju, bo 30 tam już nie zobaczycie. 30 za to w Łodzi, Warszawie, Kielcach, a także Podkarpaciu, na Podkarpaciu, na Mazowszu, to mówiłem, że w Warszawie, tak? Coś się pogubiłem z tą pogodą. Czy możemy jeszcze raz? Jutro mniej chmur na niebie. Mniej słońca, miałem powiedzieć. Coś mi nie wyjdzie z tą pogodą. W każdym razie front będzie szedł, będą burze, będą opady deszczu, temperatura spadnie. Jeżeli chodzi o upały, tylko na południu one zostaną. I tutaj też najwięcej tego słońca. 34 to maksymalne wartości w Katowicach oraz Rzeszowie. No było lepiej, ale nadal nie idealnie. Może za godzinę postaram się jeszcze bardziej. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Chyba muszę skoczyć po jakąś szybką kawę albo zagrać energiczną muzykę najlepszą pod słońcem. To też jest myśl. Walk the Moon teraz.

co powiecie na Metallica. To jest właśnie Weekend z RMF FM. Na spokojnie, bez pośpiechu, z muzyką, która przewietrzy wam głośniki.

0: Ewa Farna.
1: Zatańcz ze mną.
0: RMF FM. Ludzie, mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy. Natalia Bukowiecka zdobyła srebro w biegu na 400 metrów. Brawa!
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
14: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
2: Po reklamie.
15: Gramy.

Gdybyście się zastanawiali, kto takie śmiałe hasła wyśpiewuje w RMF FM, to Skubas na 20 minut przed 22. Muzyki u nas nie zabraknie, gramy, nie gadamy w RMF-ie. Red Hot Chili Peppers teraz. Oni fajnie potrafią tak wychillować towarzystwo. No chyba, że zamierzacie szaleć w ten sobotni wieczór, też coś za chwilę takiego zagramy.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

Koniec dnia, czas powrotów do domu. W RMF FM macie bieżące info z dróg. Krajowa 49 w Gronkowie na Podhalu jest zablokowana, tam wypadek. Natomiast zaraz za Warszawą jest zwężenie na zjeździe z S2 na S17 w stronę Lublina. Szczegóły w faktach RMF o 22:00, to za 9 minut. Jesus love.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Charakterystyczne piki za chwilę oznaczą godzinę 22. Punktualnie. Czas na fakty RMF w studiu. Mateusz Bożek.
12: A na początek o największej defiladzie wojskowej w Polsce. Co podobało się widzom? Pytał o to reporter RMF FM. Zajrzymy też do Krakowa. Wiemy, jakie filmy zwyciężyły w tegorocznym BNP Paribas Green Film Festival. A w faktach sportowych o kolejnym medalowym sukcesie biało-czerwonych. Natalia Bukowiecka ze srebrem na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Myśliwce F-35, pojazdy Borsuk, Abramsy, wyrzutnie Patriot. W sumie 300 maszyn, kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców, a obok nich niemal 2000 żołnierzy. To wszystko można było podziwiać podczas dzisiejszej defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Przy warszawskiej Wisłostradzie zebrało się tysiące widzów, którzy podziwiali to, co działo się na

0: lądzie, ale też i na niebie.
1: My obydwoje jesteśmy militarnymi świrami, więc to ogólnie wszystko nas tu rajcuje.
2: A dzieciom najbardziej podobały się chyba te F-35, te głośne. Dużo narobiły hałasu i to im się podobało.
3: K2 i nasze borsuki.
4: F-35 oczywiście.
5: Samoloty, czołgi.
3: Ja zrzuciłem do kolegi pomysł, żeby właśnie w przyszłym roku na paradę pojechać do Gdańska.
0: Z obserwatorami defilady w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Fregaty, korwety, niszczyciele min, czy też okręty ratownicze można było z kolei zobaczyć z bliska na Zatoce Gdańskiej. Wielka parada morska przepłynęła wzdłuż wybrzeża od Gdańska przez Sopot do gdyńskiego portu.
6: No, ogólnie parada jest bardzo ciekawa.
7: Piękna, rzeczywiście piękna rzecz i trzeba uczestniczyć.
8: Jest co oglądać, miejscówkę trochę trzeba było poszukać sobie, żeby było...
9: Zapamiętania dzisiaj?
8: Całokształt. To wszystko, że widać było, że była trochę potrwało, ale jest.
10: Stwierdziliśmy, że pora na zmianę.
9: A jesteście z Warszawy?
10: Tak.
9: I jak się podoba taka zmiana?
10: No dużo fajniej, przyjemniej i ciekawe widoki.
0: Usłyszał z kolei na Molo Południowym w Gdyni nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zablokowana jest Krajowa 49 w Gronkowie na Podhalu. Tam auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Służby są już na miejscu.
11: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
0: Francuski obraz Dmuchawce w reżyserii Momoko Seto zdobył Grand Prix tegorocznego BNP Paribas Green Film Festival. Podczas gali finałowej przyznano także inne statuetki. Najlepszym filmem fabularnym krótkometrażowym została produkcja Ostatnia Strażniczka, a dokumentalnym Radio Dadab. Wśród pełnometrażowych produkcji triumfowały filmy Naturalna dzikość serca oraz Czarna woda. Tradycyjnie wręczono także statuetkę dla najlepszej polskiej produkcji.
12: The award of the best Polish film goes to Silver.
13: Silver zadebiutował rok temu ponad na krakowskim festiwalu filmowym, zdobywając 6 nagród. Potem były liczne wyróżnienia na całym świecie, a Krakowska Fundacja Filmowa wprowadziła Silvera do kin.
14: Dużo serca włożyliśmy w to, żeby miał taki kształt. Kilka lat życia, 8 miesięcy w Boliwii pod ziemią. No i dużo, dużo serducha. Także zawsze nas to porusza, że jest widziany, że jest doceniany.
0: Mówili Krzysztof Gierat z Krakowskiej Fundacji Filmowej i reżyserka produkcji Natalia Koniarz. Jutro z kolei, ostatniego dnia festiwalu przy Bulwarze Czerwińskim, będzie można zobaczyć wszystkie te nagrodzone produkcje.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mamy kolejne srebro w Birmingham. To już ostatnie dzisiaj fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
15: Kłaniam się, to już czwarte srebro reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Zdobyła je w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka. Czasem 50 sekund i 400. Bezapelacyjnie wygrała Norweszka Henriette Jäger. O prawie sekundę była szybsza. Dobiega końca konkurs rzutu oszczepem. Czwarte miejsce niestety zajmuje już teraz Dawid Wegner. Długo był na pozycji medalowej. Trzymamy też kciuki za Marię Żodzik w skoku wzwyż. Nasza pływa Katarzyna Wasik złota Mistrzostwa Europy jeszcze nie miała. Dziś w Paryżu udało się. Polka pobiła rekord życiowy, rekord Polski na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym.
16: Poprawiając mój rekord życiowy jako najstarsza zawodniczka tutaj, to jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że nieraz wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
15: Gratulacje, Kasiu. Teraz futbol. Końcówka meczu widzę w Korona w Ekstraklasie i Kielczanie wciąż prowadzą 2-1. Wielki transfer PSG. Tymczasem nowym napastnikiem Paryżan został Ferran Torres, który miał kosztować 50 milionów euro. W ubiegłym sezonie strzelił dla Barsy 21 goli. Po odejściu Roberta Lewandowskiego Blaugrana została bez napastnika.
17: Barcelona nie raz w swojej historii, to tutaj dosyć nieodległej, grała bez klasycznej dziewiątki. Radziła sobie z tym inaczej taktycznie, ale takiego zawodnika warto mieć w odwodzie.
15: Ocenia dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i Kanal Plus Sport Leszek Orłowski. Od dłuższego czasu Barcelona poluje na Juliana Alvareza z Atletico, a pierwszy mecz w La Liga zagra z Elche w kolejny weekend.
18: Jutro ochłodzenie wejdzie do Polski od północnego zachodu, przyniesie miejscami burze oraz deszcze. Natomiast jak to będzie wyglądać w nowym tygodniu, sprawdzę prognozy. Upałów póki co synoptycy nie przewidują. I to tak na najbliższy tydzień, więc kto jeszcze będzie chciał korzystać ze słońca i opaleniznę sobie zrobić jutro w centrum i na południowym wschodzie, będzie ku temu okazja. 5 minut po 22, Maciek Rybak, cześć, witajcie. Gramy, gramy, nie gadamy. To hasło obowiązuje w weekendowe wieczory w RMF FM. Elton John gra I'm Still Standing. A to dajecie głośniej i pędzicie w tę sobotę. Na zabawę oczywiście, na zabawę.

0: Paper City, Self-Aware w RMF FM. Kwadrans po 22. Wcześniej Maja Chwalińska, teraz dosłownie przed momentem Magdalena Fręch. Awansowały dalej na turnieju WTA w Cincinnati. Brawo dziewczyny!
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: Gramy, gramy, nie gadamy. Dużo wakacyjnej muzyki w RMF FM.

Nowość. Swedish House Mafia znów to zrobili, tym razem z Lykke Lee. Szwedzka piosenkarka też hipnotyzuje swoim wokalem przy producenckich dźwiękach tych zdolnych bestii. Można powiedzieć, bardzo fajny kawałek na lato.

Wieczorną jazdę samochodem podkręcamy najlepszą muzyką w RMF FM. Są wakacje, jest ciepło, do tego może paczka znajomych. I rządzicie w okolicy, do tego takie wakacyjne przeboje.

Cały wieczór ćwiczymy z Rihanną, aby zaśpiewała nazwę naszego programu. No dawaj, Riri. Pięknie, to w tłumaczeniu gramy, gramy, nie gadamy. RMF FM, tu wieczorem macie dobry klimat do jeszcze lepszej zabawy. No? Albo pracy, tam też jesteśmy z wami.

0: 97. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. Czasu. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kęta.
6: A może w Jaworznie.
7: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
0: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
1: Po reklamie.
11: Za chwilę godzina 23 na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty w RMF FM, które od teraz prezentuje Karol Płaczkiewicz.
12: Dobry wieczór, zapraszam. Pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w Pomorskiem został opanowany. Fakty zaczniemy od aktualnych informacji w tej sprawie. Spór o program SAFE podczas Święta Wojska Polskiego. Posłuchajcie, co mówili prezydent i premier. W faktach także doniesienia ze świata. Marokańska policja zatrzymała ponad 100 migrantów, próbujących sforsować granicę z hiszpańską Ceutą. Pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w województwie pomorskim został zlokalizowany około 22.30 i nie rozprzestrzenia się. Ogień doszczętnie zniszczył 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 i budynek biurowy. Na miejscu pracuje w tej chwili 200 strażaków.
13: Strażacy ugasili po brzegach tej hałdy tak naprawdę ten pożar, lecz mają problem z dostaniem się do środka. Z uwagi na to, że ta hałda jest bardzo wysoka, jest pora nocna, nie da się tak naprawdę bezpiecznie gasić tej hałdy w środku. Dlatego będziemy musieli wstrzymać się też z działaniami gaśniczymi, żeby skutecznie ugasić tą hałdę.
12: Mówił przed chwilą młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Działania gaśnicze na pewno będą trwały do godzin porannych. Na sztandarach Wojska Polskiego przez wieki wypisane były słowa Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Tak mówił podczas uroczystości

0: Czystej defilady w Warszawie prezydent Karol Nawrocki.
1: Wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych.
0: Tak mówił prezydent. Ocenił też, że sprzęt wojskowy zaprezentowany w czasie tegorocznej defilady można było zakupić dzięki płaconym przez Polaków podatkom. Premier Donald Tusk uczestniczył w uroczystościach w Gdyni.
2: Chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
0: Powiedział premier. Donald Tusk wymienił też cztery filary bezpieczeństwa Polski. Bezpieczne i szczelne granice, realne sojusze i mądra polityka zagraniczna, inwestycja w armię i gospodarkę, która się rozwija.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Marokańska policja zatrzymała co najmniej 111 osób, które próbowały dziś przedostać się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Po obu stronach granicy zaostrzono środki bezpieczeństwa w związku z wpisami w serwisach społecznościowych, które wzywały migrantów do masowego forsowania granicy. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Benjamin, kogo dokładnie zatrzymano?
4: To migranci z krajów Afryki Subsaharyjskiej oraz obywatele Maroka. Hiszpańskie i marokańskie media podają, że policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupy migrantów, które gromadziły się dziś na wzgórzach w okolicy Al-Funaidik, kilka kilometrów od granicy z Ceutą. Od kilku dni po obu stronach granicy trwała mobilizacja służb, policji i wojska. Było to związane z wpisami w mediach społecznościowych, które namawiały do forsowania granicy 15 sierpnia. Podobne posty pojawiały się dwa tygodnie temu, kiedy to ponad 70 tysięcy osób weszło z Maroka do Ceuty. Obecnie w hiszpańskiej eksklawie ma przebywać około 5 tysięcy migrantów. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Jej piosenki naprawdę poruszyły wielu ludzi. Wszyscy bardzo ją kochaliśmy. W Walii fani żegnali dziś Bonnie Tyler, legendarną brytyjską piosenkarkę. Artystka zmarła w zeszłym miesiącu w wieku 75 lat z powodu powikłań po operacji jelit. Fani z Wielkiej Brytanii zgromadzili się przy trasie przejazdu karawanu z trumną wokalistki do jej rodzinnej wioski Skwen. W poniedziałek odbędzie się jej pożegnanie. Trumnę okryto walijską flagą. Wśród największych hitów Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. I Total Eclipse of the Heart. Ta druga wspięła się na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na koniec tego wydania świetne informacje z Birmingham. Polki zdobyły brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów, a Maria Żodzik zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w skoku wzwyż. Więcej o tym w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Zawsze powtarzam, że wieczorem w RMF FM sport macie na bieżąco, ale dorzucam też oczywiście prognozę pogody. Jutro uspokojenie, jeżeli chodzi o upały. Te zostaną tylko w centrum oraz na południu i wschodzie kraju. Najwięcej 34 termometry wskażą jutro w Katowicach oraz Rzeszowie. Od Poznania przez Kujawy po Warmię i Mazury możliwe burze. Tam temperatura do 25 stopni, najchłodniej nad morzem 22. I lecimy z kolejną godziną soboty. Ostatnią godziną soboty. Wykorzystajcie ją dobrze z najlepszą muzyką w RMF FM. No aha, zapraszają do tańca i nie tylko. Maciek Rybak, gramy, gramy, nie gadamy.

Dawid Podsiadło w RMF FM. Znów posprzątałem na błysk, tak śpiewał przed chwilą, a dziś sobota, która jest czerwona w kalendarzu. Podejrzewam, że dziś porządków u was nie było. I teraz pytanie, czy zrobiliście je wczoraj, żeby mieć z głowy, czy przełożyliście na po weekendzie? Tak, żeby już ten dzień na P urozmaicić do potęgi.

0: for the Weekend w RMF FM, znany również jako utwór o zochach. Zosie, wy jesteście przebojowe, co? Skoro Chris Martin śpiewa o was zocha, zocha. Beyoncé zresztą też. Gramy, gramy, nie gadamy. Za dosłownie pół minuty kolejne wakacyjne przeboje.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: A w RMF FM gramy, gramy.

kiedyś grało na dyskotekach 20 lat temu. To mega przebój od Anne Winsborne. Przypominamy sobie takie utwory w wakacyjne wieczory w RMF FM. Gramy, nie gadamy. Nowość od Sarsy też dla was mamy.

0: zawsze muzyka.
1: To macie w RMF FM. Hubert Hurkacz kontra Amerykanin Tommy Paul. To spotkanie rozpoczęło się przed momentem na kortach w Cincinnati. Tenisiści znają się doskonale, to będzie ich szóste spotkanie w zawodach. Liczymy na sukces Huberta. Sprawdzajcie nocne fakty RMF FM. Najnowsze wydanie już za 11 minut. Maciek Rybak, ja tymczasem odmeldowywuję się. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam jutro wieczorem. Dalej będziemy wznosić hasło: gramy, gramy, nie gadamy. A jak grać? To hiciory tych wakacji. Bausa Magnetic.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
0: Reklama.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
0: Po reklamie.
5: Za chwilę północ na zegarze, czas na fakty RMF FM. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
6: Zapraszam.
7: Pożar auta na A4 w Opolskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Katowic. Belgia walczy z żywiołem. Torfowiska Haifens płoną. Ogień objął już ponad 2,5 tysiąca hektarów. Dwa medale Polek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Brąz sztafety 4x100 metrów i srebro Maj Rzodzik w skoku wzwyż. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem. Między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie na wysokości miejscowości Olszowa pali się osobówka. W kierunku Katowic przejedziecie tylko lewym pasem. Największy pożar w historii Belgii. Ogień, który od piątku trawi torfowiska Haifens na wschodzie kraju, objął już około 2700 hektarów. Strażacy przygotowują się na kolejną noc walki z żywiołem. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jak wygląda sytuacja?
8: W kilku miejscowościach trwa ewakuacja mieszkańców, a nad regionem unosi się gęsty dym. Z żywiołem walczą strażacy, wojsko, obrona cywilna i rolnicy. Akcję utrudniają trudny teren, wysuszony torf oraz zmienny kierunek wiatru. Belgia poprosiła o pomoc Unię Europejską. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm ochrony ludności, a wsparcie zaoferowały Szwecja, Holandia i Czechy. Kraje te wysłały do Belgii samoloty gaśnicze i śmigłowce. Cały teren jest zamknięty dla turystów.
7: Reprezentantki Polski zdobyły dwa kolejne medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Brąz wywalczyła sztafeta 4x100 metrów w składzie Krystyna Cimanuska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Polki przebiegły dystanse w 43,15 sekundy. Wygrały Brytyjki, a srebro zdobyły Szwajcarki. Dla Swobody i Skrzyszowskiej to już drugi medal tych mistrzostw. Obie wcześniej zdobyły srebro, odpowiednio w biegu na 100 metrów i 100 metrów przez płotki. Srebrny medal w skoku wzwyż zdobyła Maria Rzodzik. Polka pokonała wysokość 1,95 m w pierwszej próbie. Trzy razy bez powodzenia atakowała 1,97 m. Z tą wysokością uporała się Ukrainka Jarosława Machucich, która po raz trzeci z rzędu została mistrzynią Europy. Brąz przypadł Marii Wukowicz z Czarnogóry, również z wynikiem 1,95 m. Dla Rzodzik, która pochodzi z Białorusi, a od kilku lat mieszka w Polsce, to drugi medal zdobyty w biało-czerwonych barwach.

0: lepiej posłuchaj tych faktów.
1: O serwisie klimatyzacji w naszych samochodach powinniśmy pamiętać nie tylko przy upałach. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości zaoszczędzić na naprawach.
2: Nawet przy nowych samochodach człowiek myśli, że ma 5-letni samochód, to że nie musi nic robić, a przyjeżdżają samochody 5-letnie, w których już trzeba ten czynnik uzupełnić.
3: A co będzie, jeżeli nie będziemy dbać o tą klimatyzację?
2: Zastępują awarie typu sprężarka klimatyzacji, która nie jest tanim kosztem. Układ się po prostu zanieczyszcza, przestaje to wszystko funkcjonować, pracować tak jak powinno. Nawet później po takim długim nieużytkowaniu klimatyzacji, nie robieniu tego serwisu, ona później już nie oddaje takiej wydajności, jaką by miała, gdyby cały czas była serwisowana i gdyby cały czas była używana.
1: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A na koniec tych faktów przenosimy się do stolicy polskich Tatr. W Zakopanem na Równi Krupowej trwają europejskie targi produktów regionalnych. Poza oscypkami czy bryndzą są wyroby małych producentów z całej Polski, a także z Włoch, Hiszpanii, Węgier czy Francji.
4: Dzisiaj były pierogi z bryndzą, chałuski z bryndzą, jutro będzie coś innego, także przez 5 dni będziemy mogli spróbować tych produktów pasterskich.
5: Instytut Serowarski w Szwajcarii parę lat temu ogłosił, że najstarszym miejscem, gdzie występował ser z dodatkiem podpuszki, czyli sery do żywające, było 7,5 tysiąca lat temu Kujawy polskie. Więc mamy tradycję, musimy ją przywrócić z powrotem do łask polskich serów.
6: Szukamy w tej historii, ale też szukamy innowacyjnych pomysłów, żeby łączyć właśnie smak lawendy z nowymi powiązaniami, tak jak właśnie z brzoskwinią. Fantastyczny smak.
1: O te smaki w Zakopanem pytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Niesamowite. To jest kolejny odcinek programu 2,5 stand-upera na pokładzie, jak zwykle z nami Damian Skóra, Bartek Zajda, Mateusz Marek.

0: 2,5 stand-upera w RMF FM.
1: Bomberską obserwacją chcę was zaskoczyć. Patrzę ze swojego okna i tam jest niedaleko liceum i po prostu o określonych godzinach, jak się kończą lekcje, widzę, jak wychodzą tam tak zwani młodzi ludzie. I co ciekawe, moja obserwacja jest taka, wszyscy wyglądają tak samo. Mają te same po prostu kolory spodni, te kurtki puchowe albo takie duże bluzy. Dziewczyny, chłopaki jest po prostu udało się, chyba że są mundurki, ale nie sądzę.
2: Właśnie miałem mówić, że może to jest listem z mundurkami, tylko frontem do młodzieży.
1: Tak. Czy wy się czymś wyróżnialiście? Mieliście jakieś cechy ubioru, zależeć takiej subkultury w trakcie liceum wcześniej?
2: Ja się wyróżniałem, bo ja trochę za wcześnie się zacząłem identyfikować z subkulturą. W momencie, kiedy rówieśnicy jeszcze odkrywali świat w ogóle, to u mnie już była mocna deklaracja, że chcę być jak najmetalowszy.
1: Aha, okej, okay. Ale to...
2: Zgadnij od kiedy.
1: Pierwsze takie zręby subkulturowe, no nie wiem, no jak ja pamiętam, tak to było raczej tak gimnazjum, może 13 lat to było. Wcześniej jeszcze?
2: Od czwartej klasy podstawówki. Nie,
1: no dobra, no ale to byłeś jedyny w klasie, który miał...
2: No nie, właśnie to była kwestia trafienia na odpowiedniego człowieka i w tej dynamice następuje wzmocnienie, wzmacnialiśmy wzajemnie, ścigaliśmy się nawet trochę, wzajemnie kontrolowaliśmy, czy coś, co założyliśmy, jest wystarczająco metalowe.
1: Ale to jakie były, ja pamiętam tak, z takich asortymentu prawdziwego metala, plecak, kostka.
2: Właśnie, słuchaj, no były te elementy, ale ja ich nie wprowadzałem od razu. Ja w części nawet nie posiadałem, bo ten metal też miał swoje odsłony. No, w czwartej klasie podstawówki jakbym miał kostkę, tak? Jeansy z dziurami, glany, to dziwnie by to wyglądało. To pewnie nauczyciele już by wzywali rodziców. Mhm. Bo to ja słuchałem nu metalu. Początki były nu metalowe.
1: To wiele u metalowców właśnie mogłoby mieć mega za złe, że to jest w ogóle nie true i nieprawda.
2: Absolutnie, no ja później już nastąpiło przejście. To mówię, na początku ten metal to była taka wersja soft. To nie było tak wyraźnie rozpoznawalne przez starszych członków rodziny. Problemy to były ze strony metalowców, prawdziwych, starszych, tych, którzy mi imponowali, wiesz, tam po 30. To oni byli tymi truskulowcami i był taki sklep Menhir w Kędzierzynie. Sklep Menhir miał oczywiście, to był sklep dosłownie metalowca, nie? Przechodząc z okresu Limp Bizkit, Korn i tak dalej na cięższy metal, potrafiłem wejść do tego Menhira w kurtce, w złotej kurtce Blend of America i spytać o płytę Vadera nową, Revelations, pamiętam. I gość mi odpowiedział, pamiętam, jak mi to ubodło, nie mamy, ale tam znajdziecie, chłopaki, płytę Limp Bizkit. Ja myślę, co ty wiesz o mnie? I później, słuchaj, żeby nie być upokorzony, miałem osobny strój do Menhira, który zakładałem, żeby tam być wiarygodnym.
3: Ale to jest dobra historia, ale brakuje mi elementarnej wiedzy o zespołach metalowych. I ja nie znam, no Menhiro i tak dalej.
2: Nie, Menhir to sklep, to jest sklep.
3: No właśnie o tym mówię.
2: To jeszcze to oprócz wiedzy warto słuchać zdania. Drugie upokorzenie nastąpiło, kojarzycie, takie było czasopismo Metal Hammer?
1: Ja kojarzę, tak jest, tak.
2: Tak, prenumerowałem, było wszystko.
1: Naprawdę bardzo zaangażowanym.
2: Tak, byłem zaangażowanym członkiem metalu. I jechałem pociągiem z małą, pamiętam wtedy, na Dolny Śląsk. Miałem tego Metal Hammera otwartego i widzę, że te dwie czwórki dalej w pociągu siedzi dwóch takich, no, chyba metalowców. Ja go tak otworzyłem, żeby go widzieli jak najbardziej. I usłyszałem zza gazety komentarz, że pa, młody, co ma? I drugi, no, pewnie nie kuma nawet, co to jest. I drugi raz mnie ubodło. Co teraz z perspektywy czasu, patrzę, mogło być nawet komplementem, bo w ich głowach po prostu nie było dopuszczalne, że
1: ktoś
2: młody człowiek
1: ma tak otwarty umysł.
2: Tak, tak jest, więc ja ich pozdrawiam mimo wszystko.
3: Ej, kurde, może mnie też by podciągnąć pod metal, bo ja pamiętam, że pierwszy zespół, jaki słuchałem, to był AC/DC.
2: To rock.
3: Rock, czyli nie?
2: Nie, no blisko, to wiesz. Ja mi się podoba, ale że rozmawiamy tą nomenklaturą jak kiedyś, że zaangażowany, tak, że nie, tak. Tu się kończy metal, tu tak. Się zaczyna ten... To jest super.
1: Jakieś samo jak jest z hip-hopem, bo nie wiem, tak jak już popatrzyłem, że może będziesz bardziej w świecie hip-hopu zorientowany,
3: ja patrząc
1: ale...
3: na mój polar, to raczej reggae.
1: No to jest chyba właśnie ta tak zwana polaryzacja, jeśli chodzi o muzykę.

0: rozmawiamy o subkulturach. Bartek,
1: ty byłeś w jakimś gangu? Jakiejś
2: no właśnie,
1: kulturze?
2: Bo ja już
1: ale
2: jestem,
1: tak mówię roboczo, no.
2: Ja już jestem z tych czasów, że to tak nie było, nie?
1: No
2: że
1: właśnie,
2: był na przykład metal,
1: wszystkich od...
2: ktoś tam, no nie? U mnie to, wiesz, to było raczej jednolite wszystko.
0: Ale jest tak naprawdę?
2: Że no stary, są... byli wszyscy byli podobni, nie? Były bardziej takie subkultury, czym się ludzie zajmowali, nie? Ale wiesz, że byli piłkarzyki, byli skejci, ale to się trochę różniło tym, że ci jeździli na deskorolce, a ci grali w piłkę nożną. Ale nie było tak, że byłeś w stanie rozróżnić po wyglądzie, kto jest kim, nie?
1: Co za świat, no, stary, bez zasad.
2: Ja
1: dziki zachód. Bez sensu.
2: Ja byłem w dwóch grupach, piłkarzy i skejtów, nie? Ja byłem pomiędzy nimi, stary, bo oni się nienawidzili. No i było tak, że ja ich chciałem jakby połączyć, nie? Żeby zrobić jakby jedną szajkę trochę. I kiedyś zaprosiłem i tych na imprezę. I było bardzo fajnie, nie? I po imprezie, bo skejci siedzieli na Wadowickim Rynku, a piłkarze na Orliku.
3: To by się zgadzało, nie? Że jakby na odwrót. Skejci po murawie.
2: Ale no i zapytałem tych skejtów, jak było na imprezie. I powiedzieli, że Bartek, słuchaj, sprzedajesz się, nie? Już nie jesteś skejtem. Piłkarze mi to samo powiedzieli. I, ale to nie byłem jakby jedyny, bo miałem te dwóch, trzech kolegów, którzy należeli do tej i do tej grupy. No i potem się tam trzymaliśmy, nie? Ilowo sami.
3: Czasami bohaterstwo wymaga poświęceń. Ale ja bym ich inaczej pogodził. Ja bym zrobił piłkę nożną na deskorolkach. Na maksa.
2: Skateball.
3: Skateball.
1: U mnie się wszystko to mieściło w kategorii bycia skatem i te nu-metalowe rzeczy, i Limp Bizkit, Linkin Park i hip-hop i wszystko. I deskorolka to było w jednej grupie. Koszykówka to takie było, że to było akceptowalne w grupie skate.
3: Czyli po prostu rzeczy ze Stanów.
1: Tak. Amerykański styl życia.
3: Amerykański
1: potem
3: styl
1: jeszcze
3: życia.
1: Doszło do tego faktycznie skatepunk i to było jakby też było bardzo spoko. Nikomu nie przeszkadzało. Ja konsumowałem wszystkie te gatunki.
2: Wasza grupa jest trochę Polish American mogła nazywać.
1: Tak, ale nie miałem żadnej grupy za bardzo.
2: Ale to ty też Damian byłeś skatem?
3: No i jeszcze nie doszedłem do tego.
2: To
3: była druga moja postać.
1: Do tego za moment przejdziemy, tylko chciałem powiedzieć, że u mnie był taki problem, że byłem właśnie w małej miejscowości, do tej dużej miejscowości tylko dojeżdżałem i jak chciałem z kimś pojeździć albo po prostu się przejść, pobujać, to nie miałem ani gdzie, ani z kim. A na deskorolce to mogłem tylko jeździć z jednej strony.
3: Po polu siać.
1: To było moje... Mój skatepark to była przestrzeń między jednym krawężnikiem, a drugim na ulicy, tak mogłem przejechać, próbować wskoczyć na krawężnik i zjechać. I tak mogłem kilka godzin, to jak u ciebie ten następny etap przejścia z metalu do pełnego skejtostwa, to...
3: No, w ciuchach znowu, stopniowo, bo nie było pieniędzy, żeby zrzucić całą poprzednią garderobę i nową przyjąć. Nie, następowało stopniowo, ale mówię, ten gdzieś jeszcze ten tlący się ten nu metal pomagał, bo parę ciuchów pasowało wtedy. Natomiast jeszcze dokończę ten wątek metalowy, bo mówię, że z kolegą się rozliczaliśmy wzajemnie. Mhm. Była taka, wiesz, wzajemna kontrola, czy coś jest metalowe. I pamiętam, że on poszedł o krok za daleko, bo mnie oszukał. W wieku 12 lat ja płakałem mamie, że chcę pojechać na koncert z Slipknota. Ja Slipknota mnie nie puściła, a ponoć kolegę puścili na Soulfly. I wrócił z tego Soulfly, nie opisywał za dużo koncertu, mówi, że ma autograf Maxa Cavalery. No to pokaż ten autograf. I on mi otwiera zeszyt, w którym jest drukowanymi literami napisane Max Cavalera. I to X jest kreska z tego X jest przedłużona tak, żeby była jedną ścianą od literki C z nazwiska Cavalera. I ja, jak już jednoznacznie stwierdziłem, że to jest oszust, to tak się poczułem zdradzony. Nie gadaliśmy z 2 dni, co naówczas to jest, wiesz.
1: No wiem, bo duża potwarz. Nie chciałem ci się wtrącić, ale chciałem ci tylko powiedzieć właśnie, bo zapomniałem, że ja
2: że Max Cavalera dawał takie autografy, bo też masz.
1: Tak, właśnie, bo chciałem ci... I byłem też na Tupaku, wiesz, nie byłeś na koncercie? Bo tam było tam w ogóle obok Kędzierzyna i mam też
2: ja autograf. Byłem, na Dniach Miasta grał u nas.

0: zmuszony byłem zresztą.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
2: Rozmawiamy o subkulturach. Panowie, mieliście taki ciuch, co miał sprawić, że jesteście naprawdę kimś?
3: A, jedna bluza, to długo ją nosiłem. Limp Bizkit wypuściło nowy album i ja bardzo chciałem. W skate shopie u nas w Kędzierzynie była jedna tylko bluza z tego nowego albumu. Trzy rozmiary za duża na mnie, ale ja strasznie chciałem mieć i płakałem mamie. Wiesz, to było bardzo metalowe, żeby płakać matce, żeby kupiła ci bluzę zespołu. Ja powiedziałem jej tak, wtedy takie słowa, że kup mi teraz, ja do niej dorosnę po prostu. I była tak za duża, że nie dorosłem do niestety, ale wyrosłem z Limp Bizkit, więc nie było szkody.
2: I los tej bluzy jest nieznany, czy
3: no,
2: znany?
3: No nie, no po prostu się zużyła, bo pochodziłem za dużej, ale to wiecznie miałem albo opuszcz tak, że wiesz, dłoni nie było widać, tak rękawy za duże, albo mega podwinięte. Zła decyzja.
4: Ej, no brzmi super za duża bluza.
3: A teraz tak!
2: Teraz tak.
3: Są trendy, ale wtedy nie.
2: W świecie piłkarskim to jakie były niebezpieczeństwa się wiązały z bycie piłkarzykiem?
4: Kurde,
2: czy
4: stary.
2: Powodzenie, niepowodzenie, miałeś kolegów, czy
4: znaczy,
2: to...
4: Bo też ja mam taką posturę, nie? I chodziłem do osiedlowego gimnazjum, że ja musiałem nabyć duże umiejętności oswajania chuliganów. Bo z moją posturą no, wiązałoby się to z nieprzyjemnościami.
3: Na flecie im grał, rządku szli.
4: Nie, bo stary, oni w ogóle, każdy chuligan ma taką ksywkę jakąś dziwną, nie? Ja zapamiętałem, aż sobie przypomniałem, u mnie był tak Wieku, Aqua i Dymek. Wtedy było trzech chuliganów, oni części szkołą, nie?
3: W ogóle jak serial o superbohaterach, o tych niezwykłych mocach.
4: Jak z Marvela mają ksywkę.
3: Jeden umiał się upłynnić, drugi zajrać szlugas tak, żeby facetka nie widziała, a Dieku po prostu dobrze strzelał.
4: Dieku w ogóle to był brat Aqua. Pozdrawiam
3: super,
4: was, jakbyście słyszeli, bo będą nieprzyjemności do tej pory, myślę. I stary, ale Dymek podkochiwał się w mojej starszej siostrze, nie? I my mieszkaliśmy w jednym bloku. I ja tak lawirowałem. Moja siostra była jakby subkulturą kujonów, nie?
2: Subkulturą? To się nazywa po prostu kultura, stary.
4: Kultura? Okej. Okay. Ona po prostu lubiła się uczyć, nie? To jest pierwsze dziecko, duma rodziny i tak dalej, dobra, nie? I Dymek się w nim podkochiwał, nie? I stary, ja to wykorzystałem, bo ja poszedłem do szkoły, to jeszcze do pierwszej klasy już. I ja wiedziałem, zdałem się z Dymkiem, bo on się podkochiwał w padce i ja tak lawirowałem, mówię, że spoko, was umówię, może coś, mówiłem, że jej spoko.
3: A jej
4: mówię,
3: słuchaj, łobuz kocha najbardziej.
4: Nie, no jej was siłę, to nic nie mówiłem o Dymku. Bo ona miała Dymka ze totalnego chuligana. Moja mama mówiła, jak widziała Dymka, że na takich uważaj, z takimi się nie zadawaj, nie? I serio, w ogóle, ej serio, ej, on jakby to usłyszał, może mnie pobić, serio, to jest ten typ chuligana.
3: Bo on jest teraz twoim rówieśnikiem mniej więcej, czy?
4: On jest rok starszy, no.
3: A, to jeszcze sprawny, no. I... Wiesz, bo są tacy chuligani na emeryturze też, nie?
4: To są, no. Poszedłem do szkoły, no i wiesz, z moją posturą mogło być ciężko w takiej osiedlowej podstawówce, nie? I potem w gimnazjum. No, ale ja znałem Dymka, Dymek mnie poznał z Diekiem i Aquą. I stary, ja też częsłem szkołą.
3: Razem ratowaliśmy świat.
4: Ja częsłem szkołą. No i przeszło to, że byłem piłkarzem, nie? W sensie chuligani nie lubią piłkarzy zazwyczaj, takich piłkarzyków.
3: To jest niesamowite zdanie, żeby padło w ogóle gdziekolwiek. Chuligani nie lubią piłkarzy.
4: To prawda.
3: Podstawy swoje istnienia, zawiązania swojej kultury, nie lubią.
4: Więcej no i przeszło to. Przeszło to i mam wysokie umiejętności oswajania recydywy i chuliganów do dzisiaj.
3: Możemy sobie podać rękę.
4: Tak? Też masz
3: tak.
4: To?
3: O, ale to ja przez to, że miałem dready.
4: Okej.
3: W środowisku, gdzie nie do końca było to popularne.

0: To jest czekaj, bo ty miałeś bardzo ciekawą historię. Ty byłeś metalem,
1: tak.
0: Po czym skate'em,
1: tak.
0: Po czym fanem reggae?
1: Nie, właśnie to bardzo dobrze, że o to pytasz, bo chciałem wyjaśnić, że u mnie zrobienie sobie dreadów nie wzięło się z rastamaństwa, ani aspiracji do tego, tylko jeszcze z okresu nu metalu i zostało mi to w głowie, że chciałem być tak jak członkowie zespołu Korn choćby, albo Max Cavalera i mieć te dready. I też w ogóle mi się wtedy wydawało na
2: uroczce... To po prostu było cool.
1: To było cool, tak.
2: Właśnie, są wszystkie te skate'owskie rzeczy, o których mówiliśmy, niektóre rzeczy przetrwały. Są spodnie, bluzy.
1: Wróciły.
2: Wróciły i w ogóle wszyscy tak polują na to teraz ludzie i chcą mieć spodnie, co ja miałem na przykład. Dokładnie ten sam model. I wyobraźcie sobie, że ja to... Niektóre mi zostały w domu rodzinnym właśnie gdzieś schowane w jakiejś szafie.
1: Ale typu 20-30 lat leżące?
2: No. Pod 20.
1: Aha.
2: Ja to normalnie wyciągnąłem. Po pierwsze dobre na mnie jeszcze było, bo to wszystko też miałem za duże. I na platformach sprzedażowych wystawiłem. No kochani, no nie było lepszej inwestycji.
1: Mateusz, ja to nawet nie muszę być. Ja mam pieniędzy tyle. Ale to prawda. Mój kuzyn, syn mojej kuzynki w pełnoletność teraz wchodzi, a zarabia prawdopodobnie więcej niż ja. On po prostu rano staje, jak tylko otwierają lumpeks. Pierwszy idzie, przeczesuje to, sprzedaje to z kilkusetprocentową przebitką.
2: A to
1: i
2: na tym się dorobił.
1: Tak. I dosłownie teraz się widzieliśmy na święta, gramy sobie w ping-ponga. Ja patrzę, ona spodenki FUBU, nawet nie takie same jak kiedyś, tylko dosłownie z tych czasów. Właśnie komuś przeleżały, on to pewnie kupił za setki złotych.
2: Tak.
1: FUBU i koszulę patrzę, eko. No dosłownie, jak ja bym wtedy to zostawił, to miałbym aktywa dzisiaj, emeryturę bym miał. Spokój, jakieś bezpieczeństwo finansowe.
2: Tak, ja mam tak samo.
0: Niektórzy mówią, że klocki Lego zostawiać. Wystarczy sobie ubrania chować po szafie, stare, do pudeł.
2: Ja nie sądziłem, że kiedykolwiek doczekam tego momentu naprawdę, że te rzeczy będą z powrotem cieszyły się takim zainteresowaniem, właśnie takimi cenami, ale też mam apel do wszystkich nas słuchających. Ja miałem cały klaser kart Magic the Gathering, rzadkie okazy, różne, już wtedy były stare, piękne obrazki, gdzieś mi to zginęło. Są pewne poszlaki, które mówią, że właśnie mama mi gdzieś to schowała i nie ma
1: mama
2: tego.
1: Mama już ma konto na Kajmanach z tego.
2: Że gdzieś to jest i w międzyczasie się też tam przeprowadziliśmy z domu do domu i przy tej przeprowadzce no po prostu wsiąkł ten klaser. Nie? Jak ktoś ma te karty, jak się dowiem o tym, gdzie to jest, proszę mi powiedzieć, kto to schował i gdzie to, bo prawdopodobnie, już nie mówię o Pokemonach, co miałem też pozbierane.
1: Oj, też wszystkie kolekcje, poszło.
2: Siostra rozdała też kolegom kiedyś, no nie, masakra, ale z tych kart to bym sobie ładnie życie ułożył jeszcze.
1: Ja aż mi trochę, bo to jest trochę historia jak z tym gościem, co miał bitcoiny na dysku i na wysypisku teraz szuka. Podobny, wiesz, nie wiem, czy ten kaliber, ale...
2: Tak, tak. I opłaca się mu szukać w sumie, na to spędzić życie, bo jak znajdzie, to jest...
1: Ale często takie rzeczy były przekazywane młodszym członkom rodziny. I u mnie też jakieś na przykład ciuchy, jak były spoko, no to ktoś, jakiś młodszy kuzyn dostawał czy coś. Ale jak zobaczyłem tego Franka w FUBU, myślę, nie aż tak stary, no nigdy 25-letnich ciuchów nie przekazywaliśmy.
2: Ale w ogóle...
1: Aby się ucieszyli, dosłownie, to jest lepiej niż teraz dostać stare spodenki FUBU, to się człowiek bardziej ucieszy niż z nowych jakichś sieciówek.
2: Ale to przypomniałem, bo naprawdę też dosłownie dni temu kolega mi napisał, że ty stary, widziałem takie aukcje w ogóle, że te bluzy, że co to jest za wariactwo, że te ciuchy, co my nosiliśmy, to ludzie teraz to kupują w takich cenach. Mówię, i właśnie mu wysłałem screena tam dokładnie FUBU, wziąłem mu w kółko czerwone tam cenę i on tak napisał, Boże, 3 kropki, a ja w tym rąbie drewno i na to kruszę jedzenie. Telewizorem. A jeszcze tylko dopytam, czyli jakby naprawdę wszyscy są ubrani tak samo, aha, i się inaczej tylko wyrażają.
0: Znaczy, jak ja chodziłem do szkoły, no to mniej więcej tak było, nie? Teraz w zasadzie nie wiem, jak to wygląda, nie?
2: No dobra, musimy przebadać to. Ja wiem, że są różne style. Opium, techwear.
1: To ty mów, a ty będziesz tłumaczył.
2: Techwear to taki, że jesteś taki ten... Jak monter,
0: jak w góry, tak? Chodzisz?
2: No masz takie paski tam, aha, z klamerki.
1: A wiem,
2: tam,
1: jak
2: tak.
1: Jakiś Splinter Cell, jakbyś był...
2: Tak.
1: No, to kojarzę, widziałem takie osoby.
0: Jest jeszcze teraz kurtki takie w góry...
2: Drillowcy są jeszcze.
0: Są drillowcy?
2: Nie, aha, że takie te kolorowe kurtki szerokie.
0: Nie, że takie kurtki, wiatrówki w góry, buty w góry, salamony chodzą.
2: No to nie, to
1: tak,
2: to,
1: przeszła
2: to
1: ta górska moda do miast.
2: To się nazywa turyści.
1: Tak? Ale to, słuchaj, są pewne gminy, gdzie chodniki są w takim stanie, że to jest adekwatna odzież, jak najbardziej. W rakach, czekanach.
2: W drogę! Dziękujemy bardzo, wyruszamy. Zakładamy kurtki, buty i lecim. To był odcinek 2,5 stand-upera. Dziękujemy bardzo.
0: Bartek Zajda.
1: Damian Skóra.
2: Mateusz Marek. Cześć.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie przeprowadzili wczoraj ponad 50 ataków na obwód Dniepropetrowski na południowym wschodzie Ukrainy. Co najmniej 17 osób jest rannych. Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego pośredniego progu podatkowego. W faktach także końcówka wakacji. Do pierwszego dzwonka zostały 2 tygodnie. Co najmniej 17 osób zostało rannych w sobotę w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski na południowym wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym szef Regionalnej Administracji Wojskowej. Rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków z użyciem dronów i bomby lotniczej. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, przedsiębiorstwa, samochody, autobus i infrastruktura. Część rannych trafiła do szpitali, w tym kilka osób w ciężkim stanie. Wśród poszkodowanych jest 12-letni chłopiec. Padają rekordy, a końca upałów nie widać. Mowa o Wielkiej Brytanii, gdzie w czwartek zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę, ponad 38 stopni. W środkowej części kraju doszło do incydentów zagrażających zdrowiu i życiu Brytyjczyków.
1: Płonące domy i lasy, strażacy walczący z pożarami i służby ratunkowe niosące pomoc poszkodowanym, a wśród nich ludzie, którzy stracili wszystko. Próbowałem odpierać ogień wężem ogrodowym, ale byłem bez szans. Zapalił się płot, a potem przyszły fale ognia, mówi jeden z ewakuowanych mieszkańców, którzy stracili domy. 2/3 terytorium Anglii nadal znajduje się w stanie suszy. Eksperci uważają, że brytyjska infrastruktura, w tym budynki, domy i drogi, powstały z myślą o umiarkowanym klimacie, a to, co dzieje się tego lata, nie jest umiarkowane, a mamy dopiero połowę sierpnia.
0: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I w faktach wracamy teraz do Polski. Rząd planuje zmiany w systemie podatkowym. Rozważane jest wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby zarabiające powyżej 120 tysięcy złotych brutto rocznie miałyby płacić 24% podatek zamiast dotychczasowych 32%. Kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa, co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.

0: przed nami ostatnie dwa tygodnie wakacyjnej laby. W faktach sprawdzaliśmy, czy mimo pięknej letniej pogody zauważacie już pierwsze oznaki zbliżającego się września.
1: Może ja zapytam mojej córeczki, czy ty czujesz, że już koniec wakacji? Jeszcze czujesz lato?
2: Czuję lato.
3: Pani podobnie?
1: Ja podobnie. Pogoda sprzyja, także cieszmy się latem jak najdłużej. Jak przyjdzie przedszkole, szkoła i będzie pogoda, to będziemy dalej korzystać z uroków lata.
3: A jakie jeszcze plany na tę końcówkę sierpnia, ponad dwa tygodnie sierpnia, które przed nami?
2: Porysować.
4: W zasadzie to w sierpniu, co by mogło się jeszcze wydarzyć? Ja chodzę do pracy, ja już nie mam wakacji.
3: Ale są weekendy. Takiego.
4: Są weekendy, dlatego ten weekend jakiś chciałabym przeznaczyć na wyjazd nad morze jeszcze.
0: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ruszają badania genetyczne dużych drapieżników na obszarze przygranicznym Małopolski. W projekcie bierze udział 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw. O tym, co mają dać i jak wykonuje się te badania, z Jarosławem Rabiaszem z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiał Maciej Pałachicki.
5: To są chyba największe tego typu badania drapieżników na tym terenie.
6: Owszem, są to chyba pierwsze na tak dużym obszarze badania, takie trochę monitoringowe, trochę próbujemy się dowiedzieć, jak żyją te zwierzęta. Na tak dużym obszarze prawie cała Małopolska jest objęta tymi badaniami.
5: No, Małopolska, ale też druga strona granicy, bo przecież partnerzy są z kilku krajów.
6: Tak, oczywiście, bo to jest w ramach Interregu, więc muszą być partnerzy ze strony słowackiej. Po stronie słowackiej uczestniczą w tym projekcie dwa parki narodowe, Pienap i Tanap.
5: Zajmujecie się dużymi drapieżnikami, czyli?
6: Czyli niedźwiedziem, wilkiem i rysiem.
5: Czy są już jakieś pierwsze wyniki, czy pierwsze ciekawe obserwacje, badania?
6: Obserwacji jest całe mnóstwo z fotopułapek, bo całość tego projektu obejmuje zarówno obserwacje przy pomocy fotopułapek i rejestrację obrazów, później będą analizowane one, jak również badania genetyczne, które w tej chwili jeszcze trwają i będą trwały do końca września, a potem będzie, no właściwie to już część jest analizowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. I pozostałe oczywiście też będą dosłane próbki, wyniki dopiero, wiadomo, no to musi potrwać, więc będą dopiero w przyszłym roku.
5: No właśnie, to ciekawe, jak się robi takie badania genetyczne dzikich zwierząt?
6: Trzeba zebrać próbkę w terenie przede wszystkim. Próbki pochodzą od odchodów i od sierści. Czyli mamy na niedźwiedzi wystawione specjalne pułapki sierściowe, na których niedźwiedzie się ocierają. Tak czasami na Facebookach możemy zobaczyć takie fajne filmiki z ocierającymi się niedźwiedziami. To właśnie są najczęściej z tych pułapek sierściowych. A w przypadku odchodów, no odchody muszą być świeże, więc trzeba tropić niedźwiedzie, no najlepiej, czy wilki, najlepiej to robić w zimie, ale również zbieramy w lecie, tylko staramy się zbierać te, które są świeże, które widać, że są świeże, bo tam zawiera się najwięcej genów danego zwierzęcia.
5: I na podstawie tego, co możecie określić? Czego możecie się dowiedzieć o tych dziko żyjących drapieżnikach?
6: Przede wszystkim najistotniejsza rzecz to dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę. Bo wszystkie do tej pory robione próby robienia ilościowej wyliczeń tych gatunków, no to są takie mocno podejrzane szacunki, bym tak nazwał. Nie do końca precyzyjne, ponieważ najczęściej to były robione z tropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być dwu-, trzykrotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w dwóch, trzech obszarach. W związku z tym te zwierzęta są trochę namnażane przez ten błąd. Badania genetyczne przy pomocy właśnie tych sierści i odchodów pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
5: Na jakie efekty tych badań liczycie? Co te badania mają tak naprawdę dać przyrodnikom?
6: Przede wszystkim da nam to narzędzie do gospodarowania tym dobrostanem w postaci tych dużych drapieżników. Będziemy wiedzieć, ile jest ich, czy nie jest za dużo w danym miejscu i jak się rozprzestrzeniają. To pozwoli nam na takie gospodarowanie tą przyrodą.
5: Czy czegoś już ważnego dowiedzieliście się o tych zwierzętach, o czym być może wcześniej no, nie było wiadomo, albo może tylko się domyślaliście, a teraz znalazło to potwierdzenie w tych badaniach?
6: Są bardzo ciekawe obserwacje behawioralne na filmikach. Mam taki filmik, gdzie grupa wilków składająca się z trzech osobników podchodziła do niedźwiedzia. Reakcja tego niedźwiedzia stanął, odstraszał. Wilki nie podeszły na tyle, żeby wejść w bezpośrednią interakcję. Widać było u nich taką obawę. I tego typu obserwacje są bezpośrednio bardzo rzadkie, a dzięki tym fotopułapkom różnego tego typu obserwacje zachowania się poszczególnych gatunków możemy zaobserwować.
5: No, o tych drapieżnikach wiemy coraz więcej, no bo chociażby z poprzednich badań genetycznych dowiedzieliśmy się, że w Tatrach nie żyje około 20 niedźwiedzi w naszej części Tatr, ale nawet ponad 60. No to bardzo zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje w tym świecie dzikiej przyrody.
6: Tak, zgadza się. W ostatnich badaniach tutaj tylko na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po naszej polskiej stronie wyszło nam 64 różnych alergii typów genetycznych, czyli 64 osobników. Tylko, że trzeba pamiętać, że nie ma tutaj w Tatrach naraz tych 64 niedźwiedzi, bo one są w wielkim obszarze. Te 64 niedźwiedzie były przez ten okres badawczy, czyli kilkunastu miesięcy. Czyli
5: pojawiały się w Tatrach po prostu.
6: Pojawiały
5: już
6: się
5: w tej
6: Tatrach
5: chwili może ich nie być tutaj, ale kiedyś przez jakiś czas tutaj były. No ale to bardzo dużo, no to chyba to bardzo zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje i jak trzeba chronić te drapieżniki.
6: Tak, oczywiście to zmienia sposób patrzenia, zmienia tą perspektywę na te niedźwiedzie. Widać, że tylko niewielka grupa z tych niedźwiedzi tak naprawdę nam się pokazuje, no bo też rejestrujemy, obserwujemy je i tylko niewielki procent jest tych niedźwiedzi, które wychodzą na szlak, które się można dostrzec, a resztę są tak naprawdę skryte i trudno je dostrzec ze szlaku, czy też nie podchodzą do budynków. Stosunkowo mało wiemy o tych gatunkach, ciągle coś odkrywamy i mamy nadzieję, że ten nasz projekt też dołoży cegiełkę do naszej wiedzy.
5: No jeszcze muszę zapytać tego najbardziej tajemniczego drapieżnika, czyli rysia, którego spotkać w Tatrach, no to jest naprawdę ewenement i wielkie szczęście. Czegoś się też o rysiach z tych badań już dowiedzieliście?
6: W przypadku rysia nie prowadzimy bezpośrednio badań genetycznych, bo byłoby bardzo trudno zebrać materiał do tych badań. Ale za to on ma inną unikalną cechę, czyli te kropki na swoim ciele, które są jak linie papilarne u człowieka i pozwalają rozpoznawać osobniki. I dzięki temu na fotopułapkach, jak się zarejestruje taki ryś, możemy porównać go do rejestracji z innej fotopułapki i wiemy, że to jest ten sam ryś albo inny. I dzięki temu jesteśmy w stanie określić, ile rysi jest na danym obszarze i jakie to są osobniki. Wiem doskonale właśnie z fotopułapek, że w zeszłym roku po naszej stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego było 20 osobników. Oczywiście to są osobniki, które są na stałe tutaj, które są przechodzą, czyli zarysowały się ze 2-3 razy w ciągu tam powiedzmy 2 miesięcy, a potem już ich nie ma, ale tyle osobników w ciągu roku przebywało na naszym terenie.
5: No to też chyba bardzo poszerza naszą wiedzę, bo do tej pory ja żyłem w świadomości, że kilka tych rysi, może 6, może 7 jest po naszej stronie, a tutaj no prawie 3 razy więcej.
6: Tak, zgadza się. Dawniej patrząc się na wyniki monitoringu, były zapisane 2-3 do 8 rysi. To wszystko było prowadzone poprzez przede wszystkim tropienia. Nie rozróżnimy osobnika po tropieniach. To były tylko i wyłącznie spekulacje, że ten trop to jest jednego tego samego osobnika. Okazuje się z fotopułapek, z tych analiz, że areały ich bytowania bardzo często zachodzą. Samce potrafią z jednego krańca tat przelecieć w czasie rui na drugi kraniec tat, więc przedtem uznalibyśmy, że to są dwa osobniki. Teraz wiemy, że to był jeden i ten sam osobnik. Dlatego tego typu wiedza poparta nowoczesną technologią daje nam dodatkowe i coraz lepsze informacje na temat tych drapieżników.
5: Czyli można powiedzieć, że coraz więcej wiecie o tym, jak mało wiedzieliście do tej pory.
6: Dokładnie. Szczerze mówiąc, jest takie przysłowie. Im więcej wiem, tym mniej wiem.
0: Tak mówił Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Odpala Dodafone. Tylko w RMF FM.
1: Halo, halo, dzień dobry, Doda Queen z wami. Otwieramy kolejny Dodafone w RMF FM. Dzisiaj lecimy na grubo, dostałam od was tyle wiadomości i tyle telefonów. Szokująco dużo, dzisiaj pogadam z wami o toksycznych trójkątach. Wczoraj zagrałam po raz ostatni swój koncert w Gdańsku. Było rewelacyjnie, wspaniale, cudownie. Zapamiętam ten dzień na zawsze. Mam nadzieję, że dałam wam tyle samo energii, co wydaliście mi. Nie było mi wcale przykro, że to był mój ostatni koncert, ponieważ widziałam wasze wszystkie uśmiechnięte twarze. Ja sama również byłam bardzo szczęśliwa. Zamknęłam swoje koncertowanie na swoich zasadach, na mega wypasie, wspaniałym levelu i poziomie artystycznym, o jakim tylko mogłam sobie kiedyś pomarzyć. Jestem bardzo spełniona jako artystka i ukontentowana, że i również was dało się zaskoczyć po 20 latach zaskakiwania non-stop na scenie. Dzisiaj Vodafone o toksycznych trójkątach, układach, bo są różne, w związku, w przyjaźni, w różnego typu relacjach pojawia się czasami trzecia albo i czwarta osoba, która bardzo miesza. A jak wiemy, to nie jest James Bond, że wstrząśnięte, nie mieszane. W związku musi być jak na wodzie. Tafla, spokojna, pięknie unosząca statek miłości. A trzecia osoba lubi zburzyć to morze. Może to być ex, mamusia, teściowa. Różnie. Nie możecie na to pozwolić. Jako sternicy waszego statku powinniście walczyć o ten spokój na tych wodach życia, które potrafi być i tak samo w sobie bardzo wzburzone. Oj! Słuchajcie, jakie jaja. Właśnie wydawca mi powiedział do ucha, że mamy dzisiaj dzień piszczałek i fujarek. No idealnie, no i lepiej być nie mogło. Tak więc z tej okazji dla wszystkich toksycznych fujarek specjalna dedykacja ode mnie. Przypominam, możecie do mnie pisać pod 3322 i dzwonić 12,2 miliony. Czekam z utęsknieniem. Ja tak przeglądałam wasze wpisy z Insta, to mnóstwo dotyczyło lasek, które były w związku z facetem z nieodciętą pępowiną. No dobrze, to dzwonimy do Kingi, lat 29, całe 10 lat młodsza ode mnie, ale widzę, że doświadczeniem tutaj goni mnie, goni. Napisała na Instagramie, że najlepszy to ukochany synuś, jego mamusia i ja. Z trójkąta należy uciekać. Spotykała się półtora roku z kolegą ze studiów. To, co jego mamusia mówiła, było święte. Halo!
2: Tak, słucham?
1: Cześć, Kinga! Tutaj Doda, z Dodafone, RMF FM się kłania.
2: A, cześć, cześć!
1: Tutaj czytam, że mama tego twojego faceta zaproponowała wzięcie 100 tysięcy kredytu, żeby cię zostawił, to prawda?
2: Dokładnie tak. Się śmiałam, że jakby mi to zaproponowała.
1: No właśnie!
2: To ja bym chętnie synka odesłała już na drugi dzień.
1: Ja, dokładnie. No przecież ona w ogóle tego nie przemyślała.
2: No, niestety, ale się nie udało. Nie wiem, czy coś pomogło, bo ja synka odesłałam.
1: Ale co, jesteście jeszcze razem? Czy jak to jest? Weź
2: nie,
1: opowiadaj.
2: Nie, absolutnie nie. Półtorej roku wytrzymałam, bo generalnie wydawało mi się, że jest jakakolwiek szansa na to, że jednak synek w końcu się obudzi i zobaczy, że trzeba odciąć pępowinę, ale niestety takie sytuacje się raczej nie zdarzają i trzeba tutaj być niestety uważnym, bo te sytuacje się nie zmienią.
1: Nie, nie zmienią się. Nie wiem, w jakim wieku był twój facet. Natomiast ja mam doświadczenie już z mężczyznami, którzy nawet podchodzili pod 40, ba, nawet mieli swoje dzieci i byli uzależnieni od matek. Mało tego, te matki były uzależnione od tych synów, bo to jest zawsze współuzależnienie. Nie wiem, czy zauważyłaś.
2: Tak, niestety zauważyłam i też co jeszcze było gorsze. To, co ja powiedziałam, zawsze było nie tak, więc nigdy nie stał po mojej stronie, a nie da się niestety w takim związku dłużej trwać, jeżeli nie ma się wsparcia.
1: Ja kiedyś przeczytałam bardzo ważny tekst, że dobre, mądre matki wychowują synów na mężów, a nie na swoje maskotki i na dożywotnie dzieci. I tak, niestety bardzo mało kobiet, którym rodzą się synowie, potrafią same tę pępowinę odciąć i właśnie wychowywać na mężnych, mądrych, szlachetnych dżentelmenów i mężów w przyszłości. Bardzo dużo zależy właśnie od kobiet, bo później ci synowie są tak niezdolni też do odcięcia się od nich, od tych swoich matek, od tego swojego cycka. Nie wiem tak naprawdę, w jakim celu te matki to robią, ale chyba to też jest ważne, żeby teraz zaapelować na antenie, bo pewnie wiele nas słucha teraz, które stoją na tej drodze wychowywania swoich dzieci. Być może jeszcze są małe te dzieci, albo już poszły do szkoły, więc może jakaś lampka im się zapali w głowie i co byś im powiedziała?
2: Żeby właśnie wychowywać synów tak, żeby traktowali swoje

0: aby później byli z kimś w związku, a nie zostali przy mamie. Także to jest chyba najważniejsze, żeby po prostu nie utrzymywały aż tak bliskich relacji z syneczkami do końca życia.
1: No tak, bo to jest bardzo egoistyczne, bo tak naprawdę te matki cały czas, trzymając blisko siebie tych synów, nie wiem, potrzebują czy psychologa w tych synach, czy przyjaciółkę, czy pocieszyciela, w jakiś sposób jakieś swoje deficyty sobie załatwiają poprzez ten zbyt toksyczny, bliski kontakt z synem i czują taką dziką satysfakcję, wręcz taką zauważyłam ze swojego doświadczenia, taką niezdrową wręcz ekscytację, kiedy oni wybierają matkę, a nie swoją kobietę. Kiedy ona ciągle czuje się na tym pierwszym miejscu, a przecież to jest chore.
0: Tak,
1: co
0: dokładnie,
1: co ona chce w ostateczności, nie wiem, hajtnąć się z tym synem? Przecież dla niej to jest porażka wychowawcza. No tak, taka jest prawda, porażka wychowawcza, jeżeli syn jako dorosła osoba nie potrafi odgraniczyć miłości do matki i miłości do kobiety. To są dwie różne rzeczy i żadna z nich nie powinna cierpieć lub być kosztem jedna drugiej, prawda?
0: Zgadzam się z tym, tylko mi się wydaje, że tego typu matki, które nie potrafią odciąć tej pępowiny, niestety nie zdają sobie do końca z tego sprawy, że krzywdzą też nie tylko tego syna, bo niestety, ale ten syn sobie nie ułoży życia z żadną kobietą, która nie pozwoli sobie na po prostu osobę trzecią w tym związku i zostaje sam, tak? I później mamy starych kawalerów, z którymi po prostu nie da się nawet porozmawiać w przyszłości i
1: tak,
0: zostają z tymi mamami.
1: Tak, dokładnie. To są kaleki życiowe, które są niezdolne do funkcjonowania w ogóle z kobietą, dokładnie tak jak mówisz, którą nie jest ich matka. Wychodzi na to, że jedna kobieta, która może funkcjonować u nich, to jest mamusia. Ja jeszcze mam taki przykład, z którym co prawda nie byłam w związku, ale jest on bardzo bliski mojej rodzinie. No już prawie 50-letni mężczyzna, który ze wszystkim pisze i dzwoni do swojej matki, która ma ponad 70 lat. Mieszka w innym mieście, a jak ma tylko gorączkę, boli go dupa, głowa, palec, od razu dzwoni do mamusi. I po rozwodzie, dwójka dzieci, z każdym jednym SMS-em, jak tylko się pokłóci ze swoją nową dziewczyną, wszystko, screen do matki. Dwie lewe ręce życiowe. Szok! A mało
0: koszmar.
1: Tego, jak mówisz do tej matki, czy ty widzisz, że ty jemu robisz krzywdę?
2: Co ja mam własne dziecko odtrącić?
0: No właśnie.
1: Zabijcie mnie!
0: Zaraz jeszcze ci powiem, że się nad nią znęcasz i patrzysz, jak możesz takie rzeczy w ogóle opowiadać. Dziewczyna jest najwspanialszą matką na całym świecie, fantastycznie wychowuje syna i musi być na każde jego pstryknięcie palca, bo przecież to jest ukochany synuś. Jakże ona mogłaby nie doradzić w bolącym paluszku?
1: Tak, to jest straszne i powiem ci, że miałam kiedyś taką też sytuację, że lubiłam sobie czasami jakieś podsłuchy podłożyć, jak już był taki kryzys w związku. Miałam faceta, który był totalnie uzależniony od alkoholu. Oczywiście jego matka go kryła, mówiąc, że jest w szoku, że ona pierwsze słyszy, gdzie i jak taki wysoko funkcjonujący biznesmen i tak dalej. I nagrała mi się ich rozmowa telefoniczna, gdzie ona mówiła do syna, ukrywaj to, ona się nie może dowiedzieć, że już jesteś na trzecim odwyku. Nasza rodzina jest najważniejsza, z niej zrób wariatkę, z niej trzeba zrobić wariatkę, uda nam się to. Nasza rodzina jest jak pięść, a ona jest nikim. Pamiętam to, dokładnie to pamiętam. Także z tej sytuacji, która była dawno temu, wyciągnęłam taki wniosek, że jeżeli mogę cokolwiek radzić dziewczynom, to pierwsza rzecz na samym początku randkowania, to sprawdzać te nieodcięte pępowiny, bo tak, tych starań nie odetniesz. Nie baw się nożyczki.
0: Nie, to się nie uda. To się naprawdę nie uda.
1: Nie.
0: Człowiek się spala, bo szczerze mówiąc, z tego związku po prostu wyszłam tak poturbowana. I tutaj też fajnie, że dzwonisz, bo chciałabym ci bardzo podziękować za twoje warsztaty, bo ja w tym momencie po tym związku wychodziłam dzięki tym warsztatom. Po prostu po tej traumie i szczerze mówiąc też, jak posłuchałam o twoich tutaj doświadczeniach, to sobie uświadomiłam, że te czerwone flagi naprawdę są mega ważne i trzeba na to zwracać uwagę i nie ma żadnego usprawiedliwiania, absolutnie, że ktoś miał gorsze dzieciństwo, albo coś mu nie wyszło, albo nie ma żadnego usprawiedliwiania. Jeżeli coś jest nie tak i widzimy to, natychmiast powinniśmy reagować i przede wszystkim sprawdzić, tak jak mówisz, relację z mamą.
1: Tak, bo ona zawsze będzie kładła cień na waszą relację i nikt do tego się nie ucieknie. Poza tym, jeżeli facet nie ma posprzątanego życia i przestrzeni na ciebie, bo zawłaszczyła ją matka, no to gdzie ty tam będziesz? Na co? Na trzeciego? Na czwartego? Do góry nogami się wkręcisz jak? Ale dzięki, że mówisz o tych warsztatach, bardzo mi miło, bo niedługo właśnie wydaję swoją książkę ze spisanymi swoimi doświadczeniami, które będą, mam nadzieję, takim podręcznym drogowskazem dla wszystkich ludzi, którzy będą chcieli czasami sobie przeczytać, czy zasięgnąć jakieś tam porady, czy po prostu sobie przypomnieć na kartce spisane doświadczenia moje, by nie popełniać tych samych błędów.

0: naprawdę może wypierać te sytuacje, które już nam sygnalizują, że coś się dzieje nie tak. Ale myślę, że teraz jesteśmy coraz bardziej mądrzejsze jako kobiety, coraz bardziej oczytane, osłuchane z różnymi podcastami. Wiemy, co robić i będzie dobrze i będziemy unikać takich mam i synków.
1: Tak, przede wszystkim już wiemy na podstawie swojego życia i też życia innych kobiet, które na szczęście zaczynają się dzielić swoimi traumami, bo widzą, że to nie jest powód do wstydu, tylko ich kolejna lekcja i wspaniałe narzędzie do rozwoju, że ludzie się nie zmieniają, tylko my ich bardziej poznajemy, a bardzo nieliczna część taką lekcję swoją wyciąga, potrafi spojrzeć na siebie z boku, potrafi powiedzieć stop i potrafi tę zmianę w sobie zainicjować. Bardzo mało ludzi, bo to jest ciężka, ciężka praca, jak wyjście z nałogu. Kochana, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i co? No i życzę
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Mężczyzny na swojej drodze, który oczywiście szanować swoją matkę będzie bardzo, bo to też jest bardzo ważne, żeby szanował i kochał swoją mamę, bo tak jak potrafi ją traktować dobrze i z szacunkiem, tak samo będzie traktował później ciebie. Natomiast bez żadnych toksycznych zapędów i współuzależnień emocjonalnych, żebyś zawsze była numerem jeden. Tego ci życzę. Pozdrawiam
0: serdecznie.
1: Dziękuję
0: bardzo. Pozdrawiam również.
1: Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
1: Tak jak powiedziałam, bardzo ważne jest też, jeżeli kiedykolwiek będziecie szły na spotkanie, właśnie jakiś obiadek rodzinny, czy właśnie zasiadana kawka, czy coś, zwróćcie uwagę na swojego faceta, jak też traktuje swoją mamę. Pamiętajcie, że ze skrajności w skrajność nie należy wpadać. Nie cieszcie się z tego, że facet swoją mamę traktuje z góry, że w ogóle nie ma z nią żadnego kontaktu, że ten kontakt jest totalnie zaburzony w drugą stronę, w złą stronę, w tą taką bardzo chłodną, oschłą, bo to też przynosi brak umiejętności nawiązywania czułości i więzi z tobą na przyszłość. Więc tutaj ten wyważone emocje i przede wszystkim szacunek do matki jest bardzo, bardzo ważny. Ja kiedyś miałam taką sytuację, że mój facet traktował mnie jak boginię. Zresztą to jest klasyk, że w dodzie się bardzo łatwo zakochuje, trudniej się kocha. Ale widząc jego kontakt z matką, byłam bardzo zaniepokojona, bo on traktował ją naprawdę nie tak, jak powinien traktować, nie tak, jak powinno dziecko traktować swoją mamę. Z miłością, z szacunkiem, z oddaniem, z czułością, z pomocą. I bardzo mnie to dziwiło, bo zastanawiałam się, jak możliwy jest taki rozdźwięk, że z jednej strony do mnie jest tak kochany, czuły, dobry, a do swojej matki, którą zna, no tam powiedzmy te 40 parę lat, tej miłości nie widzę. I wtedy zapaliła mi się taka czerwona lampka, którą niestety zbagatelizowałam i umknęła mi później przez ten czas wspólnego życia. I zadałam sobie pytanie, ile minie czasu, zanim zacznie mnie traktować dokładnie tak samo jak swoją matkę? No, powiem wam ile. Chyba 3 lata i było dokładnie to samo.
2: Doda rządzi, Doda radzi. Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.
1: Magda, 33 lata, uważa się za wielką plotkarę, toksynę. Toksyczny trójkąt plotkarski. Mamy ploty na temat każdej osoby z naszego miasta. Rozpoczynają rozmowę nie od cześć, co tam, tylko jakie masz ploty. Siema, cześć, ja dodzwoniłam do największej toksycznej plotkary ever.
3: Tak, kochana, w zasadzie powinnam...
1: Siema, jakie masz tam ploteczki? Opowiadaj.

0: stwierdziliśmy.
1: No dobra, ale mówicie to, kładąc taki ciężar narracji, że jest to rodzaj dumy z bycia taką osobą.
0: Myślę, że każdy poniekąd jest toksyczny.
2: Wiesz, bardziej z takim przekąsem, myślę, raczej działamy, wiesz, śmiejąc się z życia w małych.
0: Ale nie ukrzyczamy nikomu życia.
1: Co was tak tej, co za życie obchodzi? Swoje nie jest wystarczająco interesujące?
2: To jest

0: sposób prześmieszczy trochę, bo właśnie nie szukamy plotu na siłę, tylko ewentualnie omawiamy fakty, które są
1: same was odnajdują, plotki.
0: Tak, dokładnie.
1: No ja pochodzę jeszcze prawdopodobnie z jeszcze mniejszego miasta. Cała nasza rodzina nigdy nie plotkowała, nigdy się nie zajmowała cudzym życiem. Zawsze dziwiło mnie, że ktoś plotkuje na mój temat i że się interesuje. Do tej pory mnie to dziwi.
2: Ale nas gitowałaś, kochana.
1: No przykro mi, zawsze mówię prawdę. I tak jak ja tego słucham, to wydaje mi się, że to na tyle zaakceptowaliście, że nawet wydaje wam się, że jest to śmieszne. Wiesz, że to nie jest śmieszne, to jest słabe. Wy krzywdzicie najbardziej samych siebie, bo zaczynając rozmowę ze swoim przyjacielem, jakie masz ploty, to w sumie jest smutne, że nie macie nic do pogadania między sobą i że wasze rzeczy, wasze wspólne plany, wasz rozwój, wasz jakiś taki postęp, nie wiem, jakieś pasje, to nie interesuje was, tylko jakieś akcje, wiesz, innych ludzi. Tylko o to mi chodzi. Uważam, to słabe. A zrobicie z tym, co zechcecie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa!
3: Vodafone, tylko w RMF FM.
1: Dzisiaj rozmawiamy o toksykach w relacjach. Pamiętajcie, że w tym programie nie tylko sobie żartujemy, są też mega poważne tematy. Okej, to dzwonimy do Gabrysi, która zadaje bardzo egzystencjonalne pytanie, które dotyczy nas wszystkich. Dlaczego kocham kogoś, kto sprawia mi i mojej rodzinie ból psychiczny? Jest z chłopakiem od 4 lat, uzależniony jest od alkoholu. Aha, znam ten ból. Dochodzi do bujek. Tego nie znam, a bardziej w drugą stronę. Potrafiło się zrobić limo temu i tamtemu. Pamiętajcie, kochani, że są poradnie terapii uzależnień i współuzależnienia. To jest bardzo ważne, żeby po relacji z toksyczną osobą, którą niewątpliwie są osoby uzależnione, udać się po pomoc. Jeżeli wydaje ci się, że jesteś w relacji rok, dwa, trzy, cztery z kimś, kto jest uzależniony od narkotyków, alkoholu i to ciebie nie dotyczy w żaden sposób, bo sam nie zażywasz, to jesteś w wielkim błędzie. Sama byłam w związku dwukrotnie z alkoholikami, również z osobą, która nadużywała narkotyków. Bardzo to przeżyłam, bardzo psychicznie mnie to zdewastowało, także terapia jest jak najbardziej wskazana, tak żeby później pomóc sobie, ale też w związek wejść zdrowy i na zdrowych zasadach. O, cześć Gabrysia, dzwonimy do ciebie, wiesz co, już się wystraszyłam, że nie odbierzesz.
4: Nie, nie, przepraszam, że nie odebrałam, ale wie pani co, moja krzesnica płakała i musiałam ją uspokoić.
1: A, spoko. Właśnie mówiłam, bo jestem tutaj, wiesz, na antenie Radia RMF, cześć, mówi Doda. Właśnie mówiłam, że wcale się nie dziwię, że na przykład przemyślałaś i stwierdziłaś, że nie chcesz o tym gadać, bo dopiero od niedawna to jest taki temat, który przestał być tematem tabu. Zazwyczaj większość kobiet składała się w ofierze tej tajemnicy, sekretu za czterema ścianami, nie chciała tego mówić dalej głośniej. Aż w końcu dziewczyny zaczęły się wspierać, mówić na głos, mówić, że jest nas więcej, przez co przestało być to wstydliwe. Każda z nas była w różnych takich sytuacjach, w takim związku, więc ja cię bardzo wspieram, też mogę jakby...
4: Dziękuję pięknie.
1: Podać ci pomocną dłoń swoją historią, że tak powiem. Pewnie jest nas tutaj wiele, wiele słuchaczek, więc spokojnie, bez obawy możesz opowiedzieć swoją historię, bo tylko pokażesz tym swoją siłę i przede wszystkim taką, wiesz, mądrość życiową, że widzisz to z boku.
4: Rozumiem. No to może zacznę od początku. Chciałam z panią porozmawiać, bo uważam, że jest pani jedną, jak nie najmądrzejszą osobą z show biznesu całego naszego polskiego, nie z tego. I wie pani co, no moja historia ogólnie zaczęła się jakieś 4 lata temu z moim partnerem. Wszystko było na początku w porządku, super, jednak okazało się z czasem, że jest uzależniony od alkoholu. Było między nami bardzo wiele sytuacji z mojej strony, agresywnych i z jego również, w stosunku do siebie i tym bardziej, że problem jest w tym, że mi jakoś zależy na nim nadal, mimo wszystko, bo znam też jego zalety i wiem też w głębi serca, że potrafi być dobry i jak nie mamy kontaktu, na przykład zrywamy ze sobą, urywamy kontakt, to cały czas jakoś ciągnie, prawda, do siebie i nie mam pojęcia, jak uwolnić się z tej relacji.
1: Przede wszystkim chciałabym ci powiedzieć, że nie jesteś jedyna, bo to jest normalny, naturalny odruch, że ciągnie cię, kochasz swojego partnera i zapominasz o złych rzeczach i ciągle jakby pielęgnujesz te dobre i chcesz wracać i chcesz wracać. Ponieważ człowiek nie rodzi się alkoholikiem, tylko się nim staje. Przede wszystkim to jest osoba pewnie bardzo też wartościowa, mająca swoje super zalety. Niestety ma swój problem, z którym musi poradzić sobie sam. Gdy masz 21 lat, nie będziesz jego terapeutką, nie będziesz jego pielęgniarką i nie będziesz jego lekarzem od uzależnień. Pamiętaj, że każdy rok funkcjonowania w takim związku będzie dla ciebie destrukcyjny i bardzo, bardzo toksyczny. Ja nie mówię, że ty masz o nim zapomnieć. Być może kiedy jemu się uda pokonać swój nałóg, to pewnie życzę wam tego, jeżeli go kochasz i on ciebie, wrócicie do siebie. Ale fakt, iż dociągnie cię do niego, nie może być dla ciebie decydujący, żeby z nim zostać. To jest normalne, że ciebie do niego ciągnie. Ale musisz myśleć o sobie. Musisz myśleć o tym, że tam się nic nie zmieni. Żadne obiecanki, żadne przyrzeczenia, żadne akty notarialne. Mi facet napisał akt notarialny, że jeżeli jeszcze raz się upije i zrobi mi wstyd w miejscu publicznym, to coś tam, coś tam, coś tam. Później się z tego śmiał, oczywiście pijany. Nie wierz w nic. Musisz wierzyć tylko i wyłącznie w to, co podpowiada ci twój instynkt samozachowawczy lub starsza koleżanka. Tak się składa, że jestem 20 lat starsza. I miałam różne sytuacje z różnymi mężczyznami, którzy mieli podobne sytuacje. Nigdy to się nie zmieniło. Musisz o siebie, kochana, zawalczyć i bardzo, bardzo ci polecam, żebyś poszła na terapię. Są wspaniałe terapie dla dziewczyn, które są w związkach z mężczyznami uzależnionymi od różnych substancji. Czy to dla narzeczonych, małżeństw, czy tak jak ty, po prostu dla panienek. Chciałabym, żeby ktoś z boku ci po prostu to wytłumaczył, nakierował cię, dał ci trochę siły, żebyś zrozumiała, że okej, będzie się do niego ciągnąć, to jest normalne. Naprawdę to jest normalne. Ja się codziennie kiedyś modliłam. Zabierz ode mnie tę miłość, Panie Boże, bo ja nie mam siły po prostu. Ja znam to, naprawdę znam to. Codziennie się modliłam o to.
4: A wie pani, co jest najgorsze w tym wszystkim, przepraszam, że przerwę, że ja w pewnym momencie postawiłam pod nim rodzinę swoją. Ja na przykład pozwoliłam kiedyś, żeby zezwała moją matkę, za co mi jest tak cholernie wstyd. Tyle wstydu, co ja przyniosłam przez niego moim rodzicom. To jest tak głupie i żałosne i tak mi jest źle z tym.
1: Wiem, że ci jest źle i niestety alkohol to jest okropna trucizna, złodziej życia, straszny oszust. To jest intruz, który potrafi zabrać wszystko, a co najważniejsze, godność i szacunek do samego siebie. Także nie dziwię się, że osoba, która jest z boku, przestaje też przez tą miłość szanować czasami swoich najbliższych, a krok po kroku i do siebie tracić szacunek. Więc nie możesz na to, kochana, pozwolić. Jesteś jeszcze młodą dziewczyną, masz 21 lat. Pamiętaj, że będziesz się z tego jeszcze za jakiś czas śmiała, z tego bólu w sercu. Spojrzysz na to z perspektywy czasu z takim rodzajem naprawdę błogiej ulgi i mądrości życiowej. I nie będzie cię tak to bolało jak teraz, ale musisz sobie po prostu pomóc w pierwszej kolejności, tak jak w samolocie. Nie wiem, czy latasz, ale jak jest jakaś katastrofa, to najpierw zakładasz maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku. Mimo, że to jest twoje dziecko. Najważniejsza osoba niby obok ciebie siedzi. Ale żeby jemu pomóc, najpierw musisz pomóc sobie. Tak samo w tej sytuacji. Musisz pomóc najpierw sobie. Naprawdę, pamiętaj, poradnie, terapii, to jest żaden wstyd. Byłam też na takiej terapii po związku z osobą uzależnioną. Bardzo mi pomogła spojrzeć na to. Możesz z niej także skorzystać, będąc w takim związku. I mam nadzieję, że ona ci dużo pomoże. Po to one są. Kochana, może chciałabyś coś powiedzieć właśnie do tej swojej rodziny?
4: Tak, bardzo przepraszam moją mamę, moją siostrę, na którą zawsze mogę liczyć, a nie czasami nie korzystałam z tego i nie szanowałam tego. Bardzo was kocham wszystkich i mam nadzieję, że kiedyś mi to wybaczycie.
1: Na pewno ci już wybaczyli, bo jak wiemy, miłość jest głupia. Ślipa nie wybiera, różne rzeczy głupie się robi. Kochana, wszystkiego dobrego, Gabrysiu.
4: Dziękuję.
1: Życzę ci. 4 lata to kopę czasu. Zaczęłaś bardzo młodo,

0: zaprogramował cię, nauczył cię, że inaczej nie można. A uwierz mi, że można. Są mężczyźni, którzy pokażą ci, że można. Kochana, wszystkiego dobrego, szacunku do samej siebie i pamiętaj o tym, co ci powiedziałam, dobrze?
1: Dobrze.
0: Pa, kochana,
1: dla pani też wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i dla twojego radia.
0: Dzięki, dzięki. Pa, pa.
1: Dzięki wielkie, cześć.
2: Dodafon, program, w którym nie istnieje tabu.
0: Ja wciąż przy telefonie, kochani. Dzwonimy do Łukasza, 33 lata, wiek chrystusowy. 6 lat z mężatką, która się niby rozwodziła. A w ostateczności została z mężem. Długie lata był jej kochankiem, obiecywała rozwód, zgodziła go. Najbardziej przykra była sytuacja z jej dzieckiem. O cholera jasna, cześć Łukasz, bo ja tutaj czytam, rozumiesz, na antenie Radia RMF FM o twojej sytuacji, która jest totalnie dla mnie szokująca, bo właśnie doszłam do podpunktu, że najbardziej przykra była sytuacja z mężem twojej wówczas kochanki, tak, które przywykło do ciebie, a przecież miała jeszcze ojca, tak, czyli męża jej, tak? Opowiadaj.
3: Dokładnie.
0: Mówi Doda w ogóle, tak by the way.
3: Witam cię, Doda, witam.
0: Cześć.
3: Po prostu chciałem zbudować szczęście na kogoś nieszczęściu.
0: No wiesz, to tak się nie samobiczuj i też to nie jest tylko i wyłącznie twoja wina, bo mówisz, że cię tutaj zwodziła i dawała ci jakieś złudzenie w miarę zdrowej relacji. Ludzie się rozstają, ludzie się rozwodzą, nie możesz kogoś zmuszać do bycia z kimś całe życie, jeżeli tej osoby nie kocha.
3: Dokładnie. No ale byłem naiwny. No, co mogę więcej powiedzieć? No po prostu dałem się nabrać na gierki, zabawy. No 6 lat to trwało.
0: Powiem ci,
3: byłem przywiązany do niej, do niej byłem przywiązany, do dziecka.
0: No to jest szok, ale jak ona to powiedz, weź mi to opowiedz, jak ona to, rozumiesz, na te dwa domy żyła i jak to rozwiązać logistycznie?
3: To znaczy tak, no codziennie pracowaliśmy razem, po 10-12 godzin, także no non stop praktycznie spędzaliśmy czas. Romans tak naprawdę zaczął się po 3 miesiącach, jak ona przyszła do pracy, tam gdzie ja pracowałem. Zatrudniała się jako kelnerka i tam już miała problemy z mężem. Po prostu te rozmowy zbliżyły nas do siebie. Na początku to miał być zwykły romans, ale potem przerodziło się w coś głębszego. No i to tak trwało 6 lat, aż w końcu mąż się dowiedział i...
0: No i?
3: I skończyło się.
0: Aha, ona dalej czyli się nie rozstał z nią?
3: Absolutnie, nie. Ona została przy nim, ja po prostu powiedziałem, że już jest koniec. Koniec tego wszystkiego. Tego czasu, tej naiwności, tej zabawy.
0: No powiem ci, że szok. Znaczy szok z 3 aspektów. Po pierwsze, że ten mąż przez 6 lat się nie skapnął. Nigdy nie spała u ciebie w domu, nigdy nie byli się na weekend, ani nic.
3: On dość często wyjeżdżał. Także no, był ten czas, żeby się spotykać. No ona też do mnie tutaj do domu przyjeżdżała, także nie było jakiegoś tam problemu. On coś tam podejrzewał, ale no nigdy tak naprawdę nie miał żadnych dowodów.
0: A wyjeżdżał na jak długo?
3: Kilka dni.
0: To pewnie dlatego i wybaczył, bo sam miał za uszami. Zawsze tak jest.
3: Całkiem możliwe.
0: No, na pewno, bo tak to męskie ego i złość nie pozwoliłaby mu na to. Być może dziecko... byłoby jakimś tam powodem, żeby myśleć o wybaczeniu, czy chociażby terapii, ale jeżeli to tak szybko wyszło, to na pewno miał sam jakąś dziewczynę na boku i
3: to
0: po
3: znaczy,
0: prostu...
3: jeśli chodzi o dziecko, to bardziej ona traktowała zawsze jako kartę przetargową. Zawsze dzieckiem się zasłaniała.
0: Rozumiem, ale no współczuję ci bardzo. Fajnie, że dzwonisz, bo zawsze to kobiety są tą trzecią, a tutaj widać i faceci potrafią być wykorzystywani, akurat, zwodzeni.
3: Akurat nie, tutaj było w drugim kierunku i właśnie... Tak mniej więcej się to stało, jak u ciebie też, ty się rozstałaś tam ze swoim związku, no ja też to wszystko zakończyłem. Takie, że tak powiem, trochę życie mam jak twoje, o.
0: Wiesz, można by powiedzieć, że zabrała ci 6 lat fajnego życia, takiego jednego z fajniejszych lat, bo 27-33. No ale z drugiej strony teraz ten wiek, w który wchodzisz, jest najwspanialszy. Teraz masz przed sobą super 20 lat jako mężczyzna. Wykorzystaj je dobrze.
3: Ciężko zaufać.
0: Ciężko zaufać?
3: Tak.
0: Dlaczego?
3: No bo jest zawsze to ryzyko, że po prostu znowu któraś się zabawi.
0: Nie ma tego ryzyka, jeżeli potraktujesz swoje doświadczenie jako bardzo cenne narzędzie, lekcje. Jesteś mądrzejszy o te lekcje. Zobacz, no takie ryzyko mogą mieć ci, którzy nie przeżyli tego, co ty, i mogą być naiwni, głupi, a ty już to wiesz na co zwracać uwagę, wiesz, jakie pytania zadawać, wiesz, co powinno przykuć twoją intuicję w momencie, kiedy zaczyna cię alarmować pewnymi sygnałami, więc wykorzystaj to i podziękuj za to, bo właśnie moim zdaniem, akurat w twoim przypadku, ryzyka nie ma. To już to odbębniłeś i teraz już cię nikt nie nabierze. I myślę, że najważniejsza jest krótka piłka i szczerość w momencie, kiedy poznasz nową dziewczynę. Od razu jej powiedz tak, na dzień dobry. Słuchaj, ja 6 lat dawałem się nabierać, już mnie nie nabierzesz. Także jeżeli masz taką sytuację, to ja ci z góry mówię, nawet nie próbuj, nawet nie ryzykuj, bo ja się nie będę z tobą bawił w kotka i myszkę, w sekundę cię zdemaskuję.
3: No postaram się, ale jak to życie ułoży, to różnie to może być.
0: Pamiętaj to, co ja sobie zawsze powtarzam. Każdy nieudany związek zbliża nas do udanego.
3: Nie, ja się kieruję akurat innym twoim cytatem.
0: Jakim?
3: Był doświadczony wczoraj, staje się moją siłą dzisiaj.
0: A, to prawda, więc jesteś bardzo silny po tych 6 latach.

0: rzeczy z pamięci. Ciesz się życiem, przed tobą wspaniałe, tak jak powiedziałam, lata, super czas. Myślę, że spotkasz dziewczynę, która na ciebie zasługuje, a przede wszystkim będziecie w dwójkę, a nie w trójkę, czy w czwórkę.
1: Dzięki za mnie słowa.
0: Wszystkiego dobrego, Łukasz, trzymaj się, pa.
1: Dzięki za mnie, pa.
2: Hej. Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK73 w Świętokrzyskiem. Droga w miejscowości Żabiec jest zablokowana. Później w faktach nowe dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rośnie liczba chorób odkleszczowych w Polsce. W tym wydaniu mamy też istotne rady dla turystów w Tatrach planujących odwiedzić Morskie Oko. Ostrzegamy kierowców na Krajowej 70 Trójce w Świętokrzyskiem. Na odcinku Busko-Zdrój Dąbrowa Tarnowska w pobliżu miejscowości Żabiec osobówka zderzyła się z motocyklem. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga jest tam teraz zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez drogi wojewódzkie 982, 764 oraz Krajową 79. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku gwałtownych burz i powodzi, które od kilku dni nawiedzają stan Indiana w USA. W Indianapolis trwały w sobotę akcje ratunkowe na zalanych terenach wzdłuż rzeki White River. Ulewne deszcze doprowadziły do rekordowego wzrostu poziomu rzek. W niektórych miejscach w ciągu 2 dni spadło ponad 28 cm deszczu. Władze kilkunastu hrabstw ogłosiły lokalny stan klęski żywiołowej. W Indianapolis ratownicy uratowali 91 osób i 45 zwierząt. Około 400 mieszkańców północnej części miasta ewakuowało się samodzielnie. Burmistrz wezwał mieszkańców terenów zagrożonych zalaniem do opuszczenia domów. Rośnie liczba chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stanie zdrowia Polaków. Zmniejsza się natomiast liczba zachorowań na krztusiec i gruźlicę. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Lekarze potwierdzają, że widzą coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu i według nich to powinien być sygnał dla nas, żeby chronić się przed kleszczami, przed każdą wycieczką do lasu czy do parku. Ze względu na zmianę klimatu kleszcze są teraz aktywne dłużej niż jeszcze kilka lat temu. Doktor Iwona Cielniak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie zachęca też do korzystania z bezpłatnych testów w kierunku HIV w szpitalach.
2: Widzimy znaczny wzrost pacjentów zakażonych HIV. Testowanie jest bezpłatne, anonimowe w Polsce, nawet wielokrotne. Pamiętajmy, że jest to choroba przewlekła. Pamiętajmy, że jest to na to leczenie antyretrowirusowe.
1: Lekarze przypominają, że ta terapia jest w Polsce w pełni refundowana. Specjaliści zauważają też, że w ciągu ostatnich 2 lat 3-krotnie spadła liczba zachorowań na krztusiec i według nich to może być efekt szczepień. Od 2 lat szczepionka przeciwko krztuścowi jest bezpłatna dla kobiet w ciąży.
0: Dokładne wnioski z tego raportu opisujemy na rmf24.pl. Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. W szczycie sezonu turyści ruszają na górskie szlaki, a parkingi szybko się zapełniają. Policja przestrzega przed nieprawidłowym parkowaniem, szczególnie przy drodze do Morskiego Oka.
3: Jest to bardzo ważna droga i zawężenie jej światła poprzez parkowanie po prawej i po lewej stronie sprowadza wielkie zagrożenie dla tysięcy turystów, którzy w tej chwili są na szlakach tatrzańskich. Parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych. Zwracajmy uwagę na oznakowanie. Tam zmieniła się organizacja ruchu i są znaki, które wyraźnie o tym mówią, że przy linii krawędziowej ciągłej nie wolno parkować. Oprócz tego jest tabliczka, która informuje o tym, że pojazd zaparkowany właśnie w tym miejscu będzie odholowany na koszt właściciela.
0: Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Niemal 2000 żołnierzy, ponad 300 pojazdów i kilkadziesiąt samolotów. Tak wyglądała wczorajsza defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Święto to jednak nie tylko pokazy musztry i sprzętu. W ten dzień w szczególności powinniśmy pamiętać o naszych żołnierzach. Czego życzyć tym, którzy bronią Polski? Zapytaliśmy o to samych żołnierzy podczas